0: Polski na Lubelszczyźnie. Na jakim etapie jest walka z ogniem, o tym powiemy za chwilę. To przełomowe orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. W tle zamieszanie w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Na zegarze 6:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. I od razu wracamy do pożaru w Puszczy Solskiej. Sytuacja jest trudna, ale opanowana, przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński. W akcji nadal ponad 460 strażaków z kilku województw. Dziś działania wznowią śmigłowce i samoloty. Ogień wybuchł w powiecie biłgorajskim we wtorek po południu na terenach, gdzie są m.in. rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary sieci Natura 2000. Do środy wieczorem objął w sumie około 500 hektarów. W trakcie akcji rozbił się gaśniczy dromader, zginął pilot maszyny. Strażacy toczą w tej chwili bój o odcinek 300-400 metrów. W okolicy pożaru leży miasto Józefów.
1: Zdecydowaliśmy z panem komendantem głównym o wprowadzeniu dodatkowych jednostek. Wprowadzone zostały dodatkowe jednostki lotnicze. Wciągane są także dodatkowe odwody. Ustawiana jest kolejna linia obrony przez straż pożarną.
0: Mówi minister Kierwiński. Akcja gaśnicza będzie nadal prowadzona zarówno z ziemi, jak i powietrza, dodaje komendant główny Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Kruczek.
2: Bardzo ważne działania są działaniami z powietrza ze względu na zaangażowanie dwóch Black Hawków, czterech śmigłowców z Lasów Państwowych oraz czterech dromaderów. Mamy ogromne możliwości zrzutu wody z powietrza.
0: Wczoraj w akcję gaśniczą zaangażowanych było po 6 dromaderów i śmigłowców. Maszyny latały bez przerwy i wykonały kilkaset zrzutów wody. Strasburg nakazał dopuszczenie sędziów Trybunału Konstytucyjnego do pracy. Przełomowe orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Decyzja, jak przekazała ta instytucja, jest natychmiastowa i wiążąca dla wszystkich organów państwa. W jej uzasadnienie wczytał się nasz dziennikarz Mateusz Chłystun. Powiedz, co to oznacza w praktyce?
3: Czworo sędziów, których nie uznaje prezes TK Bogdan Święczkowski, powinno natychmiast otrzymać sprawy do rozpatrywania. Powinni też móc normalnie przychodzić do pracy w gmachu przy Alei Szucha w Warszawie, bo według orzeczenia szef Trybunału powinien stworzyć im warunki umożliwiające wykonywanie przez nich obowiązków. Przypomnę, sprawa dotyczy sędziów wybranych przez Sejm, którzy mimo powołania nie zostali dopuszczeni do orzekania. Wątpliwości w oparciu o analizę prawną w sprawie ich zaprzysiężenia miała też Kancelaria Prezydenta.
0: A mówił o tym Mateusz Chłystun. Dziękujemy. 134 tysiące złotych kary ma do zapłacenia szpital w Aleksandrowie Kujawskim. To po aferze z synem senatora Koalicji Obywatelskiej Tomasza Lenca. Aby poddać go zabiegowi, lekarze opuścili pacjentów dwóch oddziałów, mówi Barbara Nawrocka z Narodowego Funduszu Zdrowia.
4: Kontrola ujawniła, że szpital nie zapewnił należytej całodobowej opieki lekarskiej w oddziale chirurgii ogólnej i onkologicznej oraz w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii. Przez udzielenie w trakcie dyżuru lekarskiego przez jedynych lekarzy będących wówczas na dyżurach świadczenia.
0: A tym świadczeniem był zabieg usunięcia wrastającego paznokcia. Senator Lenz wszystkiemu zaprzecza, a sprawą zajmują się już śledczy.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Niespodzianka na dnie Bałtyku. Podczas prac przygotowawczych do budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej w Choczewie natrafiono na drewnianą beczkę sprzed kilkuset lat. Znalezisko datowane jest wstępnie na okres od późnego średniowiecza do wczesnej epoki nowożytnej. Może pomóc w badaniach nad dawnym handlem morskim w regionie.
6: Do tej pory odkryto w polskich obszarach morskich tylko dwa wraki z takim ładunkiem. Między innymi na tych beczkach właśnie znajdują się podobne marki kupieckie. Prawdopodobnie właśnie są one oznaczeniami, do kogo należał zakupiony ładunek. W tym przypadku jest beczka o tyle ciekawa, że oznaczenia są z dwóch stron, więc mogą to być zarówno oznaczenia osoby sprzedającej i kupującej.
0: Wyjaśniała Anna Rębisz-Lubiejewska z Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Wstępne analizy wskazują, że beczka mogła skrywać bryłki żelaza używane w dawnym hutnictwie i kowalstwie. Po przeprowadzeniu badań i prac konserwatorskich obiekt trafi na wystawę do muzeum.
5: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
7: A to już czwartek, dzień dobry, 4 minuty po godzinie 6.
8: Witajcie, Kasia Kozimo,
7: Tomek Waloszczyk
0: i Justyna Bieniek.
8: Zapraszamy do 9. Jest dom, jest wschodzące słońce, jest nowy dzień. No to posłuchajmy wspólnie, a za chwilę kartka z kalendarza.

0: Phil Collins na antenie Radia Plus, 12 minut po godzinie 6.
1: My składamy życzenia tym, którzy dzisiaj świętują. Przypominamy jeszcze raz 7 maja. W kalendarzu imieniny obchodzą August, Bogdała, Domicela, Domicjan, Domicjana. Wszystkich przeczytam, pozwolisz?
0: No, proszę.
1: Mamy czas. Flawia, Florian, Gizela, Jan, Ludmiła, Ludomiła, Ludomira, Piotr, Róża, Stanimir i Wincenty.
0: Wszystkiego najlepszego. Ryszard Rębiszewski, polski aktor, prezenter radiowy, telewizyjny, lektor, konferencjer, obchodzi dzisiaj swoje urodziny.
1: Ireneusz Dudek, wokalista, instrumentalista, kompozytor, autor tekstów.
0: Radosław Pazura, polski aktor.
1: A także Maciej Zakościelny, również aktor.
0: Czas na Ewangelię w Radiu Plus.
2: Jezus powiedział do swoich uczniów: jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna.
3: Słuchając dzisiejszej Ewangelii, zadałem sobie pytanie, co to znaczy trwać w miłości Jezusa? Co to znaczy być w Jego miłości? Taki obraz, który nasuwa mi się w odpowiedzi, to być w Nim ukorzenionym. Zapuścić korzeń mojego życia w Jezusie, w Jego miłości. I wtedy, jak moje życie będzie ukorzenione w Chrystusie, to wtedy będzie pięknie rosło. Będzie wydawało niesamowicie obfite owoce. Trwać w miłości Jezusa to być w Nim zakorzenionym. Tak bardzo poważnie, tak bez kompromisu, tak pięknie i mocno. Trwać w miłości, być ukorzenionym w Panu.
4: Reklama.
5: Hyundai Tucson to bohater z supermocami do Twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę. Ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona? Automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie.
6: Wow, pani burnejka, a ile pan wyciska?
7: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Dom to więcej przestrzeni do życia. Zamieszkaj w inwestycji DE Concept Lisia Bojano. Bliźniaki z poddaszem użytkowym na dużej działce przy ulicy Lisiej w Bojano. Funkcjonalny projekt domu i atrakcyjna lokalizacja. Znajdź inwestycje Lisia Bojano na perum.pl lub zadzwoń po szczegóły. Biuro sprzedaży Barbara Pryczkowska 662 790 541 662 790 541. Lisia Bojano. Przestrzeń dla Twoich marzeń.
4: Po reklamie.

0: przeżyłam z tobą tyle lat. Krystyna Giżowska na antenie radia POZ, 25 minut po godzinie 6. Właśnie przeczytałam informację, że papież zadzwonił do banku i nie bardzo mógł się dogadać.
1: No jak to?
0: Jak go wybrali?
1: Bank Watykański chyba mają specjalny.
0: Nie. Jak go wybrali, to on miał wcześniej konto w Stanach Zjednoczonych. Uh-huh. I zadzwonił tam i przedstawił się swoim zwykłym imieniem, nazwiskiem. Pani popytała jeszcze o kilka rzeczy. Tam
1: zawód wykonywany.
0: Tam PESEL i tam dalej, i tak dalej. I on odpowiedział na wszystkie pytania, a pani powiedziała, że nie, jednak musi przejść w tej sprawie do banku. A on mówi, zapytał się, czy do oddziału normalnego nie może wejść i załatwić sprawę. Ona mówi, że coś nie bardzo. I w końcu się zapytał, a co by było, gdyby się okazało, że jestem papieżem. No i pani się w przestrachu rozłączyła i nie udało się sprawy
1: sprawa
0: załatwić.
1: Sprawa niezałatwiona. Jej. I teraz papież znów zadzwoni na infolinię i znów będzie czekał 15 minut, zanim nie, tam to... jesteś piąty w kolejce.
0: To się działo jakiś czas temu, więc mam nadzieję, że to się jakoś udało tę sytuację rozwiązać.
1: No mówię, mają swój Bank Watykański, więc tu trzeba sprawę załatwiać. Chociaż tam były jakieś kontrowersje z nim związane.
0: No tak, ale pieniądze nas dzisiaj nie interesują o poranku. Chyba bardziej pogoda, bo tutaj, jak czytam, groźnie może być miejscami. Ulewne deszcze nas czekają. Może nie w całym kraju, ale będziemy to sprawdzać i o tym mówić na antenie Radia Plus w wiadomościach co pół godziny. Wiadomości pogodowe oczywiście, a te najbliższe za chwilę.
1: Patti Smith, Because the Night, zanim te wiadomości jeszcze pogramy chwilę.

0: Bo ja to za oknem ulewę miałem w nocy. Obudziła mnie około czwartej.
1: A coś rano, jak wstałam, to jeszcze schło.
0: A no tak, mokre pranie. Nie, znaczy nie, suche miało być, a to było mokre.
1: To był tylko chodnik. No ale rzeczywiście coś tam pokropiło.
0: Za 2 minuty w 6:30 to jak będzie dzisiaj, o tym za chwilę najważniejsze wiadomości. W skrócie też przedstawimy.

0: Jest w 6:30. Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dwa obce drony wleciały na Łotwę z Rosji i tam się rozbiły. Takie informacje przekazały łotewskie media publiczne. Bezzałogowiec uderzył w skład ropy naftowej w mieście położonym przy granicy z Rosją. Na miejscu pracują policja, wojsko, straż pożarna i służby ratownicze. Pożar w budynku wielorodzinnym w Pabianicach. Ogień pojawił się na balkonie i szybko rozprzestrzenił na dach. Ewakuowało się blisko 60 mieszkańców. Na szczęście nikt nie ucierpiał, mówi nam Michał Kuśmirowski ze Straży Pożarnej.
1: Na ostatniej kondygnacji doszło do pożaru kanapy. Pożar był rozwinięty, obejmował już podbitkę dachową i część dachu. Ucierpiała około 1/5 całego budynku. Na całe szczęście nikt w tym zdarzeniu nie ucierpiał.
0: Na miejscu pracuje 10 zastępów straży. Sytuacja jest już opanowana. Paris Saint-Germain w finale Ligi Mistrzów. Paryżanie w rewanżowym meczu z Bayernem zremisowali 1-1. Pierwsze spotkanie u siebie wygrali 5-4. O obronę zdobytego rok temu trofeum zagrają z Arsenalem Londyn, który we wtorek wyeliminował Atletico Madryt.
2: Wiadomości z Pomorza, Ignacy Motyliński. Prokuratura Rejonowa Gdańsk-Oliwa wszczęła śledztwo w sprawie narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo, utratę życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu i nieumyślnego spowodowania śmierci po zgonie 20-letniej pacjentki w szpitalu Świętego Wojciecha. Początkowo stan pacjentki był dobry, jednakże szybko zaczął się pogarszać. W związku z tym pacjentka została przewieziona na oddział intensywnej terapii, gdzie podejmowano próby leczenia. Ratunek okazał się jednak nieskuteczny. Jak ustaliła prokuratura, 17 lutego bieżącego roku stwierdzono zgon pacjentki. Po śmierci 20-latki w szpitalu zostało przeprowadzone badanie sekcyjne. Jak podała prokuratura, z uwagi na fakt złożenia zawiadomienia prawie miesiąc od zgonu, nie odbyła się sekcja zwłok zlecona przez prokuraturę. Przeprowadzono tak zwaną sekcję szpitalną. W najbliższym czasie śledczy zamierzają przesłać partnera zmarłej oraz jej rodziców, aby oraz powołać zespół biegłych z zakresu medycyny sądowej. Niebawem rozpocznie się rozbiórka starego mostu w Łęczycach na rzece Łeba. Zarząd Dróg Powiatowych w Wejherowie poinformował o zmianie organizacji ruchu. Inwestycja obejmuje rozbiórkę dotychczasowej konstrukcji i budowę nowoczesnego obiektu mostowego nad rzeką Łebą. Nowy most ma poprawić bezpieczeństwo użytkowników drogi oraz usprawnić komunikację w tej części powiatu. Zmiana organizacji ruchu rozpocznie się 18 maja. W regionie pochmurno, mamy 6 stopni Celsjusza, wieje umiarkowany północny wiatr, a biometr jest niekorzystny.
3: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
4: Za 27 minut będzie godzina 7.
5: Dzień dobry, witajcie. Zapraszamy Was do 9:00. Kasia
4: i Tomek.
5: A o czym myśli Tomek od samego rana? Proszę mi tutaj teraz już opowiedzieć.
4: Dzisiaj będą perypetie sędziów i ich biurek.
5: No to o tym za chwilę, teraz Michael Jackson, Billie Jean.

0: Tomek myśli od samego rana.
1: Europejski Trybunał Praw Człowieka nakazał Trybunałowi Konstytucyjnemu stworzyć warunki umożliwiające wypełnianie obowiązków sędziego. No chodzi o tych sędziów, co mieli ślubować wobec prezydenta, ale zaproszenia od prezydenta się nie doczekali. Teraz nie mogą doczekać się biurka, więc spędzają czas w trybunałowej bibliotece. Podobno szukają po słownikach znaczenia słowa wobec. Był już kiedyś niemy Sejm, teraz mamy cichy Trybunał, bo w bibliotece trzeba być cicho. No więc wczorajszym orzeczeniem Trybunał w Strasburgu potwierdził, że sędziowie mają prawo do biurka. Ponieważ Trybunał jest europejski, mile byłoby widziane osobiste skręcenie szwedzkiego mebla. Oczywiście wobec pracownika technicznego. A skoro już prawo do biurka jest prawem człowieka, to przypominam, że komplet rozkładana kanapa z miejscem na pościel plus dwa fotele nazywano w PRL wypoczynkiem. Żądamy więc także prawa do wypoczynku dla sędziów, którzy nie wiem dlaczego po pracy są w stanie spoczynku, a nie wypoczynku.
2: Reklama.
3: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
4: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
5: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Kantory Conti zapraszają do strefy najkorzystniejszych cen walut. Teraz również do nowo otwartej placówki w centrum handlowym Cliff w Gdyni. Polski kapitał, szwajcarska jakość. Kantorconti.pl.
7: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
8: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
7: Doskonale, kupujemy.
9: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
11: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
12: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
2: Po reklamie.

0: Ajajaj.
1: No, trzeba uważać. Tak? Teraz chciałem już o wydarzeniach i postaciach historycznych, bo Poniatowskich było dwóch, żeby tam nie pomylić ich. Za to Kościuszko był jeden.
0: Jeden, jedyny.
1: I o nich wszystkich opowie Artur Moczarski, bo mają związek z 7 maja.
0: Posłuchajmy.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
3: 7 maja 1763 roku urodził się książę Józef Poniatowski, bratanek króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, który potem zginął w roku 1813 w bitwie pod Lipskiem. 19 lat wcześniej inny bohater narodowy, Tadeusz Kościuszko, wydał Uniwersał Połaniecki, który znosił poddaństwo chłopów. Zaś 7 maja 1999 roku święty Jan Paweł II rozpoczął wizytę w Rumunii, pierwszą w historii w kraju prawosławnym. Gizela, którą odnajdujemy w kronikach pod tą datą, była córką księcia Bawarii i siostrą cesarza świętego Henryka II. Jeszcze jako dziecko została zaręczona z późniejszym świętym, królem Węgier Stefanem. O Gizeli jako matce świadczy fakt, że syn z tego małżeństwa także został kanonizowany. Jako matka narodu węgierskiego jest nad Dunajem wspominana jako hojna fundatorka klasztorów, które stawały się ośrodkami kultu i kultury średniowiecznych Węgier. Jesień życia Gizela spędziła w benedyktyńskim klasztorze w Niedenburgu, w pobliżu Pasawy. Została tam przełożoną i pełniła tę posługę do śmierci w roku 1060 po Chrystusie.
2: Radio Plus. Wieki wieków. Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.

lżej było u mnie. Coraz lżejsze miała suknie, lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, lato, echże ty, lato, lato, lato.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję. Nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że życie. Obrzyj się na parę chwil.

0: Za dwie minuty będzie godzina siódma, to poranny program Radia Plus. To rano wstaje, mamy czwartek, siódmy dzień maja.
1: Ale ktoś zrobił kolaż, to nieładnie wygląda, bardzo nieestetycznie, ale w bułkę w środku wsadzono jakieś plastiki, jakieś butelki, śmieci po prostu.
0: Folia bąbelkowa też widzę, tu jest.
1: W końcu kanapka odzwierciedlająca jej prawdziwą zawartość. Taki mem się pojawił, a my pytamy was, czy czasem sobie pozwalacie na śmieciowe jedzenie. No bo jak coś tak od czasu do czasu rzadko, to nic się nie stanie, a niektórzy lubią.
0: Nam dzisiaj z kanapki ściółka wystaje.
1: Jaka ściółka?
0: No przecież z jajkiem mamy.
1: Aha.
0: Znaczy, tak jakoś się złożyło, że mamy wspólnie z jajkiem.
1: O. No, i bardzo nam smakuje. Zniosłem do studia dwa jajka.
0: Tak,
1: znaczy
0: właśnie.
1: Dwie kanapki.
0: Tak było. Już pożarta.
1: Za dwie minuty będzie godzina siódma, to o pełnych żołądkach możemy posłuchać wiadomości w Radio Plus i prognozy pogody.

0: Dwa obce drony przeleciały z Rosji i rozbiły się na Łotwie. Jeden uderzył w skład ropy naftowej. Dramatyczna walka z ogniem w Puszczy Solskiej. Do akcji wkroczą dziś Black Hawki. Otworzą swoje drzwi dla zwiedzających. Ponad 100 wrocławskich instytucji szykuje atrakcje w Nocy Muzeów. Minęła siódma. Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Jeden z dronów, które wleciały nad ranem na Łotwę, uderzył w magazyn paliw. Bezzałogowce, przypomnijmy, wleciały od strony Rosji i rozbiły się. Z pożarem w tym miejscu, jak wynika z doniesień łotewskich mediów, walczą strażacy. A szczegóły zna nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, co wiadomo o tym incydencie?
1: Drony wleciały na teren trzech łotewskich powiatów przy granicach z Rosją i Białorusią. Ich mieszkańców w nocy obudziły alarmy i powiadomienia, by pozostać w domach i nie otwierać okien. Służby na razie nie podają żadnych szczegółów. Możemy potwierdzić, że odnaleziono miejsce katastrofy drona. Na razie nie chcemy spekulować na temat liczb. Powiedział Tutin Smaris, przedstawiciel armii na antenie łotewskiego radia. Jak przed chwilą poinformowało tamtejsze wojsko, służby odnalazły na razie szczątki dwóch bezzałogowców.
0: A mówił o tym Mateusz Chłystun. Dziękujemy. Do akcji znów wkroczą Black Hawki. Wznawiane są działania z użyciem śmigłowców i samolotów gaśniczych w Puszczy Solskiej. W akcji uczestniczy niemal 500 strażaków. Gasili pożar całą noc. Żywioł objął w sumie 500 hektarów. Akcja trwa od wtorkowego popołudnia i ciągle jest bardzo trudna, mówi nam rzecznik Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Lublinie Tomasz Stachyra.
2: Działamy nawet na tych terenach, które się już spaliły, zabezpieczając przed ponownym rozpaleniem, ponieważ częściowo te grunty na terenach leśnych to są grunty torfowe, więc korzenie, które pozostają pod wpływem silnego wiatru, potrafią się ponownie rozpalić.
0: Nie ma na razie decyzji o ewakuacji Józefowa, bo na razie nie ma takiej potrzeby, przyznaje szef MSWiA Marcin Kierwiński. Mieszkańcy wciąż jednak z niepokojem patrzą na całą sytuację.
3: Jest źle, tu się boję o te budynki, bo tu mam te budynki drewniane wszystko.
4: Tak ciężko w ogóle się oddycha, tak duszno jest, tak się kręci w głowie, jak się dłużej na tym powietrzu jest.
5: Wszędzie jest pełno dymu, jest siwo, pierwszy raz w ogóle widzimy taką sytuację tutaj w naszym regionie.
6: Cały czas słyszymy helikoptery nad głowami, straszne.
0: Dobra wiadomość jest taka, że na Lubelszczyźnie pojawiają się chmury i jest szansa na deszcz. Potencjalna decyzja o zmianie stóp procentowych najwcześniej w lipcu to przewidywania ekonomistów, m.in. PKO BP i ING. Rada Polityki Pieniężnej, przypomnijmy, pozostawiła wskaźniki na niezmienionym poziomie. To oznacza, że główna referencyjna stopa NBP nadal wynosi 3,75%. Zaskoczenia nie ma, komentuje analityk firmy XTB Michał Jóźwiak.
7: Mimo rosnącej presji cenowej, bank centralny nie zdecydował się na zacieśnienie polityki, co oznacza, że raty kredytów oparte na zmiennym oprocentowaniu nie powinny w najbliższym czasie wzrosnąć. Obie miary inflacji odnotowały w kwietniu wzrost, pozostały jednak w ramach celu inflacyjnego RPP. Jednym z głównych czynników ograniczających ich wzrost jest program Ceny Paliw Niżej.
0: Zdaniem eksperta kolejne ruchy Rady będą uzależnione od sytuacji międzynarodowej. RPP w tym roku obniżyła stopy tylko raz w marcu o 25 punktów bazowych. Położne zlikwidowanej porodówki w Nowej Dębie na Podkarpaciu znajdą pracę w innych placówkach, zapewniają lokalne władze. Przypomnijmy, pod koniec kwietnia radni zdecydowali o zamknięciu oddziałów ginekologiczno-położniczego i neonatologicznego w tamtejszym szpitalu. Powodem były wielomilionowe straty i malejąca liczba porodów.
8: Mamy tak naprawdę w tej chwili 9 osób, którymi musimy w jaki sposób pomóc zaopiekować się. Rozmawiamy jeszcze ze szpitalem wojewódzkim w Tarnobrzegu. Jest możliwe, żeby panie składały tam swoje CV, no zobaczą, no może jedną, dwie przyjmą tam te panie.
0: Mówił Wojciech Śmiech, wicestarosta tarnobrzeski. Na razie żadna z położnych nie dostała wypowiedzenia.
9: Wiadomości Radia Plus.
0: Na co dzień niedostępne, w tym wyjątkowym czasie otworzą swoje drzwi dla zwiedzających. Ponad 100 wrocławskich instytucji szukuje specjalne atrakcje w Noc Muzeów. Od warsztatów i wykładów, przez spotkania z artystami, po pokazy filmowe i wernisaże.
10: Między innymi będzie można zobaczyć wnętrza Arsze Klasztoru we Wrocławiu, Kotłowni Wschodniej w Dropolis. Bardzo ciekawy obiekt. Muzeum Medycyny Sądowej, Muzeum Anatomii, Muzeum Mularzy Dermatologicznych. Z jednej strony będzie można wejść do obiektu marszałka, wyjątkowo także gabinet prezydenta, który na ten dzień będzie otwarty.
0: Wyliczał Jarosław Perduta, dyrektor Departamentu Kultury i Sportu. Noc Muzeów 16 maja, a już teraz w Radiu Plus prognoza pogody na dziś.

0: całym regionie dzisiaj pochmurno, ale póki co synoptycy nie przewidują opadów. Mamy 6 stopni Celsjusza, temperatura wzrośnie dzisiaj do maksymalnie 10 stopni, barometr wskazuje 1010 hektopaskali, a umiarkowany wiatr wieje z północy.
1: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
2: 7 maja w kalendarzu, 7 godzina już na zegarach. Szczęśliwie będzie. Dzień dobry o poranku.
3: Dzień dobry, witajcie. Kasia Kozimor.
2: Tomek Waloszczyk.
3: Zapraszamy do 9.

0: Uwaga, uwaga, to nie jest jakaś Fata Morgana. Przenosimy się do Katowic. Zamiast strzyżenia trawników tymi głośnymi, hałasującymi urządzeniami spalinowymi, jeszcze będą owce, kameruńskie owce. Będą pojawiać się na niektórych wybranych trawnikach. Jak już tam wykoszą, czyli zjedzą trawę ile trzeba, to przenoszą się na inne. Znaczy przy pomocy hodowcy, który te owce ma.
1: Nie, to fantastyczna jest historia. Bardzo mi się podoba już od razu z założenia, że to, że tak powiem, żywa kosiara będzie. Trochę się martwię, czy się, że tak powiem, ruchu nie boją ulicznego, bo to jednak czasem może coś zaryczy, zapipka, zawyje.
0: No parę takich trawników już się przyzwyczają. Może będą w bardziej spokojnych dzielnicach Katowic. Wypas owiec, mówią urzędnicy, to rozwiązanie ciche, skuteczne i w pełni ekologiczne.
1: Oczywiście, że tak. Jesteśmy za.
0: Ale taka owca kupkę też zrobi.
1: To zwykły nawóz jest organiczny.
0: No, w sumie masz rację. Ciekaw jestem,
1: lepsza
0: czy będzie
1: kupka niż spalina.
0: Tak jest. Ciekaw jestem, czy będzie oficjalny redyk, czyli wyjście tego pasterza na halę, znaczy na ten trawnik ulicami Katowic, oczywiście przy brzmieniach kameruńskiej muzyki. Bo to owce kameruńskie są, wyobraź sobie. Taki wyobrażam gatunek. Sobie.
1: No, pewnie są jakieś wyjątkowo, że tak powiem,
0: głodne.
1: Wydajne.
0: Wydajne, tak.
1: No dobrze, ciekawa jestem, czy jakieś strzyżenie będzie też, czy tylko trawników, czy również runa owczego.
0: No może być i to, na mleko owcze czekamy.
1: O, sery owcze, to jest coś. Dobrze, rozmawialiśmy
0: sobie. Tylko do Katowic jechać.
1: Tak, za chwilę na nasze, a może lepiej, żeby tak w każdym mieście było u nas w kraju. Zamiast kosiary. 16,5 minuty po godzinie 7 poranny program Radia Plus. Rano wstaje Albano, za chwilę Romina Power. Będą też Skaldowie. A przed 8 oczywiście nie zabraknie pytania przed śniadaniem.
2: Reklama. Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 4 do 9 maja. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Po reklamie.

0: Najmniejsza wyspa świata i najbardziej zaludniona znajduje się na Karaibach. Mhm. Wyobraź sobie, ma 1,5 boiska piłkarskiego.
1: A, to 1,5. No, no tak, bo dzieci na mniejszym
0: 4
1: grają.
0: 4 ulice, 0 mhm. samochodów, 10 osób w pokoju. No bo mieszka tam od, jak się mówi, od 500 do nawet 1200 osób.
1: Ale czekaj, czekaj, na tym 4 ulice, 0 samochodów. To,
0: no,
1: to
0: są... Nie da się jeździć, bo już tam nie ma miejsca.
1: To deptaki są, a nie ulice.
0: Nie, to w ogóle jest dziwne miejsce, naprawdę. Ale bardzo ciekawe i zagadkowe. Pewnie nie dla turystów, bo jeszcze tam turystę zmieścić to już w ogóle chyba mhm. na dachu. Taka to historia. No... Dosyć ciekawa rzeczywiście, bo jak patrzy się z lotu ptaka na tą wyspę, no to po prostu no, zero zieleni, absolutnie.
1: Życzymy...
0: Także owce by sobie kameruńskie nie poszalały.
1: Nie, zupełnie nie. Zabetonowane to wszystko. Życzymy im miłego poranka.
0: Santa Cruz de Isolte.
1: Gdziekolwiek są, jak w jakimś blokowisku idziecie 10-piętrowym do windy i tam nawet kilka osób czeka.
0: To pomyślcie, są miejsca, gdzie jest gorzej.
1: Tak jest.
0: Znaczy
1: nie, no w tych blokowiskach to całkiem przyjemnie. No jak się ma fajnych sąsiadów, no to czemu nie? Za 3 minuty w 7:30.
0: Tak?
1: Halo, czyli Electric Light Orchestra już teraz.
0: Rock and rollowo gramy na pobudzenie.

0: Sporadycznie napisała Izabela o tym śmieciowym jedzeniu. Ma na myśli frytki, ale przyzwoitym kebabsem, czy tam kepsem też nie pogardzę. Dzień dobry wszystkim. Izabela odpowiedziała na nasze pytanie o śmieciowe jedzenie. Bo dzisiaj taki temacik na naszym profilu facebookowym.
1: Tak jest, dokładnie. No dobrze, za chwilę najnowsze wiadomości, a do tych tematów będziemy się jeszcze wgryzać w ciągu dzisiejszego dnia na antenie Radia Plus.

0: Jest w 7:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Ponad 40 maturzystów marzenia o zdaniu egzaminu dojrzałości musi odłożyć na przyszły rok. Przepisy są jednoznaczne i restrykcyjne, podkreśla szef CKE Robert Zakrzewski.
1: Egzamin może być unieważniony na podstawie tylko wniesienia telefonu komórkowego, czyli samo wniesienie powoduje unieważnienie egzaminu, nawet jeszcze nie korzystanie.
0: Maturalny maraton potrwa do 30 maja, ogłoszenie wyników 8 lipca. Jakie było źródło zakażeń hantawirusem na luksusowym holenderskim wycieczkowcu? To próbują ustalić argentyńskie służby epidemiologiczne. Do wczoraj na statku stwierdzono 8 zakażeń, troje pasażerów zmarło. Wycieczkowiec od niedzieli cumował u wybrzeży Republiki Zielonego Przylądka. Teraz płynie w kierunku Wysp Kanaryjskich. Na koniec Watykan. Leon XIV przyjmie na audiencji amerykańskiego sekretarza stanu Marka Rubio. Do spotkania dojdzie po serii krytycznych wypowiedzi prezydenta Trumpa na temat pierwszego w historii papieża z USA. Dzisiejsza wizyta ma być próbą poprawy relacji na linii Waszyngton-Watykan. Wśród tematów, które zostaną poruszone, m.in. wojny USA i Izraela z Iranem oraz Rosji przeciwko Ukrainie, także kryzys na Kubie.
2: Wiadomości z Pomorza, Ignacy Motyliński. Trwa nabór do gdańskich żłobków. W najbliższym procesie przydziału miejsc realizowanym przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego we wrześniu uwzględnione zostaną głównie dzieci, które zostały zarejestrowane na liście do 15 maja. Rekrutacja dotyczy dzieci od ukończenia 20 tygodnia do 3 roku życia. Szczegółowe zasady oraz kryteria dostępne są na stronie internetowej Gdańskiego Zespołu Żłobków. Rodzice podczas zapisów wskazują także preferowany termin przyjęcia dziecka oraz wybierają 3 placówki. W pierwszej kolejności pod uwagę brana jest placówka wskazana jako pierwszy wybór, a jeśli nie będzie w niej wolnych miejsc, system uwzględnia kolejne wskazane żłobki. O wyniku rekrutacji rodzice i opiekunowie będą informowani telefonicznie najpóźniej pod koniec czerwca. 10 maja w Archidiecezji Gdańskiej odbędą się uroczystości odpustowe ku czci świętego Wojciecha, głównego patrona diecezji. Centralnym punktem obchodów będzie msza święta, której przewodniczyć będzie nuncjusz apostolski, arcybiskup Antonio Guido Filipazzi. Decyzją metropolity gdańskiego arcybiskupa Tadeusza Wojdy wierni przygotowują się do odpustów w sposób szczególny, m.in. poprzez Triduum Wojciechowe, w ramach którego we wszystkich kościołach diecezji od dzisiaj do soboty odprawione będzie specjalne nabożeństwo przez wstawiennictwo świętego Wojciecha. W regionie pochmurno, ale póki co synoptycy nie przewidują opadów. Mamy 7 stopni Celsjusza, temperatura wzrośnie dzisiaj do 10 stopni, barometr wskazuje 1010 hektopaskali, wieje umiarkowany północny wiatr, a biometr jest niekorzystny.
3: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
4: To my z wami budzimy was, zachęcamy do wstawania. Czwartek, już blisko weekendu, jesteśmy kolejnego.
5: Dzień dobry, witajcie. Kasia Kozima.
4: Tomek Waloszczyk.
5: Abba, już teraz, za chwilę Freddie Mercury.

0: I was born to love you, Freddie Mercury na antenie Radia Plus.
1: Nie denerwuje cię to w kuchni, że tak, tak nastawiane wszystko jest? Tutaj czajnik, tu toster, tutaj jakieś słoiki stoją, tu inne rzeczy.
0: Nie lubię, dlatego staram się mieć pochowane wszystko.
1: A widzisz, czy jesteś trendy. Czytam o nowym trendzie, który jest trendem minimalistycznej kuchni. To znaczy, jest specjalna szafka, którą się otwiera, taka wysoka zabudowa. Mhm. Otwierasz szafkę i tam masz wszystko. Czajnik, toster i inne rzeczy. I sobie przygotowujesz i później zamykasz. A nie tak, że stoi ci po tych półkach. To są dla tych, którzy lubią takie minimalistyczne przestrzenie.
0: No i bardzo dobrze. Ja mam toster skiszony tam, bo na co dzień nie jest używany, więc rzeczywiście jest wszystko pochowane. Jedyne, co stoi, no to ekspres do kawy musi stać.
1: No,
0: a czajnik na gazie i też jest dobrze. Znaczy,
1: no,
0: na płycie.
1: Czyli masz trochę tych rzeczy na zewnątrz. No, to nie jesteś
0: nie,
1: trendy.
0: Nie, ale jest tak, że jak wchodzisz, to ci się wydaje, że jest po prostu błysk. To luks,
1: no to dobrze, no to trochę zmierzasz w tę stronę. Ale chodzi o to, żeby wszystko było tak pochowane, że otwierasz, korzystasz i później zamykasz.
0: Nie, słuchaj, no ja rozumiem, to fajnie wygląda, ale jednak jest trochę niewygodne. Jak wpadasz do kuchni raz na tydzień, to sobie można tak robić, ale jak codziennie i domowników mnóstwo, no to się tak nie
1: A poza tym ja się zastanawiam, jak się zrobi gorącą herbatę, to później ten czajnik co, schowasz, zaparuje i co? Meble poniszczą.
0: Do niczego. To wszystko, no naprawdę. Za chwilę na naszej antenie kolejne przeboje z nutą nostalgii. Będzie też pytanie przed śniadaniem. Jak już ta woda zagotowana, to może kubeczek.
1: Kubeczek Radia Plus, jak najbardziej. Trzeba zalać herbatę i cieszyć się nie tylko muzyką, ale też tym, co się w ręce trzyma. Bardzo ładne, gustowne kubeczki do zdobycia w pytaniu przed śniadaniem.
0: U mnie dzisiaj herbata różana, a u Państwa no, będziemy podpytywać być może.
1: Różana przez kogo?
0: Różana, a. Proszę Pana, różana. Za 17 minut godzina 8 w Radiu Plus.
2: Reklama. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przywicka 10A.
6: Otwórz się na zysk z lokatą w Santander Consumer Banku. Czy dobra lokata musi oznaczać kolejne konto i dodatkowe warunki? Nie musi. Możesz założyć lokatę bez zakładania konta i zbędnych formalności. Prosto i wygodnie. Poznaj ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb. Odwiedź nasz oddział i na hasło radio. Sprawdź, ile możesz zyskać. Santander Consumer Bank. Zapraszamy.
7: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
10: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
10: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Nie każda decyzja musi zaczynać się od wydatku. Z Volvo po prostu zaczynasz. Volvo XC40 Plus Dark. Teraz dostępne bez wpłaty własnej. Już od 1610 zł netto miesięcznie. W tej cenie masz więcej niż myślisz. Gwarancję i pełen serwis przez 3 lata. Bez stresu, bez kompromisów, bez odkładania decyzji. Sprawdź ofertę na volvocarplichtagdynia.pl. Odwiedź nas. Morska 314 Gdynia.
13: Po reklamie.

0: Klub wesołego szampana. Szampan w kubku to odpada. Absolutnie.
1: Nie. I szampan to tylko okazja raz w roku, wiadomo jaka. Chyba że ktoś wyjątkowo coś świętuje, ale to już wam zostawiamy, tam dywagacje takie.
0: Za 5,5 minuty będzie godzina 8 w Radiu Plus.
2: Pytanie przed śniadaniem.
1: Co innego, jeśli pytamy dotyczy tych schabów, no to co tydzień oczywiście w niedzielę. Dobra, nieważne. Mamy dzisiaj pytanie przed śniadaniem. Z Kasią tego nie już tłuką, ale to w sobotę chyba dopiero.
0: Dobrze, muszę się dobrze mówić.
1: Pytanie, którego nie uzgadniałem z Kasią, znaczy ogólnie uzgadnialiśmy, ale postanowiłem ubrać je w kontrowersyjne dosyć słowa.
0: Dawaj, opowiadaj.
1: Wyobraźcie sobie, że przychodzi komornik i zabiera te wszystkie wam sprzęty w kuchni. Jedną możecie zostawić. To
0: czego
1: co zostawiacie?
0: Nie oddacie? Jak ten rejtan na podłodze będziecie ściskać.
1: Inaczej, wasz ulubiony sprzęt kuchenny, bo mówiliśmy o tym, co tam trzeba pochować do szuflady, co przeszkadza, co stoi i tak dalej. Co jest waszym ulubionym sprzętem w kuchni? To pytanie przed śniadaniem.
0: Napiszcie nam o tym. 691-141-141, numer SMS do Radia Plus. Czeka fajny kubek od nas.
1: Kubek na wierzchu trzeba trzymać, pochwalić się przed znajomymi, że macie taki... Niektórzy mają taką specjalną kolekcję wiszących kubków albo stojących w kuchni i tym się chwalą. Nie tam jakieś minimalizmy. Trzeba pokazać swoje ulubione kubki.
0: Całą kolekcję. I Eruption One, my ticket już teraz w Radio Plus.
1: Mogę powiedzieć, że moim ulubionym sprzętem jest zmywarka?
0: Możesz.

0: Pytaliśmy o hardware, tak, czyli sprzęty w kuchni, a teraz software,
1: proszę,
0: czyli
1: bardzo,
0: to, co jemy. Dobrze, jedzenie śmieciowe dzisiaj na naszym profilu facebookowym i taki obrazek, w którym wewnątrz bułki są jakieś folie, jakieś plastiki, tak żeby obrazowo było widać, co jemy w śmieciowym jedzeniu. Ja co napisał, w końcu treściwe jedzenie. Ta kanapka zostanie z tobą na kolejne 500 lat. Czasami sobie pozwalam na takie rzeczy, ale treść tego jedzenia nie zostaje tak długo we mnie, to już tak na poważnie. Czasem nawet krócej ja co piszę.
1: No tak, z tym śmieciowym jedzeniem to jest tak, że czasami nam się śpieszy i po prostu łapiemy coś w biegu.
0: A jak się człowiek śpieszy, to ten producent się cieszy. Tak. Katarzyna napisała, tak, śmieciowe oczywiście, ale zawsze sama robię w domu, ponoć mi to całkiem dobrze wychodzi. Mm-hmm. Mowa o różnych hamburgerach i hot dogach.
1: Nie, no hamburger własnej roboty to jest po prostu artyzm, a nie tam jakieś śmieciowe jedzenie. No, można zrobić z dobrego kawałka mięsa. Same mi się zdarza od czasu do czasu, jak mam ochotę na coś konkretnego zimową porą, no to lecę na plac po specjalnie zmieloną wołowinę i potem to rewelacja.
0: Dobrze, dobrze, bo już przeszliśmy od śniadania do obiadu, a tutaj ósma się zbliża.
1: Rozmarzyłam się.
0: Wiadomości i prognoza pogody już za chwilę.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary.

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym

0: 25 już od 147 400 zł. Tak, od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Honda ZRV. Honda.pl.
1: Po reklamie. Drony z Rosji wleciały na Łotwę i rozbiły się. Tamtejsza armia reaguje na incydent. O decyzjach za chwilę. 25 lat dla ojczyma, 16 dla matki chłopca. Wyrok w sprawie śmierci Kamilka z Częstochowy zostanie zaskarżony. Kardynał Grzegorz Ryś z Nagrodą Specjalną Orła Jana Karskiego. Na zegarze 8, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Zagrożenie w przestrzeni powietrznej Łotwy zażegnane, informuje tamtejsze wojsko. Wszystko po tym, jak na jej terytorium rozbiły się dwa drony, które wleciały z Rosji. Łotewskie dowództwo podjęło decyzję o wzmocnieniu sił obrony przeciwlotniczej na wschodzie kraju, przy granicach z Rosją i Białorusią, mówi minister obrony Łotwy Andris Spruc. Jadę właśnie do Rzeżycy, bo sytuacja jest tam naprawdę skomplikowana. Po raz kolejny widzimy, że agresja Rosji na Ukrainę ma konsekwencje także w krajach ościennych, również na Łotwie. Ukraina ma pełne prawo do obrony, a także do ataków na legalne cele na terytorium Rosji. Tamtejsze dowództwo zaznaczyło, że dopóki trwa rosyjska agresja na Ukrainę, takie incydenty mogą się powtarzać. Wyrok w sprawie ojczyma i matki Kamilka zostanie zaskarżony, zapowiedziała rzeczniczka praw dziecka. Kara nie jest adekwatna do winy, podkreśliła po wyjściu z sali rozpraw siostra skatowanego 8-latka. Częstochowski sąd skazał Dawida B., ojczyma chłopca, na 25 lat więzienia. Matka ma spędzić za kratami 16 lat.
2: Oboje trafią do więzienia za znęcanie się nad Kamilkiem.
3: Jedno i drugie mają takie zarzuty. Są dwa różne zarzuty, ale najpoważniejszym czynem to jest to spowodowanie u małoletniego Kamila ciężkiego uszczerbku na zdrowie, którego następstwem była śmierć małoletniego pokrzywdzonego po pewnym czasie.
2: Wyrok nie jest prawomocny.
1: Z Dominikiem Bogaczem z Sądu Okręgowego w Częstochowie rozmawiał Rafał Różycki. Sprawa wstrząsnęła Polską. Jak ustalili śledczy, ojczym polewał chłopca wrzątkiem, uderzał pięściami i rzucał na rozżarzony piec węglowy. Dziecko miało złamaną rękę i poparzone 25% ciała. Kamilek zmarł 3 lata temu po ponad miesięcznej walce o życie w szpitalu. W Sejmie projekt ustawy o kryptoaktywach skierowany przez prezydenta wczoraj przekonywał, że to zbiór jasnych zasad dotyczących tego kontrowersyjnego w ostatnim czasie rynku. Mateusz Chłyston przysłuchiwał się konferencji szefa prezydenckiej kancelarii. Jakie są główne założenia projektu?
4: Prezydencki projekt opiera się na 3 filarach. Ochronie konsumentów i inwestorów, realnym nadzorze państwa nad rynkiem i zabezpieczeniem praw przedsiębiorców, którzy działają w oparciu o kryptoaktywa.
5: Ten projekt jest w istocie w dużej mierze zasadzony na projekcie rządowym. I to jest ta wyciągnięta ręka pana prezydenta. Zresztą ona jest wyciągnięta nie po raz pierwszy, jeżeli chodzi o rynek kryptoaktywów.
4: Mówił szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki, który zaznaczył, że to, czy i kiedy proponowane przepisy wejdą w życie, zależy teraz wyłącznie od koalicji rządzącej.
1: Mateusz Chłyston, dziękujemy. A teraz niepokojące wyniki badań z Wielkopolski. 15% uczniów ma myśli samobójcze, a około połowa narzeka na zmęczenie i rozdrażnienie. To wyniki ankiety z podpoznańskiego Tarnowa Podgórnego. Młodzi ludzie wskazują też na trudności w mówieniu o emocjach, podkreśla psycholog Natasza Chmielewska.
6: Myślę, że w ogóle jako społeczeństwo niestety mamy coraz mniejsze zdolności takie emocjonalne i komunikacyjne i właśnie wynika to po prostu z braku treningu.
1: 1/4 uczniów ze swoimi problemami zgłosiła się do szkolnego psychologa lub pedagoga.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Kardynał Grzegorz Ryś, uhonorowany, otrzymał Nagrodę Specjalną Orła Jana Karskiego za otwieranie umysłu, sumienia i ramion Kościoła na innych. Kapituła zwróciła uwagę na zasługi związane m.in. z migrantami oraz relacjami judeo-chrześcijańskimi. Jak mówi krakowski metropolita, Jan Karski jest wzorem dla wszystkich ludzi, ale dla chrześcijan powinien być szczególnym autorytetem.
7: Przyjmuję tę nagrodę z wielką wdzięcznością. Z przekonaniem, że sam znalazłbym przynajmniej z 10 ludzi, którym się bardziej należy. To nie jest takie proste odnaleźć się w takim gronie jak laureaci Orła Jana Karskiego.
1: Pierwszymi uhonorowanymi Nagrodą Orła Jana Karskiego byli w 2000 roku Jacek Kuroń i ksiądz Józef Tischner.

Gdańsku i okolicach pochmurno. Do wieczora sytuacja ma być podobna. Synoptycy nie przewidują opadów. Termometr wskazuje 8 stopni Celsjusza. Ciśnienie wynosi 1010 hektopaskali. Dość silny wiatr wieje z północy, a biometr jest niekorzystny.

0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
1: Mamy przyjemność zapowiedzieć kolejną, chociaż ostatnią godzinę poranka w Radiu Plus, przynajmniej dzisiaj.
2: Dzień dobry, witajcie. Kasia Kozima.
1: Tomek Waloszczyk.
2: I znów kubek w ręku. I kawiarenka. Blue Cafe, Chris Ria na antenie Radia Plus, a za chwilę 2 plus 1 iść w stronę słońca. Dzisiaj z tym słońcem będzie
1: różnie,
2: ale nie narzekajmy, bo deszcz jest bardzo potrzebny.

0: Jak to było z tym tasakiem?
1: No nie, no nie chciałem tego cytować na antenie, no ale już dobrze, no bo
0: ale
1: to
0: się,
1: taki...
0: Ale rozbawiło nas
1: żart
0: trochę,
1: na
0: no.
1: granicy napisał jeden z naszych słuchaczy, że on by tasak zostawił z tych rzeczy, żeby...
0: Żeby komornika przegonić.
1: Tak, dobrze. Pytanie przed śniadaniem?
0: No dobrze.
2: Pytanie przed śniadaniem.
1: I tylko poważne odpowiedzi. Zbyszek taką podesłał. Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: To witam. Jaka jest ta najważniejsza rzecz w kuchni, którą byś zostawił? Nie mówimy o żonie, bo to też ktoś nam
0: też
1: napisał, że żona.
0: Były, tak.
3: żona jest niezbędna do wszystkiego, no. ale na pewno bym jej nie oddał gdzieś za nawet filiżankę kawy. O, ale dobrze. Wracając do filiżanki kawy, no to oczywiście jedynie co bym zostawił to ekspres do kawy. Mhm. Ekspres ciśnieniowy, który wytwarza wspaniałą, aromatyczną kawę, ale kawa to jest jedno. Ale do tego jeszcze pół łyżeczki kardamonu, żeby poczuć, no nie wiem, w Polsce, przynajmniej tutaj u nas, smak Afryki, smak Maroka, smak dalekich krajów. To robi naprawdę dobre smaki i
0: dobrze,
3: pobudza.
0: Ale Zbyszku, powiedz mi, ten kardamon dodajesz, bo niektórzy dodają od razu do kolby, do sitka tam razem z kawą. Są tacy, którzy dodają potem, wcześniej. Jak ty to robisz?
3: Ja to dosypuję już na wierzch. Praktycznie jak już kawa jest zrobiona, robię sobie kawę creme i do tego dosypuję właśnie taką pół łyżeczki na wierzch kardamonu i jak spijam sobie te mleczko leciutkie i mleko z tym kardamonkiem, to czuję po prostu, jak w książkach czytam o Maroku, o Afryce, to dopiero mi podchodzi tutaj podniebienie smakowe. To jest coś, co naprawdę wyróżnia tą kawę, a przede wszystkim jedyna rzecz, którą zostawiłbym w kuchni. No.
0: Odrabina egzotyki.
1: No dobrze, i na pytanie, co Zbyszek dosypuje żonie do kawy, odpowiedz mi kardamon. Ja, bo to rozumiem, wspólna jakaś okoliczność, że tę kawę parzysz nie dla siebie, tylko tam jakoś bardziej w kilka osób.
3: No wspólnie z żoną codziennie mamy taki sobie po śniadanku rytuał, tak jest, zawsze ta kawka jest zrobiona i oby tak było dalej, szczęście, miłość i kawka z kardamonem.
1: I jeszcze bym dodał te egzotyczne upały, ale dzisiaj troszkę już będzie inaczej w pogodzie, o nim powiemy za kilkanaście minut.
3: No wczoraj to było paskudnie, dzisiaj już jest dużo lepiej, a weekend będzie wspaniały.
0: No dobrze, ale skoro kawę pijecie razem, to chyba dwa kubki trzeba wysłać, nie da się inaczej.
3: bardzo byłbym wdzięczny i na pewno żona zadowolona by była.
0: Dobra. Dziękujemy, pozdrawiamy i wysyłamy dwa kubki oczywiście dla tak wspaniałej, cudownej pary. Dziękujemy, do usłyszenia.
3: Dzięki również, wszystkiego dobrego dla wszystkich.
4: Reklama.
5: Po czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
6: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
5: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
7: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
8: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
9: W czwartek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W czwartek kiełbaski Olewnik opakowanie 200 gramów 3,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Uwielbiam rysowanie.
11: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się
12: bezpiecznie.
11: Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
13: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia.
14: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
15: Skoczysz do Carrefoura?
16: Tak, mają promkę, drugi 80% taniej. Chipsy Crunchips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
17: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
15: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
17: A w środku?
15: Ogromny bagażnik, 604 litry.
17: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
15: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko Ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
18: Kia. Movement that inspires.
19: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
20: taniej masz. Po reklamie.
21: Radio Plus.

0: Elektryczne gitary i dzieci w Radio Plus 27,5 minuty po godzinie 8.
1: To chyba trochę w klimacie tej piosenki. Czytam właśnie doniesienia z Francji, bo tam afera jest, mimo że ona zaczęła się jakieś 10 lat temu, to teraz dopiero będzie rozliczona. Otóż pewien naukowiec przyznał nagrodę w dziedzinie filologii i przyznał sam sobie. Poza tym towarzystwo, które przyznaje tę nagrodę, to on sam je powołał, wymyślił i zrobił całe zamieszanie z tym, dać sobie nagrodę.
0: Ale to nikt go nie chciał docenić, on wreszcie się zdenerwował.
1: Tak sobie myślę, że on czuł się rozczarowany, niedoceniony i powołał sobie towarzystwo i to ono coraz większe zasięgi miało, zaczął zapraszać tam jakichś gości, a wszystko służyło temu, on sobie tam wcześniej u jubilera taki medal zamówił i później sobie przyznał w ogóle przed Zgromadzeniem Narodowym we Francji, także to najwyższe kręgi się sprawa otarła. No pojechał, zamieszania narobił, później gdzieś tam komuś w Rumunii chciał przyznać nagrodę, a ci Rumuni trochę bardziej byli dociekliwi, zaczęli drążyć i okazało się, że to wydmuszka nie ma takiej nagrody. To znaczy jest, no i on sam się broni, że przecież prawo nie zabrania ustanawiać jakiejś nagrody. Tylko, że przyznał ją sam sobie.
0: Oj, co? No, słuchaj, są tacy, którzy potrzebują poklasku i zrobią wszystko, żeby ten poklask zdobyć.
1: Dobrze, ja obiecuję, że dzisiaj sobie napiszę coś o sobie w Wikipedii. Nie ma takiego hasła, napiszę.
0: Dobra, sprawdzę jutro. 28,5 minuty po 8 za chwilę.
1: Ale będzie też o moich wadach.
0: Tak?
1: No nie, żeby nie było tak bezkrytycznie. Muszę być obiektywny.
0: Dobrze. Nieważne, co piszą, ważne, że piszą.
1: Żeby nazwiska nie przekręcili.
0: Żeby nie przekręcili. Dobrze, za chwilę wiadomości w Radia Plus i prognoza pogody.
2: Radio Plus. Radio Plus. Reklama.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
7: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Co masz?
10: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
9: Chips Lays. Dzięki.
10: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
9: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
10: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
11: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
12: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
13: No...
12: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
13: No dobra, a ty co będziesz robić?
12: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
14: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
15: Po reklamie.
16: Jest 8:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Kontrolujemy cały obszar, chociaż w środku są miejsca, które wymagają stałej interwencji strażaków, poinformował na konferencji w Józefowie w powiecie biłgorajskim szef MSWiA Marcin Kierwiński. Dobra wiadomość jest taka, że dziś w regionie ma padać.
17: Po tej nocy, ciężkiej nocy, jesteśmy takimi umiarkowanymi optymistami.
16: Nie ma potrzeby ewakuacji ludzi. Jak mówią służby, niepokoi jedynie spodziewany silniejszy wiatr. Na miejscu nadal pracuje niemal 500 strażaków. Potężne uderzenie służby w pedofilów. Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymało 123 osoby i zabezpieczyło ponad 300 tysięcy plików z nielegalnymi treściami. W ciągu 2 tygodni policjanci dokonali około 170 przeszukań, zabezpieczyli telefony, komputery i pendrive'y. 95 osób usłyszało zarzuty, 47 z nich trafiło do aresztu. aresztu. W siedzibie episkopatu można się wpisywać do księgi kondolencyjnej po śmierci arcybiskupa Michalika. Zostanie wystawiona w sekretariacie generalnym. Arcybiskup Józef Michalik zmarł w niedzielę w wieku 85 lat. Przez dwie kadencje był przewodniczącym konferencji episkopatu. Sprawował też obowiązki wiceprzewodniczącego. Do księgi można się wpisywać w godzinach od 10 do 12 i od 14 do 16.
15: Wiadomości z Pomorza, Ignacy Motyliński. Zdecydowany sprzeciw mieszkańców gminy Tczew, ryzyko istotnych strat finansowych tej gminy oraz brak przekonującego uzasadnienia potrzeby zmiany. To główne powody, dla których wojewoda pomorska Beata Rutkiewicz negatywnie zaopiniowała wniosek o rozszerzenie granic administracyjnych miasta. Wniosek Rady Miejskiej o zmianę granic administracyjnych wpłynął do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku 30 marca. Zakładał włączenie do miasta terenów z obszaru gminy Tczew. Powierzchnia miasta wzrosła wtedy niemal dwukrotnie, z 22 do ponad 41 km kwadratowych. Prezydent miasta Łukasz Brzątkowski mówi, że negatywna opinia wojewody jest zaskoczeniem, a miasto będzie kontynuować realizację strategii rozwoju oraz działania na rzecz zmian umożliwiających rozwój miasta otoczonego przez gminy wiejskie. Tomasz Wiechniarek we wtorek został dyrektorem sportowym występującej w piłkarskiej ekstraklasie Arki Gdynia. 53-letni działacz oraz trener zastąpił Serba Nikitowicza, który pracował w Warce od 10 czerwca 2024 roku. Gdynianie są poważnie zagrożeni spadkiem. Żółto-niebiescy plasują się na 17 pozycji i do bezpiecznej 15 lokaty, którą zajmuje Lechia Gdańsk, tracą 4 punkty. W regionie pochmurno, ale póki co synoptycy nie przewidują opadów. Mamy 8 stopni Celsjusza, temperatura wzrośnie dzisiaj do maksymalnie 10 stopni. Barometr wskazuje 1010 hektopaskali, wieje umiarkowany północny wiatr, a biometr jest niekorzystny.
2: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
1: To tak na temat tych deszczów trochę. It's raining men w Radiu Plus. Weather Girls. Za 26 minut będzie godzina 9.
0: I machamy parasolkami. Może się dzisiaj przydadzą. Dzień dobry. Kasia Kozimor.
1: I Tomek Waloszczyk.

0: I normalnie mówię ci, mają tysiące wiernych fanów, własne transmisje online i budzą ogromne emocje.
1: Ciekawe kto? Chyba nie mówisz o jaszczurze. No?
0: Bociany, rybołowy, sokoły.
1: A nie jaszczurki, tylko bociany, dobrze.
0: Prawdziwe gwiazdy internetu. Mm-hmm. Gniazda w Bolewicach, Lipce, Poznaniu i Przygodzicach cieszą się największą popularnością. To tam podglądamy te ptaki, na przykład rybołowy z Lipki ostatnio wyszły na prowadzenie, mistrzowie powietrznych łowów. Także jest co podglądać w internecie, a to cieszy, że nie tylko tam różnych newsów ze świata gwiazd szukamy, ale również kontaktu z dziką przyrodą.
1: Ale
0: taką,
1: pamiętajmy, że
0: być może na żywo też nie zobaczymy, bo to trzeba lornetę mieć porządną i się schować w jakichś krzaczorach i czekać. Aż
1: ale ta przyroda, pamiętajmy, że jest czasem bezwzględna. To nie jest tak, że ktoś sobie włączy i gdzieś relaksował. Jeżeli tak chce, to niech sobie jakąś transmisję przepływającej rzeki włączy albo.
0: A też można. Albo,
1: ognisko takie ognisko, były tak. Kanały, które ogniska transmitowały. Tak. Ale ze zwierzętami to jest różnie. Słyszałem, że bociany na przykład to są bardzo brutalne i względem swoich młodych, i w ogóle względem otoczenia.
0: Powiesz?
1: Tak, to nie są takie milutkie. Czekamy na nie, bo lubimy, ale one potrafią tam
0: zamieszać
1: do pieca, tak, no i poza gniazdem.
0: No dobrze.
1: Ale reality show, no oglądaj, ma swoje prawa jakieś, no.
0: Tym bardziej, że Skierka, nie wiem czy wiesz, Skierka i Królewicz doczekali się chyba jaja na razie, no, tak. To bociany są takie.
1: To ważne. Już dla mnie zbyt intymne rzeczy, to ja przełączę na inny kanał.
0: Przepraszam, że tak wyskoczyłam z tym jajem. Dobrze, za chwilę Chris Norman, Suzy Quatro, Sissy Catch, Strangers by Night, a my z wami do dziewiątej, zapraszam.
2: Reklama. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
6: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
5: Serio? Też na wysokie kwoty?
6: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
7: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
8: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
9: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
10: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
10: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Nie każda decyzja musi zaczynać się od wydatku. Z Volvo po prostu zaczynasz. Volvo XC40 Plus Dark. Teraz dostępne bez wpłaty własnej. Już od 1610 zł netto miesięcznie. W tej cenie masz więcej niż myślisz. Gwarancję i pełen serwis przez 3 lata. Bez stresu, bez kompromisów, bez odkładania decyzji. Sprawdź ofertę na volvocarplichtagdynia.pl. Odwiedź nas. Morska 314 Gdynia.
13: Po reklamie.

0: Sissy Catch Strangers by Night na antenie Radia Plus. Za 5,5 minuty będzie 9, czwartek, 7 dzień maja mamy.
1: Ciekawe, czy ten, co po nocach chodził, ten obcy z tej piosenki, no, to się budził razem z nami. Chyba nie, chyba odsypia. My zapraszamy na pobudkę o poranku jutro od godziny 6. To będzie już powolne przywitanie weekendu.
0: A za chwilę Agnieszka Morawska, wcześniej oczywiście wiadomości na antenie Radia Plus. Warto zostać. Jak to już? A tak szybko zleciało.
1: Czwartek mamy, czwartek, droga pani.
0: A no tak, dobrze. Seweryn Krajewski, już teraz uciekaj moje serce.
2: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.

0: Sytuacja pod kontrolą zaczęło padać, a to może znacząco poprawić sytuację. Na jakim etapie jest walka z pożarem w Puszczy Solskiej, o tym za chwilę. Był pijany, gdy w sylwestrową noc zabił 37-letnią Anitę. W Ostrowie rusza proces 26-latka. Rozpoczął się okres Komunii Świętych, jest apel policji. Hulajnoga elektryczna to nie jest dobry prezent. Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Cały obszar pożaru pod kontrolą zapewnia szef MSWiA. Na porannej konferencji prasowej w Józefowie w powiecie biłgorajskim walka z pożarem w Puszczy Solskiej trwa. Jak wcześniej informowaliśmy, ogień objął blisko 500 hektarów lasu. Najnowsze informacje z tego miejsca zbiera nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, powiedz, jak wygląda sytuacja o poranku?
1: Zaczął padać deszcz, który przybiera na intensywności, a to gigantyczna, naturalna pomoc dla strażaków. Służby nie przestają jednak działać i robią wszystko, by przygotować się na wypadek zmian.

0: ze względu na atmosferę, napadający deszcz na kolejne godziny i kolejny czas.
1: Mówił komendant główny Straży Pożarnej nadbrygadier Wojciech Kruczek. Przez ostatnie dwa dni akcji na pogorzelisko zrzucono też ponad 600 ton wody z samolotów i śmigłowców gaśniczych.
2: A mówił o tym Mateusz Chłystun. Dziękujemy. Grozi mu od 5 do 20 lat więzienia. Przed sądem w Ostrowie rusza właśnie proces 26-letniego kierowcy, który w sylwestrową noc zabił 37-letnią Anitę. Chwilę po wypadku kierowca uciekł, miał wtedy 2 promile alkoholu we krwi. Prokurator nie miał wątpliwości co do winy mężczyzny.
3: Biegły z dziedziny rekonstrukcji wypadków drogowych wskazał, iż do zaistnienia zdarzenia przyczynił się wyłącznie kierujący pojazdem marki BMW. Naruszył zakaz prowadzenia pojazdu, w stanie nieczciwości prowadził pojazd z naruszeniem zasad ostrożności, nie zachował szczególnej ostrożności podczas zbliżania się do skrzyżowania. Po potrąceniu mężczyzna zbiegł z miejsca zdarzenia.
2: Mówił Maciej Meller, rzecznik prokuratury okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim. Mężczyzna przyznał się do winy. Na dzisiejszą rozprawę zostanie doprowadzony z aresztu, w którym przebywa od styczniowego zatrzymania. Przed sądem stanie też pasażerka BMW, która również była pijana. Odpowie za nieudzielenie pomocy poszkodowanej. Grożą jej 3 lata więzienia. Teraz premier w Watykanie. Za chwilę na audiencji przyjmie go papież Leon XIV. Wiadomo, że podczas tego spotkania Donald Tusk podaruje Ojcu Świętemu 5 ksiąg mojżeszowy w języku kaszubskim. Potem szef rządu będzie rozmawiał w Watykanie z sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej, kardynałem Pietro Parolinem i złoży kwiaty na grobie świętego Jana Pawła II w Bazylice świętego Piotra. Po południu Donald Tusk uda się do Rzymu na spotkanie z premier Włoch Giorgio Meloni. Rozpoczął się okres komunijny, jest apel policji, hulajnoga elektryczna nie jest dobrym prezentem. Wypadki u małych dzieci mogą mieć poważne konsekwencje, przypomina lekarz Radomskiego Szpitala Specjalistycznego Paweł Krzeszowski.
4: Dochodzi do krwawienia nadtwardówkowego, bardzo groźne krwawienie z szybko następującą utratą świadomości. No i jeżeli nie będzie wdrożona szybko odpowiednia pomoc, kończy się uszkodzeniem układu nerwowego, a nawet śmiercią.
2: Jeżdżąc na hulajnodze należy pamiętać o kaskach.
5: Wiadomości Radia Plus.
2: Tej wyprawy nie zapomną do końca życia. 30 niepełnosprawnych dzieci z Sosnowca ze wsparciem wolontariuszy z Fundacji Szarpowie Nadziei zdobyło szczyty Beskidu Śląskiego. Z pomocą specjalnego sprzętu po raz pierwszy w życiu mogły wejść na górę.
6: Pasa skrzyczne. Pani Magdo, jak się pani czuje?
7: Doskonale. Jest fantastycznie.
6: To cudownie. Pogoda dopisuje. Ruszamy.
8: Jak ci się idzie?
6: No,
8: dasz radę?
6: Chyba tak.
9: Kasia Hutyra. 2 osoby były z niepełnosprawnością ruchową i potrzebowały koźlików, czyli takich specjalistycznych wózków. 2 osoby korzystały z takich nosideł też specjalistycznych.
2: W wyprawie pomagali także przewodnicy Studenckiego Koła Przewodników Beskidzkich w Katowicach.
5: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
10: Prawie 5 minut po 9:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Alina Frąckowiak w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Właśnie sobie uświadomiłam, że w przyszłym roku 40 lat minie od premiery tej piosenki. Czas bardzo szybko mija, ale trudno się dziwić. Właściwie budzimy się w poniedziałek, przechodzimy do pracy, a już jest czwartek, więc ten czas też mija szybko bardzo. A czwartek to dla niektórych jeden z tych lepszych dni w tygodniu niż piątek, bo w piątek to już tylko sobota i niedziela, a w czwartek można czekać na piątek i tak dalej. 20 minut po dziewiątej teraz na zegarze.
1: Reklama. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: To co, Marian? Rowery?
5: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
4: A raty jakie mają?
5: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
4: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
5: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Nie wiesz, jakie wiertło wybrać? W Jula mamy zestaw marki MacTools. Łącznie 246 elementów w jednej walizce, przecenionych z 249 na jedyne 99 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Dom to więcej przestrzeni do życia. Zamieszkaj w inwestycji DE Concept Lisia Bojano. Bliźniaki z poddaszem użytkowym na dużej działce przy ulicy Lisiej w Bojano. Funkcjonalny projekt domu i atrakcyjna lokalizacja. Znajdź inwestycje Lisia Bojano na perum.pl lub zadzwoń po szczegóły Biuro Sprzedaży Barbara Pryczkowska 662 790 541 662 790 541. Lisia Bojano. Przestrzeń dla Twoich marzeń.
9: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99. A na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
10: Po reklamie.

Eros Ramazzotti, più bella cosa, a nie koza, tylko owce, a dokładniej owce kameruńskie wróciły do Katowic. Kilka lat temu już wzięły udział w takim pilotażowym programie, w którym stołowały się na miejskich łąkach i trawnikach. Robiły to tak dobrze, że Katowicki Zakład Zieleni Miejskiej postanowił zatrudnić je znów. Zwierzęta wynajęto od hodowcy, który nadzoruje wypas. Odpowiada za przenoszenie stada z między kolejnymi punktami i do września mają wykosić te owce około 60 tysięcy metrów kwadratowych. A oprócz koszenia w pakiecie zapewne jest także nawożenie, więc same plusy, no może poza zapachem. Świeżo skoszonej trawy tego owce nam nie zagwarantują. Gumba i Dance Band i Son of Jamaica teraz w Radiu Plus.

0: Bajm i Jezioro Szczęścia w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii, a nad jezioro to już za chwilę będzie można ruszyć. Może gdzieś jeszcze jest taki ośrodek w środku lasy. Lasu z pachnącym igliwiem, z takim domkiem typu brda, z zapachem rozgrzanej papy specyficznym, pokrywającej te dach, które... papy, która dach pokrywa. Gorący piasek na plaży, dmuchana piłka może gdzieś utknęła w tataraku, zapachniało wakacjami, ale to jeszcze nie ten czas. Przed nami zapachy wiosny i o nie będę dzisiaj pytać, ale to po 10:00. A do 10:00 w Radiu Plus jeszcze między innymi Abba i Fernando. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Yeah. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przywicka 10A.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

Queen, A Kind of Magic w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii, a prawdziwa magia to się przed momentem wydarzyła. Wspomniałam o domku letniskowym w środku lasu, domku letniskowym typu brda, pachnącym papą rozgrzaną i tym lasem pachnącym. I napisał do nas wiadomość Michał: jestem właśnie w takim domku, w takim właśnie lesie, na takim małym miesiącu miodowym z moją żoną Ewaliną. Jak możecie, pozdrówcie moją żonę od Michała. Ewelino, czuj się pozdrowiona. Wszystkiego dobrego dla Was. Na zegarze tylko 3 minuty do 10:00. Za chwilę wiadomości w Radiu Plus.

0: Radio Plus.
1: Reklama.
2: Nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań poprowadzi cię silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem. O mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do dealera Forda.
3: Przepraszam, sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
4: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
3: A, bo byliśmy z żoną w Brikomanie i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
5: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brikomanie mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Wiosna. Dłuższe dni. Więcej tras przed tobą. Po zimie widoczność nie zawsze jest idealna, a na drodze to właśnie ona robi różnicę. Dlatego w Volvo CarPlich Tagdynia przy każdej wizycie serwisowej pióra wycieraczek masz za 99 zł. Lepsza widoczność, większy komfort jazdy, pełna gotowość na sezon. A terminy? Nawet z dnia na dzień. Zanim ruszysz w trasę, zadbaj o widoczność. Umów wizytę na volvocarplichtagdynia.pl.
1: Po reklamie.
7: Gigantyczna akcja policji i mocne uderzenie w siatkę pedofilów. Zatrzymano ponad 120 osób. Duże zagrożenie pożarami. Pierwsze polskie nadleśnictwo wprowadza zakaz wstępu do lasów. Oddajesz krew, nie płacisz za parkowanie. O pomyśle łódzkich społeczników powiemy na koniec. Na zegarze 10:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Mocne uderzenie służby w siatkę pedofilską w Polsce. Policja w ramach zakończonej właśnie akcji Hellfire zatrzymała 123 osoby. W czasie operacji, za którą odpowiadało Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, zabezpieczono też 1,5 tysiąca nośników zawierających pliki z treściami o charakterze pedofilskim. O szczegółach Michał Pietraszko z biura.
8: W trakcie trwających działań funkcjonariusze zatrzymali 123 osoby w wieku od 19 do 94 lat. Policjanci CBZC zatrzymali 19-latka, który, jak wynika ze wstępnych ustaleń, utrwalał treści pornograficzne z udziałem swojej małoletniej siostry przyrodniej.
7: To jednak nie koniec.
8: Kolejnych dwóch zatrzymanych mężczyzn miało zamontowane w swoich domach urządzenia monitorujące i kamerki, przy pomocy których nagrywali bliskich w trakcie czynności intymnych.
7: Spośród zatrzymanych zarzuty usłyszało 95 osób, 47 trafiło do aresztu. Zakaz wstępu w pierwszym nadleśnictwie w Polsce to efekt utrzymywania się przez ponad 5 dni trzeciego najwyższego stopnia zagrożenia pożarowego. W studiu z nami Jakub Krzyżak, powiedz, o które nadleśnictwo chodzi.
9: O nadleśnictwo Zwierzyniec na Lubelszczyźnie, niedaleko

0: państwowych.
1: Nie ma takich przepisów, które mogą tak egzekwować od właścicieli lasów prywatnych utrzymanie tej odpowiedniej ochrony przeciwpożarowej.
0: Od początku roku w całej Polsce w lasach wybuchło 3306 pożarów, z czego tylko 904 w lasach państwowych.
2: Jakub Krzyżak, o zagrożeniu pożarowym w lasach dziękujemy. Luka w nowych standardach opieki okołoporodowej, ostrzegają przed nią organizacje pozarządowe. Zmiany obowiązują od dziś. Fundacja Rodzić po Ludzku zauważa, że przepisy nie gwarantują każdej pacjentce dostępu na przykład do znieczulenia zewnątrzoponowego. Nowe prawo uważamy za dobre, ale niedoskonałe, mówi Joanna Pietrusiewicz, prezes fundacji.
3: Nie chroni w 100% praw kobiet w tym zakresie. Prawdopodobnie z tego powodu, że gdyby to miało obowiązywać, to wiele szpitali musiałoby zamknąć swoje oddziały, ponieważ nie byłyby w stanie zagwarantować tej usługi.
2: Z kolei Anna Janik, wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, która konsultowała nowe przepisy, zauważa, że pacjentki mogą same wybrać placówkę, która oferuje wybraną przez nie formę znieczulenia.
4: Myśmy już odstąpili od rejonizacji, więc pacjentki wybierają sobie te szpitale, w których to będą miały zapewnione. Więc tam, gdzie nie będzie tego zapewnionego, no można domniemywać, że to się skończy dla tej placówki, no że wypadnie z rynku.
2: Ważną zmianą jest również możliwość konsultacji z anestezjologiem. Ciężarne mogą ją odbyć między 33 a 37 tygodniem ciąży.
5: Wiadomości Radia Plus.
2: Oddajesz krew, nie płacisz za parkowanie. To pomysł łódzkich społeczników, którzy chcą, by honorowi dawcy mogli zostawiać auta w strefie płatnego parkowania za darmo. Przygotowali już projekt uchwały i zbierają podpisy mieszkańców. Kogo miałoby dotyczyć to rozwiązanie?
6: Jeżeli chodzi o kobiety, to jest 15 litrów i mężczyzn to jest 15 litrów. Tylko te osoby będą zasłużone, bo to są osoby zasłużone szpiku i każdegokolwiek przeszczepu, ale to muszą być honorowi dawcy. To nie jest pierwsze oddanie szpiku, tylko to już jest kolejne oddanie i wtedy się jest honorowym dawcą.
2: Tłumaczy Jarosław Kostrzewa ze Zmotoryzowani Łódź. Projekt zakłada wprowadzenie specjalnych kart, które dawałyby uprawnienia do bezpłatnego parkowania.
7: Uważam, że skoro oddaję honorowo krew, to nie oczekuję żadnych korzyści. Natomiast na pewno by się przydał parking bezpłatny dawców przed stacją krwiodawstwa.
2: Mówił jeden z dawców krwi. Aby uchwała trafiła pod obrady radnych, potrzeba co najmniej 300 podpisów.
5: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
8: Prawie 5 minut po 10:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Part-time Lover i Stevie Wonder w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii na zegarze teraz prawie 20 minut po 10. Przed momentem do naszego studia, studia Radia Plus, przybyła wycieczka szkolna, nastolatkowie i myślałam, że nikt nie będzie wiedział, jakie my tutaj przeboje gramy, ale była grupa dziewcząt, które spojrzały na naszą playlistę, czyli to, co za moment usłyszycie, i znalazły kogoś, kim się zachwyciły, a tą gwiazdą jest Céline Dion, która, przypominam, w Paryżu będzie miała swoje koncerty. Na bilety, żeby bilety kupić było bardzo trudno, być może wam się udało, to gratuluję i trochę zazdroszczę. Na zegarze, tak jak wspominałam, 20 minut po 10 i za chwilę, po krótkiej przerwie, Céline Dion i My Heart Will Go On. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
3: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
4: Od czwartku awokado w siatce 500 gramów tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. Tak, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. A truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
6: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
8: Impreza w ogrodzie, a ty masz za mało krzeseł? W Jula dostaniesz składane krzesła w najniższej cenie Jula 34,99 zł. A do kompletu prawie dwumetrowy składany stół tylko za 139 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład makaron spaghetti combino 500 gramów w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Castorama!
12: Teoria
13: i praktyka.
12: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
13: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
12: Tak?
13: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Na zakupy tu lecimy, mocno kasy tak lubimy.
15: Lubimy, lubimy. Dlatego lecimy na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,99 za litr. Promocja do 9 maja. Szczegóły na Auchan.pl.
16: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
17: No...
16: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
17: No dobra, a ty co będziesz robić?
16: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
18: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
19: Po reklamie.
20: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

Dobranocka w Radiu Plus, a ja wracam do zapachów nie lata, o którym już dzisiaj wspomniałam, ale do zapachów wiosny. Wszystko kwitnie w koło, zapachy bzów mieszają się z wonią świeżo skoszonej trawy, do tego jeszcze powietrze po deszczu. I właśnie pytam dziś Was o to, jak byście opisali zapach wiosny jednym słowem. Czy to się da w ogóle? 691-141-141, SMS-owy numer dla Was. Kubek od Radia Plus czeka na nowego właściciela. Bonnie Misani teraz.

0: Szeli Beli w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii na zegarze 18 minut do 11 i do 11 w Radiu Plus jeszcze między innymi zabiorę Cię właśnie tam i kancelaria. Radio
1: Plus. Reklama. Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na Twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bajk. Auto Padre Szewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bajk. Wybór staje się prosty.
5: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
2: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
3: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.
5: Strażacy wciąż walczą z pożarem lasu na Lubelszczyźnie. Dziś ma spaść deszcz. Uroczysty pogrzeb żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Szczątki odnalazł IPN. Chipy dla psów i kotów mają być obowiązkowe. Senat poparł ustawę. Minęła 11. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek jednak jest wniosek o uchylenie immunitetu europosła Daniela Obajtka. Złożył go w Parlamencie Europejskim prokurator generalny Waldemar Żurek. Śledczy chcą pociągnąć byłego szefa Orlenu do odpowiedzialności. Zarzucają mu pisanie nieprawdy w zeznaniach podatkowych. Do tego tematu będziemy wracać. Deszcz ma pomóc strażakom na Lubelszczyźnie. Od dwóch dni gaszą potężny pożar lasu pod Biłgorajem. Sytuacja się stabilizuje, mówi minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.
6: Obszar pożaru jest aktualnie pod kontrolą. W środku tego obszaru oczywiście są miejsca cały czas, które płoną, które wymagają takiej stałej interwencji strażaków. Natomiast ten obszar geograficzny jest opanowany.
5: W nocy z ogniem walczyło ponad 600 osób, dodaje komendant główny PSP nad brygadier Wojciech Kruczek.
7: W nocy wykonaliśmy ogromną pracę. Pracowało 440 strażaków, a sumarycznie wszystkich osób zaangażowanych ponad 600. 106 zastępów. Dojechały nam nowe siły i środki z całej Polski.
5: Dziś od rana pożar ponownie gaszą policyjne śmigłowce. Służby pozostają w pełnej gotowości. Według prognoz późnym popołudniem na Lubelszczyźnie spadnie deszcz. Dwoje dzieci rannych w zderzeniu busa z autokarem. Do wypadku doszło w Radkowie, niedaleko Kłodzka, na Dolnym Śląsku.
8: Bus przewożący dzieci do szkoły zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z nadjeżdżającym autokarem. W busie znajdowało się 8 dzieci, natomiast w autokarze 58 dzieci. W wyniku tego zdarzenia dwójka dzieci doznała lekkich obrażeń. Dzieci zostały przetransportowane do szpitala.
5: Informuje Tobiasz Fonfara z policji w Kłodzku. Droga jest zablokowana, wyznaczono objazdy.
1: Wiadomości Radia Plus.
5: Dziś w Kamesznicy, niedaleko Żywca, odbędzie się uroczysty pogrzeb 57 żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych ze zgrupowania kapitana

0: Rodowej.
1: Kamysznica jest w tym rejonie Podbeskidzie, z którego pochodzili w większości młodzi żołnierze kapitana Bartka. Przybędą więc ich rodziny, ich krewni, mieszkańcy wiosek, z których się wywodzili.
0: Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się za niespełna godzinę. Nowy cmentarz wojenny w Kamysznicy to pierwsza w Polsce nekropolia przeznaczona dla żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.
2: Wiadomości Radia Plus.
0: Na koniec informacja dla właścicieli zwierząt domowych. Chipy dla psów i kotów mają być obowiązkowe. Senat poparł ustawę o Krajowym Rejestrze Psów i Kotów wraz z poprawkami. Rejestr ma prowadzić Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a dane właścicieli zwierząt mają być powiązane z rejestrem PESEL i systemem aplikacji M-Obywatel. Jeśli Sejm poprze senackie poprawki, ustawa trafi na biurko prezydenta.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
3: Glenn Medeiros na początek 11:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: To tylko tango i Manam w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 17 minut po 11 teraz na zegarze. 7 dzień maja w kalendarzu to Światowy Dzień Hasła, a ja pytam dzisiaj o hasło, a właściwie jedno słowo, którym można byłoby opisać zapach polskiej wiosny. Oszałamiający, upajający, jaki jeszcze? 691 141 141. SMS-owy numer dla Was. Czekam jeszcze około 5 minut na wiadomości, a później dzwonię do kogoś z Was. Do oddania mam kubek Radia Plus. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
5: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Trwa tydzień japoński w Lidlu. Już dziś wszystkie sosy Vitasia. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Łosoś atlantycki, filet ze skórą. Cena przed obniżką 79,90. Teraz 49,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
9: No...
8: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
9: No dobra, a ty co będziesz robić?
8: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
10: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
11: Po reklamie.

0: Down Under i Man at Work w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 30 minut pozostało do południa, a ja pytam dziś o jedno słowo, hasło, którym można byłoby opisać polski zapach wiosny, za właściwie zapach polskiej wiosny. I nie da się tak prosto napisać je w jednym słowie, chociaż niektórym się udało i myślę, że to jest całkiem trafne określenie, a napisała do nas Krystyna w tej sprawie właśnie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Maj. Maj, które zawiera w sobie wszystko, co można zawrzeć, jeśli chodzi o wiosnę. To jest twoja propozycja.
1: Tak, to prawda. No przede wszystkim, no jeżeli chodzi o samo hasło, to już trzy litery wystarczą na hasło. A potem maj to chyba też jakaś taka bogini była, rzymska chyba właśnie odnośnie przyrody. Mm-hmm. I uważam, że już sam maj nasz, już majówka, która tak się w tym roku pięknie rozpoczęła, no zmobilizowała ludzi właśnie, żeby wyszli z domu, podziwiali przyrodę, korzystali z tej przyrody. No i przede wszystkim no rośliny, kwiaty, drzewa, słońce, no to wszystko uważam, że to takie naprawdę zwiastuny wiosny i one właśnie wszystkie otwierają się właśnie w maju. Uważam, że ten maj to naprawdę to nasza polska wiosna.
0: Nigdzie tak nie pachnie jak u nas.
1: Tak jest. I bzy, i mlecz, i tak. Niezapominajki, i niszki, wszystko razem.
0: I konwalie jeszcze, i truskawki, i słodkie pachnące. Tak, to już się pojawia. Więc prezent mam dla ciebie, kubek od Radia Plus, być może na jakąś wiosenną herbatkę będzie odpowiedni. Jeśli masz jeszcze ochotę kogoś pozdrowić, antena twoja.
1: Pozdrawiam przede wszystkim Radio Plus, wszystkich słuchających, maturzystów, no i wszystkich najbliższych. Dziękuję bardzo.
0: Dołączam się do tych pozdrowień. Wszystkiego dobrego i pachnącego. Do usłyszenia.
1: Dziękuję, do usłyszenia.
0: Eurythmics i Who's That Girl teraz w Radio Plus.

Don't Turn Around i Ace of Base w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Trudno się czasami nie oglądać, szczególnie o tej porze roku, kiedy zewsząd docierają do nas różne zapachy i staramy się odgadnąć, co to za drzewo tak pięknie pachnie. To a propos tych zapachów wiosny, o których dzisiaj rozmawialiśmy. 15 minut do 12, a do południa w Radiu Plus jeszcze między innymi Manic Monday i The Bangles.

0: Radio Plus.
1: Reklama.
2: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
1: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
3: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Kiełbasa śląska z szynki Kraina Wędlin Select 450 gramów. 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Do tego Coca-Cola lub Coca-Cola zero cukru 2 litry. 6,99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Biedronka. Codziennie.
1: Po reklamie.

0: 28 stopni w cieniu to jeszcze przed nami, chociaż w majówkę już gdzieniegdzie takie temperatury były. Na zegarze 3 minuty do 12 za chwilę wiadomości, a później przebojowa poczta. Dzięki za dziś, do usłyszenia, do jutra.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary.

0: Radio Plus.
1: Reklama.
2: Po czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
3: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
2: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
4: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.

0: obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 16,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest 100 krotka. Yeah.

0: blisko i łatwo w mojej Biedronce.
1: Po reklamie.
2: Prezydent chce referendum w sprawie polityki klimatycznej, jest wniosek do Senatu. Premier w Watykanie zaprosił papieża do Polski. Pożar i ewakuacja w Wielkopolsce, płonie magazyn energii. Minęło południe, Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Prezydent Karol Nawrocki skierował do Senatu wniosek o przeprowadzenie ogólnonarodowego referendum. Miałoby dotyczyć unijnej polityki klimatycznej. Szczegóły zna nasz dziennikarz Mateusz Chłystun. Mateuszu, na jakie dokładnie pytanie mielibyśmy odpowiedzieć w referendum?
3: Czy jesteśmy za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej?
4: Polacy muszą mieć prawo bezpośredniego wyrażenia opinii w sprawie konsekwencji Zielonego Ładu.
3: Oświadczył prezydent Karol Nawrocki, który wyjaśniał, że plan na referendum jest efektem jego zobowiązania wobec związkowców Solidarności, z którymi spotkał się jeszcze jako kandydat na urząd głowy państwa.
4: To referendum nie jest przeciwko ochronie środowiska czy naszemu członkostwu w Zjednoczonej Europie. Ono jest za prawem Polaków do decydowania o tempie zmian, ich zakresie i kosztach, jakie ponoszą.
3: Jeśli pomysł prezydenta uzyska poparcie, referendum zostanie przeprowadzone 27 września.
2: Mateusz Chłystun, dziękujemy. Długa i zaskakująco nieoficjalna rozmowa w cztery oczy. Tak premier Donald Tusk skomentował spotkanie z papieżem Leonem XIV. Dotyczyło, jak słyszymy, różnych tematów. Sytuacji w Polsce, wojny w Ukrainie, sytuacji międzynarodowej i zbrojeń. Donald Tusk zaprosił też papieża do naszego kraju. Do tej wizyty może dojść za 2 lata.
5: Potwierdziłem serdeczne zaproszenie dla Ojca Świętego do Polski. Przyjął je z radością. Data jeszcze jest do ustalenia i Stolica Apostolska informowała, że ze względu na kalendarz, ale także ze względu na to, że na przykład rok 27 w Polsce to rok wyborczy, więc raczej spodziewajmy się w roku 28. No ale no dożyjemy chyba.
2: To pierwsza rozmowa szefa rządu z Leonem XIV. Papież otrzymał od Donalda Tuska pięcioksiąg mojżeszowy, przetłumaczony na język kaszubski. Po południu premier ma spotkać się z premier Włoch, Giorgio Meloni. Ewakuacja i strażacy w akcji w wielkopolskim Czajkowie pod Ostrzeszowem to pożar magazynu energii. Płoną akumulatory znajdujące się w 18-tonowym kontenerze. To ponad 107 tysięcy ogniw.
6: Po przybyciu na miejsce strażacy rozpoczęli działania związane ze schładzaniem kontenera i monitorowaniem jego temperatury. Niestety ze względu na rozwój pożaru oraz wzrost temperatury

0: grup ratowników, w tym specjalistyczne grupy z Kalisza, Poznania, Ostrowa Wielkopolskiego i Konina.
1: Wiadomości Radia Plus.
0: Coraz więcej szkół w Polsce jest wyposażonych w defibrylatory. Uczniowie przechodzą też szkolenia z udzielania pierwszej pomocy pod okiem ratowników medycznych. Tak jest m.in. w gminie Kluki pod Bełchatowem.
2: Prosta alternatywa do ratowania cudzego życia, ponieważ tam wszystko mamy powiedziane, co zrobić i jak przeprowadzić akcję.
3: Wykonaj defibrylację.
4: Nie jest trudem w obsłudze, bo tam wszystko mówi.
3: Otwórz opakowanie z elektrodami.
5: Bardzo fajnie się pracuje z dziećmi na szkoleniach. Starsi nie mają takiego parcia. Dzieci mają to coś, co nazywamy chęcią do edukacji.
3: Defibrylacja wykonana.
0: Z uczniami i ratownikiem medycznym Cezarym Obuchowskim rozmawiał Rafał Różycki. Sprzęt i szkolenia zapewniła Fundacja PGE.
6: Wiadomości z Pomorza, Ignacy Motyliński. W Gdańsku uruchomiono biuro obsługi artystów, które ma wspierać profesjonalnych artystów działających w mieście. Utworzenie BOA zapowiedziano w kwietniu podczas uruchomienia Gdańskiego Centrum Sztuki Współczesnej. Kierowniczka instytucji Marta Kołacz informowała wówczas, że biuro w budynku przy ulicy Szerokiej będzie przeznaczone dla artystów działających w Gdańsku i zapewni im m.in. pomoc prawną, dostęp do wspólnych zasobów oraz program mentorski. Biuro początkowo będzie czynne w środę i piątki w godzinach od 10 do 16. Gdańskie Centrum Sztuki Współczesnej powstało z połączenia Gdańskiej Galerii Miejskiej i CSW Łaźnia. Zmieniamy temat w Radiu Plus. Funkcjonariusze zatrzymali 41-latkę, która przyjęła pieniądze w zamian za pośrednictwo w załatwianiu sprawy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Pucku oraz 49-letniego inspektora nadzoru. Zdaniem śledczych obydwoje brali udział w korupcji w zamian za wydanie pozytywnej decyzji na użytkowanie lokalu. Łapówka miała wynosić 10 tysięcy złotych. Śledztwo w tej sprawie nadzoruje prokuratura rejonowa w Pucku, w której podejrzani usłyszeli zarzuty korupcyjne. W regionie pochmurno, ale synoptycy nie przewidują opadów. Termometr wskazuje 10 stopni Celsjusza, ciśnienie wynosi 1010 hektopaskali, wieje umiarkowany północny wiatr, a biometr jest niekorzystny.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: A my mówimy dzień dobry w czwartek, Marek Sierocki.
2: Jan Pasterski, witamy i serdecznie zapraszamy na naszą przebojową pocztę. Na dobry początek niezwykle energetyczny przebój to Maria grupy Blondie.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Zaglądamy do naszego muzycznego kalendarza, a tu urodziny Irka Dudka, z którym właśnie się połączyliśmy. Halo, halo.
2: Cześć.
1: Halo, halo. Witam Radio wszystkich. Plus, drogi jubilacie, witamy cię serdecznie.
2: Również was witam.
3: Halo, halo.
2: Halo. Tak, tak, coś przerywa.
1: Coś przerywa.
2: Bo w górach mieszkam, wiesz, to tak trochę kiepsko jest. No ale mam nadzieję, że będę miał dobry kontakt. Dziękuję za to, że pamiętałeś o moich urodzinach. I
1: dobrze, to teraz jeszcze coś chcielibyśmy ci zaśpiewać. Uwaga, 3, 4.
4: 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam.
2: O, to dziękuję bardzo.
1: Bardzo prosimy.
2: Do setki jeszcze 25 lat. No, dobrze by było.
1: No, to może nawet i więcej. Słuchaj, przy twoim trybie życia, przy twoim sportowym trybie życia, to długowieczność masz zapewnioną, tak samo jak masz zapewnioną długowieczność muzyczną. Szczególnie jeżeli chodzi o projekt Shaking Dudy, to początkowo miał być chyba żart, a okazało się, że te utwory przeszły do historii polskiego show biznesu.
2: Tak, i w takim okresie największej popularności, żeby sobie udowodnić, że to był żart, rozwiązałem tą kapelę, ale po latach znowu powróciliśmy, bo nam się fajnie gra po prostu razem.
1: No, Darek Dusza, piękne teksty, bardzo fantastyczne.
2: Tak, o to chodzi. To
1: przetrwały
2: jest, opisujemy naszą rzeczywistość za komunę, ale tu się dużo nie zmieniło. Właściwie mamy ciągle tematy niezłe, a rock'n'roll nas kręci.
1: Rock'n'roll cię kręci, ale też kręci cię blues. Kolejne edycje Rawa Blues to twoje dzieło oczywiście.
2: Tak, tak, tak. W tym roku będzie Rawa cała w Nosprze, bo chcę pokazać wirtuozerię tych bluesmenów i tam jest niesamowita akustyka i no będzie troszeczkę inna, ale na takim wyższym poziomie bym powiedział.
1: No myślę, że fani dobrej muzyki bluesowej będą zachwyceni, bo rzeczywiście akustyka w Nosprze jest fenomenalna.
2: Tak, tak.
1: Drogi Irku, jeszcze raz dużo zdrowia. Jak dzisiaj spędzasz ten dzień?
2: No właściwie w domu. Przyszli znajomi, jakieś torty, bardzo dużo tortów każdy przyniósł. Ja lubię słodkie, no ale muszę trochę się wystrzegać, no, ale dzisiaj sobie dam
1: dyspensę. Raz jeszcze wszystkiego najlepszego, już teraz na antenie Radio Plus Shaking Dudy i Och Ziuta.
2: No dziękuję bardzo.
1: Dziękujemy.
5: Dziś życie me przegrane jest przez jedną noc.

0: Zaglądamy na naszą półkę z płytami, wyciągamy z niej album z największymi przebojami Alana Price'a. To muzyk, który swą karierę zaczynał w zespole The Animals. Słynne jest jego solo na organach w utworze House of the Rising Sun, czyli Dom Wschodzącego Słońca. Odszedł od Animalsów i z powodzeniem kontynuował solową karierę. Muzyka do filmu O Lucky Man przeszła do historii, a też do historii przeszedł przebój Just For You.
1: Wyjątkowy artysta, bardzo chętnie zagramy to już teraz.
0: Alan Price i Just For You na antenie Radia Plus. Wielki przebój z roku 1978.

0: To Amanda Leary, Enigma, wielka gwiazda muzyki disco końca lat 70. ubiegłego wieku. Anthony Moon stworzył muzykę, którą Amanda Leary podbijała parkiety europejskich dyskotek. No, modelka, aktorka, no i też wokalistka. Utwory, które były pisane dla niej, no były pisane w takiej wąskiej skali. Wtedy nie było polepszaczy, nie można było pewnych niedoskonałości zamazać. Trzeba było na czysto zaśpiewać w studiu. No i te utwory były tak specjalnie komponowane, a melodyjne refreny śpiewały panie z chórku.
1: To najważniejsze, żeby znaleźć sobie patent na siebie. A teraz zaglądamy jeszcze raz do naszego muzycznego kalendarza. 7 maja, 91 rok, wówczas ukazuje się już 8 studyjny album grupy OMD pod tytułem Sugar Tax.
0: To był powrót zespołu OMD, który pod koniec lat 80. zawiesił swoją działalność. Sailing on the Seven Seas to przebój z albumu Sugar Tax.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Reklama.
2: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do sierpnia nie płacisz. RRSO 0%. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Marzy ci się idealnie równy trawnik? W Jula znajdziesz kosiarkę Stanley, czterosuwowy silnik i napęd o mocy 3,5 kW. Teraz zamiast 1999 zapłacisz tylko 1299 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
5: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
6: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
7: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Bo w Media Expert
8: taniej masz. 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
9: No, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
8: No...
12: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
8: No dobra, a ty co będziesz robić?
12: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
13: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
14: Po reklamie.

0: To był duet Pet Shop Boys, czyli Neil Tennant i Chris Lowe i Domino Dancing. Utwór z roku 1988 z albumu Introspective. Jak zwykle sporo elektroniki, ale też elementy latynoskie, bo producentem tego utworu był Luis Martine, znany z produkcji wielu latynoskich hitów muzyk, który na stałe wówczas mieszkał w Miami. To było trochę zdziwienie dla fanów duetu Pet Shop Boys, że ta stylistyka nieco się zmieniła. Świetny teledysk towarzyszył tej piosence, bo do oprawy wizualnej zawsze Neil Tennant i Chris Lowe przykładali wielką wagę. Pora kończyć dzisiejszą przebojową pocztę.
1: Tak, ale na koniec bardzo optymistycznie. Tytuł trudny trochę do wymówienia. Czas nas uczy pogody.
0: No i rzeczywiście ten czas nas uczy pogody. Dziś rano jeszcze było w miarę ciepło, kiedy już wchodziłem do budynku radiowego, to już tak chłodkiem pachniało. Ponoć będzie znowu zimno.
1: Będzie chłodniej, będzie burzowo i deszczowo. No dobra, deszcz jest nam potrzebny, bo faktycznie mamy ostatnio serię pożarów, także niechże sobie troszkę popada. Nawet.
0: Grażyna Łobaszewska na zakończenie dzisiejszej przebojowej poczty. Janek zostaje z Państwem przez 3 godziny. W tym składzie słyszymy się jutro, tuż po godzinie 12:00.

0: Reklama.
1: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od czwartku do soboty. Tylko z aplikacją Biedronka. Schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs. Tylko 7,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto. Do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. Jedynie 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie.
3: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
4: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Szparagi zielone 500 gramów, cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.
7: Kolejny wniosek o uchylenie immunitetu Daniela Obajtka. Za chwilę szczegóły. Paliwa nieco w dół, poznaliśmy ceny na jutro. Powiemy też o zbiórce żywności dla strażaków walczących z pożarem na Lubelszczyźnie. Minęła 13. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Śledczy mają mocne zarzuty dla Daniela Obajtka. Prokurator generalny skierował do Europarlamentu wniosek o uchylenie immunitetu politykowi PiSu. Jeżeli będzie zielone światło, to usłyszy zarzuty dotyczące dwóch przestępstw skarbowych. Chodzi o podejrzenie podania przez Obajtka nieprawdy w deklaracjach podatkowych.
8: Prokurator uzyska materiał dowodowy pozwalający na przedstawienie w jego ocenie Danielowi Obajtkowi dwóch zarzutów karno-skarbowych, polegających w pewnym skrócie na dwukrotnym przedłożeniu stwierdzających nieprawdę deklaracji podatkowych, w których zaniżono kwotę przychodów w łącznej wysokości 3 milionów złotych.
7: Mówił Przemysław Nowak z Prokuratury Krajowej. Jest to już trzeci wniosek o uchylenie immunitetu Danielowi Obajtkowi. Były prezes Orlenu twierdzi, że żadnych nieprawidłowości nie było i to pseudoafera. O krok od tragedii w Szczecinie kierowca autobusu w centrum miasta wjechał z dużą prędkością na skrzyżowanie i prawie potrącił pieszego na pasach. Świadek zgłosił sprawę na policję, trafiła już do sądu.
9: Sąd zadecydował o zastosowaniu wobec mężczyzny środka zapobiegawczego w postaci dozoru. Dodatkowo nałożono obowiązek powstrzymywania się od prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, a także zastosowano poręczenie majątkowe.
7: Mówiła Nikola Podzińska z policji w Szczecinie. Kierowca autobusu na razie nie wsiądzie za kółko.
1: Wiadomości Radia Plus.
7: Nieco taniej na stacjach benzynowych poznaliśmy ceny paliw na jutro. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 41 groszy. To spadek o 5 groszy. Diesla kupimy jutro za 7,17 za litr, czyli o 9 groszy taniej niż dzisiaj. Maksymalne ceny rząd wprowadził w związku ze wzrostem cen ropy na światowych rynkach, po tym jak USA i Izrael zaatakowały Iran. Obniżono też VAT i akcyzę na paliwa, co uszczupla budżet państwa o ponad 1,6 mld złotych miesięcznie.
1: Wiadomości Radia Plus.
7: Pożar w Puszczy Solskiej angażuje nie tylko służby, ale i mieszkańców regionu. Lokalni przedsiębiorcy i restauratorzy zainicjowali zbiórkę żywności. Pierogi, pączki, drożdżówki i kanapki trafiają do walczących z żywiołem strażaków.
10: Przyjechaliśmy właśnie, przywieźliśmy jedzenie, picie, rozpakowujemy. Po pierwsze tak należy, a po drugie ludzie po prostu potrzebują pomocy. Oni nam pomagają, my im.
11: Napisaliśmy do pewnego strażaka, który jest tam na linii akcji. Chcieliśmy im wysłać busa pełnego wody, jakiś tam napojów izotonicznych.

0: nie opanowali już pożar, po południu ma spaść deszcz, który ułatwi dogaszanie.
1: Wiadomości z Pomorza, Ignacy Motyliński. Ponad 100 instytucji, uczelni i firm skierowało apel do premiera Donalda Tuska o ulokowanie polskiego oddziału Europejskiej Agencji Kosmicznej w Gdańsku. Sygnatariusze wskazują, że za stolicą Pomorza przemawia m.in. obecność siedziby Polskiej Agencji Kosmicznej oraz unikalne kompetencje w zakresie monitoringu Bałtyku. Pod dokumentem z 6 maja podpisali się przedstawiciele samorządów, świata nauki oraz największych podmiotów gospodarczych regionów, w tym spółek takich jak Intel Technology Poland, Orlen Petrobaltic czy Zarząd Morskiego Portu Gdańsk. Honorowym sygnatariuszem został noblista Wałęsa. Oddział ginekologii onkologicznej Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni ponownie uzyskał europejski certyfikat ESGO. Dokument potwierdza spełnienie technicznych i medycznych standardów w leczeniu zaawansowanego raka jajnika. Certyfikat ESGO jest przyznawany placówkom medycznym na podstawie audytu wyników leczenia oraz stosowania procedur. Aby go otrzymać, ośrodek musi wykazać odpowiednią liczbę przeprowadzonych operacji oraz realizować leczenie w oparciu o wyspecjalizowany zespół wielodyscyplinarny. Na Pomorzu szpital jest jedynym ośrodkiem z takim certyfikatem. W całym regionie dzisiaj pochmurno, synoptycy nie przewidują opadów. Termometr wskazuje 9 stopni Celsjusza, ciśnienie wynosi 1010 hektopaskali, z północy wieje umiarkowany wiatr, a biometr jest niekorzystny.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: No to proszę bardzo, jeśli przeboje, to teraz jeden z nich, Madonna, Like a Prayer. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: No to wiatr wieje, nie wiem czy pogodą dla bogaczy, ale tak, wiatr jest. Słuchajcie, czytam o czymś, z czym za chwilę będziemy się wszyscy mierzyli, to znaczy walka o leżaki w sezonie wakacyjnym. Historia niemieckiego turysty, który razem z rodziną wybrał się na grecką wyspę Kos. Mieli wykupione wczasy w jednym z hoteli. Pan postanowił wstać o 6 rano po to, żeby sobie zająć jeden z leżaków. Okazało się, że się nie dało, bo na wszystkich leżakach leżały już ręczniki albo te leżaki były zajęte przez innych. No i pan postanowił zgłosić sprawę w sądzie i wygrał odszkodowanie za brak leżaka. No to teraz będzie już mógł sobie leżeć plackiem na spokojnie. Radio
1: Plus. Reklama. W czwartek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W czwartek kiełbaski olewnik opakowanie 200 gramów 3,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
3: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
4: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
6: taniej masz. Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na ciebie. Half Price. Great Brands.
7: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
9: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
11: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
10: Serio? Też na wysokie kwoty?
11: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
12: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
13: Castorama!
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
13: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
14: Tak?
13: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. w tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
16: Po reklamie.

ogóle to jest tak, że człowiek nie jest w stanie siedzieć obojętnie. Od razu gdzieś tam z tyłu głowy pojawia się ta słynna choreografia do piosenki YMCA, Village People, i kończyny nam się troszkę ruszały. Teraz z rockowym pazurem Roxette, Listen to Your Heart.

0: Reklama.
1: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.

0: Tak, tylko złoty 69.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
3: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
2: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
3: A w środku?
2: Ogromny bagażnik, 604 litry.
3: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
2: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Castorama.
6: Teoria
7: i praktyka.
6: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
7: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
9: No...
8: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
9: No dobra, a ty co będziesz robić?
8: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
10: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
11: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Gouda w plastrach XXL 2x500 gramów. Pilos tylko 14,99. A z kuponem Lidl Plus łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
0: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
2: Daniel Z. stanął przed sądem, zabił kobietę jadąc po pijanemu. Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego nadal nie mogą orzekać. Akcja saperów w Borach Tucholskich, konieczna była ewakuacja mieszkańców. Minęła 14. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Płakał i przepraszał za tragedię w Ostrowie Wielkopolskim. Przed sądem stanął Daniel Z. Odpowiada za wypadek, w którym zginęła 37-letnia Anita. Oskarżony miał 2 promile, gdy uderzył autem w kobietę idącą chodnikiem.
3: Ponieważ nie miałem wcześniej możliwości, chciałbym przeprosić rodzinę zmarłej Anity. Wiem, że moje słowa niczego nie zmienią. Codziennie budzę się ze świadomością, że to przeze mnie. Pani Anity już nie ma tutaj z nami. Ta świadomość do końca życia zostanie ze mną, właśnie do końca życia.
2: Matka Anity nie kryła w sądzie emocji i żalu.
4: Jak się pani czuje? Proszę popatrzeć. To była moja piękna córka. Wbił mi pan nóż w serce mojemu synowi Emilowi i mojemu synowi Pawłowi. Zabił pan całą moją rodzinę i moją córkę, która była szczęśliwa.
2: Danielowi Z. grozi 20 lat więzienia. Wraz z nim przed sądem stanęła pasażerka auta, która jest pielęgniarką i również była pijana. Odpowie za nieudzielenie pomocy. Grożą jej 3 lata więzienia.
1: Wiadomości Radia Plus.
2: Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego nadal nie mogą orzekać. Anna Korwin-Piotrowska, Krystian Markiewicz i Marcin Dziurda przekazali prezesowi TK dokumenty w sprawie zabezpieczenia wydanego wczoraj przez Europejski Trybunał Praw Człowieka. ETPC nakazał polskim władzom, aby nie utrudniały im objęcia funkcji sędziów. Jak powiedziała dziś sędzia Korwin-Piotrowska, kierownictwo Trybunału Konstytucyjnego wciąż jednak uważa, że nie można nas dopuścić do orzekania. To pokłosie sporu pomiędzy Sejmem a prezydentem. Karol Nawrocki odebrał ślubowanie jedynie od 2 z 6 wybranych przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
1: Wiadomości Radia Plus.
2: Akcja saperów w Borach Tucholskich w Jeziorze Charzykowskim natrafiono na niewybuchy z czasów wojny. Konieczna była ewakuacja okolicznych mieszkańców.
5: Ewakuacja kilkudziesięciu mieszkańców przebiegła bez problemu. Na daną chwilę obszar, który jest wyłączony, jest to obszar od linii brzegowej, ulicą Żeglarską, ulicą Długą, Turystyczną, po ulicę Stromą.
2: Relacjonuje Aleksandra Drobińska z policji w Chojnicach. Prawdopodobnie w jeziorze jest kilkanaście sztuk amunicji artyleryjskiej.
1: Wiadomości Radia Plus.
2: Najmłodsi pokazali, jak połączyć aktywność z historią. Blisko 400 uczniów szkół podstawowych wystartowało w dzisiejszym biegu Konstytucji 3 maja w Bełchatowie.
6: Jakie kolory macie na sobie?
7: Czerwony, biały.
8: Bo to kolory Polski.
9: Białe koszulki, spodniczki, takie czerwone, narysowanie flagi.
10: Dlatego, że biegniemy za uchwalenie Konstytucji 3 maja.
11: Fajnie złączyć sport z historią.
12: Uchwalenie Konstytucji, Dzień Flagi, tak. Wszystkie święta powinno się znać, bo to nasze narodowe święta.
2: Z uczestnikami biegu rozmawiał Rafał Różycki.

węzeł Kowale przy udziale środków unijnych. Szacowany koszt programu wynosi ponad 2 miliardy złotych. Planowany termin przyjęcia uchwały przez Radę Ministrów to trzeci kwartał tego roku. Już dzisiaj do obiegu trafi znaczek pocztowy upamiętniający setną rocznicę nadania Gdyni praw miejskich. Na znaczku zaprojektowanym przez Agnieszkę Sancewicz widnieje ilustracja autorstwa Jana Rutki, urodzonego w Gdyni artysty grafika. To wizualna opowieść o mieście budowanym przez ludzi i dla ludzi. W centrum znajdują się mieszkańcy, bohaterowie stuletniej historii, przedstawieni jako wspólnota różnych pokoleń, zawodów i doświadczeń. Są też postacie związane z gdyńską kulturą, sportem i tożsamością, na przykład Anna Przybylska, Antoni Abraham czy maskotka Arki Gdynia. Tło kompozycji stanowi architektura Gdyni, w tym jej charakterystyczny modernizm, a całość uzupełnia motyw morza podkreślający nierozerwalny związek miasta z Bałtykiem. W regionie na niebie chmury, ale dzisiaj ma się obejść bez opadów. Termometr wskazuje 8 stopni Celsjusza, ciśnienie wynosi 1010 hektopaskali, z północy wieje dość silny wiatr, a biometr jest niekorzystny.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: I gorące rytmy w Radio Plus prosto od Gypsy Kings. Bamboleo na dobry początek tej godziny. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: No i takie dźwięki bardzo lubimy. To już prawie 19 minut po godzinie 14. Dobra pora przy okazji, żeby za chwilę wręczyć komuś kubek z logo Radia Plus. Jeśli macie ochotę, może się przyda na kawę, na herbatę, na działkę, do pracy, do domu. To zapraszam, dajcie znać SMS-owo pod 691-141-141. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu aktywuj kupon i zeskanuj aplikację. Bo wszystkie piżamy i prześcieradła z kuponem Lidl Plus 50% taniej, drugi tańszy produkt. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
5: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
6: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Wow, panie Burnejka, a ile pan wyciska?
9: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
11: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od czwartku do soboty. Tylko z aplikacją Biedronka. Schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs. Tylko 7,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto. Do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. Jedynie 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie.
12: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
13: Po reklamie.
14: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Bee Gees.

No i nogi same nas poniosły do tańca z musicalu Grease John Travolta i Olivia Newton-John, You'd Wonder I Want. Pięknie się zrobiło, a kubek dzisiaj trafia do Marka z Krakowa. Bardzo serdecznie gratulujemy. Jutro jeszcze przy piątku też będzie taka szansa. No wiecie, przed weekendem to zawsze sobie warto jeszcze poprawić humor. Fun Factory za chwilę w Radiu Plus, a już teraz po polsku. Jam i naiwne pytania.

0: reklama.
1: Jesteś super.
2: Tak super, super?
1: Najbardziej super.
2: Ale tak super jak ceny Suzuki?
1: No, aż tak to nie.
3: W salonach Suzuki Vitara już od 96 900 zł, a Suzuki S-Cross już od 99 900 zł. To najlepszy czas na nowe Suzuki z bezpieczną ofertą do 10 lat gwarancji plus.
4: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
5: Hej Ikea! Super znów cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam!
6: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
7: Castorama!
6: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
7: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
8: Tak?
7: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Zakupy tu lecimy, mocno kasy tak lubimy.
10: Lubimy, lubimy. Dlatego lecimy na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,99 za litr. Promocja do 9 maja. Szczegóły na Auchan.pl.
11: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
12: No...
11: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
12: No dobra, a ty co będziesz robić?
11: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
13: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
0: Po reklamie.

0: wspaniała Tina Turner na koniec tej godziny poprawiła nam humory, a my zbliżamy się powolutku do 15, czyli w Rady Plus za chwilę. Wiadomości i Mikołaj Gronet.
1: Radio Plus.
2: Reklama.
3: Od czwartku awokado w siatce 500 gramów tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. Tak, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. A truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
5: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.

0: oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Po reklamie.
7: Kolejne ustalenia po katastrofie samolotu gaśniczego na Lubelszczyźnie. Polacy podzieleni w sprawie nowej konstytucji. Znamy najnowszy sondaż. Sprawdzamy też, jak ubrać się na wiosenną wycieczkę w góry. Minęła 15. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Właściciel samolotu, który rozbił się w czasie gaszenia lasu pod Biłgorajem, miał potrzebne zezwolenia. Poinformowały o tym Lasy Państwowe, które zarządzają samolotami gaśniczymi. We wtorek pilot dromadera zginął w katastrofie podczas gaszenia pożaru lasu. Dokładne przyczyny tej tragedii wyjaśniają prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Ogromny pożar lasu na Lubelszczyźnie został już opanowany, ale akcja wciąż trwa. Służby mają jeszcze wiele godzin pracy.
8: Powiedziałbym, po tej nocy, ciężkiej nocy, jesteśmy takimi umiarkowanymi optymistami, choć ten okres zgodnie z prognozami między godziną 12 a 18, gdzie spodziewany jest silniejszy wiatr, to jest coś, co będzie bardzo mocno wymagało monitorowania.
7: Mówił szef MSWiA Marcin Kierwiński. Nie ma potrzeby ewakuacji mieszkańców z położonej najbliżej pożaru miejscowości Józefów.
9: Wiadomości Radia Plus.
7: Uniwersytet Warszawski upamiętnił ofiarę tragedii. Mija rok od ataku na kampusie uczelni. Student prawa Mieszko R. zaatakował siekierą portierkę Małgorzatę Dynak. Kobieta zginęła na miejscu. Na skwerze między budynkiem Chopinowskim a Wydziałem Archeologii posadzono dziś miłożąb. Ma być symbolem pamięci i wspólnoty.
10: Trudno jest rozdzielić te dwie rzeczy. Pamięć o wydarzeniu i pamięć o sobie. Trudno, ale to jest możliwe i konieczne. Trzeba tej trudności wyjść naprzeciw, żeby nie zgubić tego, co jest najważniejsze, czyli tego, że pamiętamy. Pamiętamy wspaniałą koleżankę. Pamiętamy dobrą i oddaną pracownicę. Pamiętamy panią Małgosię jako jedną z nas, członkinię wspólnoty uniwersyteckiej.
7: Podkreślała profesor Julia Kubisa, dziekan Wydziału Socjologii. Prokuratura złożyła do sądu wniosek o umorzenie śledztwa w sprawie Mieszka R., podejrzanego o zabójstwo na Uniwersytecie Warszawskim. Biegli ocenili, że był niepoczytalny. Śledczy chcą umieścić go w szpitalu psychiatrycznym.
9: Wiadomości Radia Plus.
7: Polacy podzieleni w sprawie nowej konstytucji. Jak wynika z sondażu Instytutu Badań Polster na zlecenie Superekspresu, 42% badanych uważa, że nie ma potrzeby uchwalania nowej ustawy zasadniczej. Chciałoby tego 37%. 21% Polaków nie ma w tej sprawie zdania. Nowej ustawy zasadniczej do 2030 roku chciałby prezydent Karol Nawrocki. Powołał Radę do spraw nowej konstytucji.
9: Wiadomości Radia Plus.
7: Wiosną w Wysokich Tatrach wciąż jest zima. Zapytaliśmy ekspertów, jak ubrać się na wiosenną wycieczkę w góry. Mówi Edward Lichota, ratownik TOPR.
11: Im wyżej tego śniegu jest więcej, zwłaszcza po północnej stronie, te temperatury już troszeczkę poszły do góry, więc ten śnieg w niektórych miejscach już jest miękki, już chwilami przepadający, ale też są oczywiście miejsca, gdzie jest trochę twardo. Na pewno dla osób, które wybierają się gdzieś wyżej, sprzęt tego typu jak raki, czekan.
12: To już czas na krótkie buty, czy
6: dalej wysokie zimowe?
12: No to zależy, gdzie się wybieramy. Jeżeli wybieramy się w Żleby, wybieramy się na stoki ekspozycji północnej, to jak najbardziej cały czas sprzęt zimowy. Na halę gąsienicową, jeżeli wybieramy się tylko do schroniska, te buty krótkie wystarczą.
7: Dodaje Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Pod koniec tygodnia w Tatrach ma padać deszcz.
13: Wiadomości z Pomorza, Ignacy Motyliński. W Parku Północnym w Sopocie odsłonięto tablicę na skwerze Szkoły Sopockiej. Nazwą pamiętnie utworzenie 80 lat temu uczelni artystycznej, która dała początek obecnej Akademii Sztuk Pięknych i dorobek artystyczny tworzącej wówczas grupy artystów. Uchwałę w sprawie nadania skweru

0: na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu i nieumyślnego spowodowania śmierci po zgonie 20-letniej pacjentki w szpitalu Świętego Wojciecha. Początkowo stan pacjentki był dobry, jednakże szybko zaczął się pogarszać. W związku z tym pacjentka została przewieziona na oddział intensywnej terapii dorosłych, gdzie podejmowano próby leczenia 20-latki. Ratunek okazał się jednak nieskuteczny. Jak ustaliła prokuratura, 17 lutego stwierdzono zgon pacjentki. Po śmierci 20-latki w szpitalu zostało przeprowadzone badanie sekcyjne. Jak podała prokuratura, z uwagi na fakt złożenia zawiadomienia prawie miesiąc od zgonu, nie odbyła się sekcja zwłok zlecona przez prokuraturę. Przeprowadzono tzw. sekcję szpitalną. W najbliższym czasie śledczy zamierzają przesłać partnera zmarłej oraz jej rodziców, aby powołać zespół biegłych z zakresu medycyny sądowej. W Gdańsku i okolicach pochmurno, do wieczora sytuacja ma być podobna, ale synoptycy nie przewidują opadów. Termometr wskazuje 8 stopni Celsjusza, ciśnienie wynosi 1010 hektopaskali, dość silny wiatr wieje z północy, a biometr jest niekorzystny.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
2: Lionel Richie już teraz w Radio Plus. Say you, say me. Dzień dobry, Janek Pasterski, 6 minut po 15. Radio.

0: Cza-cza-cza, to Neil Sedaka, O Carol w Radiu Plus. Tymczasem czytam właśnie w internecie o turyście, który w trakcie spaceru w Norwegii się ta historia działa, bo to ważne. Odkrył pod przywróconym drzewem bardzo bogato zdobione złote okucie pochwy miecza sprzed 1500 lat. Czy jaki z tego morał? No warto patrzeć pod nogi i spacerować.
1: Reklama.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
6: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
8: Trwa tydzień japoński w Lidlu. Już dziś wszystkie sosy Vitasia. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Łosoś atlantycki, filet ze skórą. Cena przed obniżką 79,90. Teraz 49,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Nie każda decyzja musi zaczynać się od wydatku. Z Volvo po prostu zaczynasz. Volvo XC40 Plus Dark. Teraz dostępne bez wpłaty własnej. Już od 1610 zł netto miesięcznie. W tej cenie masz więcej niż myślisz. Gwarancję i pełen serwis przez 3 lata. Bez stresu, bez kompromisów, bez odkładania decyzji. Sprawdź ofertę na volvocarplichtagdynia.pl. Odwiedź nas. Morska 314 Gdynia.
1: Po reklamie.

kojący, a jak rzekł głos Mary Mackey, Show Me Heaven w Radio Plus. 7 dzień maja, dzisiaj mamy czwartek, weekend coraz bliżej, a dzisiaj w kalendarzu Światowy Dzień Hasła. No, czyli takich kombinacji różnych, które nam zabezpiecza. I bank, i rzeczy w telefonie, i w komputerze, i tak dalej. To warto mieć porządne hasło. 1, 2, 3, 4 fajne, łatwe do zapamiętania, ale też łatwe do złamania przez hakera.

0: Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
6: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
5: Serio? Też na wysokie kwoty?
6: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
7: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
8: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
0: Po reklamie.

Seweryn Krajewski. Czekasz na tę jedną chwilę. I to na koniec naszego czwartkowego spotkania, jutro piątkowo. A za dzisiaj dziękuję, Janek Pasterski. Życzę dobrego popołudnia. Za chwilę w Radiu Plus wiadomości o 16:00.

0: Reklama. Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
1: Wiosna. Dłuższe dni. Więcej tras przed tobą. Po zimie widoczność nie zawsze jest idealna, a na drodze to właśnie ona robi różnicę. Dlatego w Volvo Carplichta Gdynia przy każdej wizycie serwisowej pióra wycieraczek masz za 99 zł. Lepsza widoczność, większy komfort jazdy. Pełna gotowość na sezon. A terminy? Nawet z dnia na dzień. Zanim ruszysz w trasę, zadbaj o widoczność. Umów wizytę na volvocarplichtagdynia.pl.
0: Po reklamie.
2: Pożar hostelu w Żukowie na Pomorzu. Ewakuowano około 40 osób. Powiemy też o strzelaninie w Austrii. Są ofiary śmiertelne. Beata Szydło nie stawiła się w prokuraturze. Chodzi o finansowanie kampanii i sprawiedliwe sądy. Jest 16. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 3 osoby ranne. Trwa akcja strażaków. Pali się jeden z hosteli w Żukowie na Pomorzu. Ewakuowało się około 40 osób. Na miejscu są 22 zastępy strażaków.
3: Obecnie trwa sprawdzanie wszystkich pomieszczeń. Nie mamy jeszcze pełnych informacji dotyczących ewentualnych osób przebywających wewnątrz budynku. Działania strażaków prowadzone są równocześnie w dwóch odcinkach bojowych. Dwie roty pracują wewnątrz obiektu, prowadząc działania gaśnicze oraz przeszukując pomieszczenia. Dodatkowym zagrożeniem są znajdujące w budynku butle z gazem.
2: Mówi Dawid Westrych ze Straży Pożarnej w Gdańsku. Na miejscu działają też policjanci, ratownicy medyczni oraz służby gazowe i energetyczne. Zginęły 3 osoby, wśród ofiar jest sprawca. To po strzelaninie przed jedną z restauracji w austriackim Linzu. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
4: Jestem, dzień dobry.
2: Co dokładnie się wydarzyło?
4: Prawdopodobnie doszło do rodzinnej tragedii. Według nieoficjalnych doniesień starszy mężczyzna otworzył ogień w kierunku swojej żony i córki, a następnie odebrał sobie życie. Broń została zabezpieczona. Z relacji świadków wynika, że padło wiele strzałów. Na miejscu pracują służby, które wyjaśniają wszystkie okoliczności tej tragedii.
2: O czym informował Michał Skolimowski. Beata Szydło nie stawiła się w rzeszowskiej prokuraturze. Była premier miała być dziś przesłuchana w charakterze świadka w śledztwie dotyczącym sfinansowania kampanii Sprawiedliwe Sądy. W 2017 prowadziła ją Polska Fundacja Narodowa. Chodzi tu o podejrzenia szkody na blisko 8,5 miliona złotych. Sprawę śledzi Tomasz Widak.
5: Była premier nie podała powodu swojej nieobecności i nie przedstawiła zwolnienia lekarskiego. Prokuratura zapowiedziała wyznaczenie nowego terminu przesłuchania. Wczoraj w tej samej sprawie zeznawał poseł PiS i były wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. Przypomnijmy, w sprawie Polskiej Fundacji Narodowej śledczy badają, czy przy realizacji kampanii doszło do przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez osoby kierujące fundacją, a także przez ówczesnych przedstawicieli rządu.
6: Do postępowania połączono również wątki dotyczące między innymi przekroczenia uprawnień przez prezesa Rady Ministrów w okresie 2017 roku.
5: Mówi rzeczniczka Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie Dorota Sokołowska-Mach. Do tej pory w sprawie nikomu nie przedstawiono zarzutów.
2: O czym informował Tomasz Widak.
1: Wiadomości Radia Plus.
2: Hollywood w Centrum Łodzi. Przy Dworcu Fabrycznym mają być realizowane zdjęcia do dużej międzynarodowej produkcji.
7: Realizowane będą nocne zdjęcia do produkcji filmowej. Dworzec pozostanie w pełni czynny. Czasowo wyłączone zostaną dwa perony. We wschodniej części obiektu ruch pasażerów będzie odbywał się wyznaczoną ścieżką. Trwa tam budowa elementów scenografii.
2: Mówi Rafał Wilgusiak z PKP Polskich Linii Kolejowych. Jak dodaje, to spora szansa dla łódzkiego środowiska filmowego i kolejna okazja do promocji miasta.
7: Wykorzystanie dworca jako planu zdjęciowego wzmacnia pozycję miasta jako ważnego ośrodka filmowego w Europie i zwiększa jego rozpoznawalność wśród twórców i turystów.
2: Nieoficjalnie mówi się, że chodzi o nową wersję kultowego Nieśmiertelnego. W obsadzie są m.in. Henry Cavill i Russell Crowe.

Na Pomorzu zachmurzenie duże do całkowitego, gdzieniegdzie opady deszczu. Termometry pokazują od 7 do 10 stopni, wiatr umiarkowany północny, ciśnienie 1015 hektopaskali. Temperatura w nocy w okolicach 6 kreski. Jutro chmury będą nam towarzyszyć, ale będzie też dużo przyjaśnień i miejscami sporo słońca. Termometry pokażą w piątek do 12 stopni.

0: Radio Plus, 8 minut po godzinie 16. Marek Dmuchewicz, dzień dobry. Zapraszam na magazyn reporterów w czwartek 7 maja. Oto tematy.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus.
0: Maj to miesiąc świadomości nowotworów krwi. Organizacje pacjenckie przygotowały raport, z którego dowiadujemy się, jaka jest świadomość pacjentów na ten temat.
2: Oprócz tego, że medycyna światowa zrobiła niesamowity postęp, w dalszym ciągu potrzebni są bohaterowie, osoby, które oddadzą na pewnym etapie cząstkę siebie, podarują zdrowie, dalszy etap życia człowiekowi, którego może w życiu nie poznają.
0: Rośnie liczba zgłoszeń dotyczących agresywnych zachowań na polskich drogach. W ubiegłym roku na policyjne skrzynki trafiło prawie 45 tysięcy sygnałów od kierowców.
3: Tego typu interakcji z policjantami, przesyłania tego typu informacji na pewno nie należy traktować jako jakiejś formy donosicielstwa. To jest taka sama sytuacja jak ta, kiedy ktoś do nas dzwoni na numer alarmowy, informuje o podejrzeniu, że widzi przed sobą na przykład kierowcę, który może znajdować się pod wpływem alkoholu.
0: Młodzieżowe drużyny pożarnicze coraz częściej przyciągają młodych ludzi i to jest okazja, by przygotować ich do wykonywania tego zawodu w przyszłości.
4: Nasza młodzież do ukończenia 18 roku życia nie może wyjeżdżać, natomiast naszym zadaniem jest to, aby przygotować ich do pełnienia późniejszej funkcji strażaka pełnoprawnego. Naszym zadaniem jest pokazanie im świata pożarniczego na każdej płaszczyźnie.
0: I o tym wszystkim będziemy mówić w pierwszej części magazynu. Zapraszam.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus.

0: Radio Plus, 17 minut po godzinie 16 maj. Między innymi miesiąc świadomości nowotworów krwi. O tym na początek magazynu.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus.
0: Organizacje pacjenckie przygotowały raport, z którego dowiadujemy się, jaka jest świadomość pacjentów i ich rodzin na temat nowotworów krwi, jakie są potrzeby i największe wyzwania oraz jakie jest znaczenie samych organizacji pacjenckich w systemie ich wsparcia. Aneta Paszko.
2: Co 40 minut w Polsce ktoś słyszy diagnozę nowotworu krwi. W naszym kraju działa 90 organizacji hematologicznych. W badaniu wzięło udział ponad 60. Ponad 67% z nich powstało z inicjatywy pacjentów i rodzin, a to pokazuje, że są bardzo potrzebne, mówi Beata Charycka ze Stowarzyszenia Klon Jawor.
3: Tak, one są bardzo zakorzenione w tym doświadczeniu pacjentów i one bardzo dobrze wiedzą, czym jest zmaganie się z chorobą nowotworową, bo często same osobiście bądź w swojej rodzinie miały to doświadczenie. Te organizacje są ważnym elementem systemu, mimo że część z nich działa wyłącznie lokalnie, pełnią rolę oczywiście taką uzupełniającą do leczenia, chociaż niejednokrotnie to wsparcie właśnie psychologiczne, emocjonalne jest traktowane jako element leczenia. No gdyby tego zabrakło, tego ważnego puzzla, no to myślę, że ten system nie byłby tak skuteczny.
2: Szacuje się, że w Polsce chorych może być nawet 150 tysięcy. Każda organizacja pacjencka w ciągu roku dociera średnio do 200 pacjentów z różną pomocą, dodaje Charycka.
3: Wsparcie psychologiczne to jest edukacja, ale też wsparcie materialne, prowadzenie terapii zajęciowej, jest to pomoc socjalna, przekazywanie też środków finansowych pacjentom bądź rodzinom, na przykład na koszty dojazdu na leczenie. Często choroba nowotworowa wiąże się z trudną sytuacją zawodową. Wtedy wkraczają organizacje i niejednokrotnie finansowo też wspierają. Na przykład to, że osoba musi zrezygnować z swojej pracy, więc zapewnia też takie wsparcie właśnie, które pozwala jej funkcjonować zawodowo.
2: Rola organizacji pacjenckich jest znacząca w standaryzacji i podnoszeniu jakości opieki. Świadomość pacjentów oraz ich rodzin na temat nowotworów krwi rośnie, ale wciąż potrzeba edukacji, zauważa Ewa Magnucka-Bowkiewicz, prezes Fundacji DKMS.
4: Fundacja DKMS w Polsce działa przeszło 15 lat. Podstawową kwestią na początku, ale cały czas i jeszcze przez wiele lat, będzie ta kwestia edukacji. Druga kwestia jest, że rzeczywiście mówimy o pewnego rodzaju fenomenie czy cudzie, że oprócz tego, że medycyna światowa zrobiła niesamowity postęp, w dalszym ciągu potrzebni są bohaterowie, osoby, które oddadzą na pewnym etapie cząstkę siebie, podarują zdrowie, dalszy etap życia człowiekowi, którego może w życiu nie poznają.
2: Wśród pacjentów są nie tylko dorośli, ale także dzieci. Jakie mają potrzeby i wyzwania rodzice maluchów z nowotworami krwi, mówi Ewa Majewska z portalu onkorodzice.pl.
5: Ta opieka psychologiczna cały czas jest wyzwaniem i potrzebą dla wszystkich. I tak jak mówię, w trakcie leczenia, ale i po leczeniu, bo często rodzice, po prostu cała rodzina jest rozsypana po tym leczeniu. Nie umie się odnaleźć. A więc dostęp do dietetyka, psychologa, rehabilitanta na oddziale, ale też po. A tu jest bardzo różnie. W zależności od ośrodka, ale w większości po leczeniu jest najtrudniejsza sytuacja, czyli ta rodzina już zostaje często zostawiana sama sobie.
2: Starzejące się społeczeństwo oznacza więcej nowotworów krwi, a to oznacza wzrost zapotrzebowania na działalność organizacji pacjenckich. Znaczące może więc być wyzwanie organizacyjne, przyznaje Magnucka-Bowkiewicz.
4: Będziemy żyć dłużej. Trzeba pamiętać o tym, że te choroby umiemy leczyć i czasem te choroby staną się chorobami przewlekłymi. Umrzemy prawdopodobnie na coś innego niż ta choroba nowotworowa. Niemniej jednak rzeczywiście ta osoba, która ma epizod już nowotworowy, będzie jak gdyby potrzebowała cały czas wsparcia, informacji, edukacji. Ja liczę na to, że to akurat będą rozwiązania systemowe, że tej wiedzy będzie coraz więcej.
2: Od 1 lipca rusza projekt pilotażowy, który ma na celu stworzenie 19 ścieżek terapeutycznych, co będzie stanowić fundament pod budowę krajowej sieci hematologicznej. Aneta Paszko, Radio Plus.
0: Magazyn reporterów Radia Plus do 18, a za chwilę będziemy mówić o agresywnych, a tym samym niebezpiecznych zachowaniach polskich kierowców i o tym, co policja robi ze zgłoszeniami takich sytuacji.
6: Te zgłoszenia w większości dotyczą nieprawidłowych zachowań uczestników ruchu drogowego, polegających najczęściej na nieprawidłowym wyprzedzaniu, na wymuszaniu pierwszeństwa, jakichś agresywnych, niepotrzebnych zachowaniach polegających choćby na zajeżdżaniu drogi, wyhamowywaniu pojazdów.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus.
7: Reklama.
8: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
9: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miauszlę.
10: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowki Park Handlowy. Ulica Przywicka 10A.
11: Podkaszarka do trawy czy wkrętarka? Viula mamy je w zestawie za 199 zł. Mektools Multiseries 18 V, jeden akumulator do wszystkich prac domowych. Zapraszamy do sklepów i na viula.pl.
12: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
13: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
14: Przepraszam, sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
15: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
14: A, bo byliśmy z żoną w Brykomanii i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
16: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brykomanie mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brykomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
17: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bajk. Auto Padre Szewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bajk. Wybór staje się prosty.
18: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
19: Od czwartku schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A pizza Feliciana 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
20: Uwielbiam rysowanie.
21: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
22: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia.
23: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
24: Halo, cześć Ula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
25: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
26: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży w Half Price.

0: Price, ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
1: Tylko do soboty aż 50 zł do zgarnięcia w Biedronce. Od 7 do 9 maja zrób jednorazowe zakupy z kartą Moja Biedronka za minimum 500 zł i zyskaj aż 50 zł rabatu od razu. Albo przy jednorazowych zakupach za minimum 250 zł odbierz voucher na 50 zł. Wykorzystaj go od 11 do 13 maja przy zakupach za minimum 250 zł. Limit: jeden rabat od razu albo jeden voucher na transakcję. Szczegóły tej akcji i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
2: Po reklamie.

0: popołudniowy program Radia Plus do 17:28 minut. Rośnie liczba zgłoszeń dotyczących agresywnych i niebezpiecznych zachowań na polskich drogach.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus.
0: W samym tylko 2025 roku na policyjne skrzynki stop agresji drogowej trafiło ponad 44,5 tysiąca sygnałów od kierowców. Jakie sytuacje najczęściej tam trafiają, w jaki sposób można przesłać nagranie, o tym w rozmowie Marcina Szydłowskiego z Tomaszem Markowskim z warmińsko-mazurskiej policji.
2: Kierowcy chcą wspierać policjantów na rzecz bezpieczeństwa.
3: No tak, tego typu interakcji z policjantami, przesyłania tego typu informacji na pewno nie należy traktować jako jakiejś formy donosicielstwa. To jest taka sama sytuacja jak ta, kiedy ktoś do nas dzwoni na numer alarmowy, informuje o podejrzeniu, że widzi przed sobą na przykład kierowcę, który może znajdować się pod wpływem alkoholu i wtedy policjanci to weryfikują. A w tym przypadku takie następcze działanie służy temu, aby dyscyplinować tych, którzy uważają, że mogą sobie pozwolić na jakiekolwiek zachowania na drodze, które mogą stanowić zagrożenie dla innych. To jest forma naszej współpracy ze społeczeństwem w zakresie takiego dbania o porządek i bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Te zgłoszenia w większości dotyczą nieprawidłowych zachowań uczestników ruchu drogowego, polegających najczęściej na nieprawidłowym wyprzedzaniu, na wymuszaniu pierwszeństwa, jakichś agresywnych, niepotrzebnych zachowaniach, polegających choćby na zajeżdżaniu drogi, wyhamowywaniu pojazdów, ale także takich pospolitych, mówiąc w cudzysłowie, wykroczeniach, czyli gdzieś nieprawidłowe parkowanie, zajmowanie pasa drogowego w sposób nieprawidłowy, niezgodny z przepisami.
2: Co powinno zawierać zgłoszenie, które trafia na skrzynkę?
3: Wysyłając takie nagranie na wskazany adres, należy najpierw zapoznać się z instrukcją, która znajduje się na naszej stronie internetowej. Tam jest określone, jaka forma tego nagrania jest oczekiwana, jaką objętość może zawierać. To, co jest też dla nas potrzebne, byśmy mogli skutecznie zweryfikować to nagranie, to wskazanie daty, czasu, miejsca, w jakim miało dojść do wykroczenia, więc oprócz tego, że jaki dzień, to jeszcze jaka godzina, jaka droga, mniej więcej na jakim odcinku. No i dobrze by było, żeby to nagranie było na tyle dobre jakościowo, aby można było zidentyfikować pojazd, a w niektórych przypadkach też kierowcę, który w danym momencie siedział za kierownicą, po to, żebyśmy mogli po prostu skutecznie wyciągnąć konsekwencje wobec tego kierowcy. No i tutaj dla prawidłowego toku też prowadzonego postępowania ważne jest, aby osoba zgłaszająca też podała swoje dane, aby mogła być w razie potrzeby przesłuchana w charakterze świadka.
2: Co się dzieje później z takim zgłoszeniem, jeżeli trafi na skrzynkę i czy są one skuteczne?
3: Tak, każde takie zgłoszenie jest weryfikowane przez nas co do okoliczności tego wykroczenia, więc sprawdzamy, czy aby na pewno doszło do niego w opisywanym miejscu. Ustalamy właściciela pojazdu, ustalamy też, kto w danym momencie siedział za kierownicą. Ustalony właściciel powinien wskazać kierowcę, który danego dnia użytkował w danym momencie taki samochód. No jeżeli tego nie zrobi, no to wówczas konsekwencje poniesie właściciel. Większość z tych zgłoszeń kończy się tym, że docieramy do właścicieli pojazdów i wówczas wdrażane jest albo postępowanie mandatowe, albo jest skierowany wniosek o ukaranie do sądu i wtedy to sąd rozpatruje już tą sprawę.
0: Dodajmy, że najwięcej zgłoszeń, co nie powinno być zaskoczeniem, z ubiegłego roku pochodzi z największych naszych polskich aglomeracji, gdzie oczywiście natężenie ruchu drogowego jest największe. Na pierwszym miejscu, jak się można domyślać, Warszawa. Ponad 13 tysięcy zgłoszeń. A z Tomaszem Markowskim z warmińsko-mazurskiej policji rozmawiał Marcin Szydłowski.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus.

0: 20 minut do 17 i jeszcze w tej części magazynu o tym, jak młodzi ludzie szkolą się na przyszłych strażaków, a to w ramach młodzieżowych drużyn pożarniczych.
1: Naszym zadaniem jest pokazanie im świata pożarniczego na każdej płaszczyźnie. Od pożarów, wypadków, pierwszej pomocy do nawet poszukiwania ratowniczych.
2: Reklama.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.

0: Dyplomacie. Blisko i łatwo w mojej Biedronce.
1: Nie każda decyzja musi zaczynać się od wydatku. Z Volvo po prostu zaczynasz. Volvo XC40 Plus Dark. Teraz dostępne bez wpłaty własnej. Już od 1610 zł netto miesięcznie. W tej cenie masz więcej niż myślisz. Gwarancję i pełen serwis przez 3 lata. Bez stresu, bez kompromisów, bez odkładania decyzji. Sprawdź ofertę na volvocarplichtagdynia.pl. Odwiedź nas. Morska 314 Gdynia.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu aktywuj kupon i zeskanuj aplikację. Bo wszystkie piżamy i prześcieradła z kuponem Lidl Plus 50% taniej, drugi tańszy produkt. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca. Co masz?
4: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chips Lays. Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: Dom to więcej przestrzeni do życia. Zamieszkaj w inwestycji DE Concept Lisia Bojano. Bliźniaki z poddaszem użytkowym na dużej działce przy ulicy Lisiej w Bojano. Funkcjonalny projekt domu i atrakcyjna lokalizacja. Znajdź inwestycje Lisia Bojano na perum.pl lub zadzwoń po szczegóły Biuro Sprzedaży Barbara Pryczkowska 662 790 541 662 790 541. Lisia Bojano. Przestrzeń dla Twoich marzeń.
9: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
10: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma taki z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
10: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Już są Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
13: Widziałeś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
14: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
13: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
14: A w środku?
13: Ogromny bagażnik, 604 litry.
14: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
13: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Po reklamie.

0: Radio Plus niespełna 13 minut do godziny 17, a w magazynie teraz o tym, jak zostać strażakiem.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus.
0: No wiadomo, trzeba się dużo uczyć. Młodzieżowe drużyny pożarnicze przyciągają dzieci i młodzież, które chcą robić coś więcej niż siedzenie przed smartfonem czy komputerem w domu. Monika Werce odwiedziła dziś jedną z jednostek OSP i zapytała, dlaczego warto do nich dołączyć.
2: Przylep, miejscowość pod Zieloną Górą, to tutaj właśnie w tej jednostce ochotniczej straży pożarnej jesteśmy i będziemy dzisiaj przedstawiać tutejszą młodzieżową drużynę pożarniczą, co tak naprawdę ta młodzież, te maluchy robią, bo chyba nie wyjeżdżają jeszcze do pożarów.
3: Nie, nasza młodzież do ukończenia 18 roku życia nie może wyjeżdżać, natomiast naszym zadaniem jest to, aby przygotować ich do pełnienia późniejszej funkcji strażaka pełnoprawnego. Natalia Gac, strażak ratownik oraz opiekun młodzieżowej drużyny pożarniczej w OSP Przylep. Naszym zadaniem jest pokazanie im świata pożarniczego na każdej płaszczyźnie. Od pożarów, wypadków, pierwszej pomocy do nawet poszukiwania ratowniczych. Każdą zbiórkę zaczynamy od sprawdzenia obecności i przedstawienia planu na dany dzień. Na każdą zbiórkę, która jest raz w tygodniu, mamy przygotowaną daną tematykę. Czy pierwszą pomoc, czy sprzęt pożarniczy, czy po prostu w okresie wakacyjnym, z racji tego, że to jest duży taki urlopowy miesiące, organizujemy dzieciom takie zajęcia rekreacyjne, zespołowe, chodzimy grać w piłkę, jeździmy na rowery, chcemy, żeby ta młodzież się zgrała ze sobą, ponieważ praca strażaka, praca w zespole jest bardzo ważna.
2: Dlaczego należysz do młodzieżowej drużyny pożarniczej?
4: Chciałam po prostu się czegoś nauczyć, żeby jak byłam dorosła, zostać strażakiem.
5: Ponieważ moja mama jakby po prostu zawoziła zawsze mojego brata i mi się po prostu też spodobało, więc zaczęłam po prostu chodzić.
2: A powiesz mi, co tutaj robicie na tych spotkaniach?
5: Na przykład rozwijamy węże, zwijamy węże. Często na przykład sprawdzamy też wozy, albo na przykład przychodzi do nas piesek i mam z nim często zajęcia.
2: A chciałabyś w przyszłości zostać strażakiem?
5: Tak.
6: Pewnego dnia mój brat, który tutaj chodził, zaproponował mi przyjście i przyszłam na pierwsze zajęcia i bardzo mi się spodobało i tak wyszło, że tutaj zostałam.
7: Chodzę do straży, bo chcę pomagać ludziom i robić coś, co ma realne znaczenie. To daje mi też tak jakby poczucie, że jestem potrzebna, bo jednak komuś pomagam. Lubię też adrenalinę i działanie, ale najważniejsze dla mnie jest drużyna w straży. Wszyscy mogą na siebie liczyć i jakby jesteśmy jak rodzina taka jedna.
8: No ja dołączyłem 3 lata temu, żeby się nauczyć o różnych rzeczach, na przykład pierwszej pomocy, jak postępować w krytycznych sytuacjach i tak dalej. Rok temu miałem wypadek samochodowy i to mi strasznie pomogło. A poza tym tu są świetni ludzie i atmosfera jest też bardzo fajna.
9: No spełnienie marzeń, tak, żeby chodzić do oczywiście straży, rozwijać się na przykład w takich tematach jak ratowanie komuś życia.
2: Chciałbyś zostać strażakiem w przyszłości?
9: Oczywiście jest to moje marzenie i właśnie dlatego też między innymi tu chodzę, żeby właśnie zostać strażakiem w przyszłości.
2: To co, za kilkanaście lat spotkamy się już jako PSP.
9: Dokładnie.
10: No bo uratowałam właśnie kota z drzewa, no bo zauważyłam jednego dnia właśnie kota na drzewie i myślałam, że zaraz zejdę. Ale następnego dnia zauważyłam rano, a później wieczorem, że coś tam jest czarnego, czarne futro. No i ja mówię mamie, mama, tam jest kot. No i ja cały czas właśnie mamę prosiłam, żeby dzwoniła właśnie po straż i później jak uratowali tego kotka, to dowiedziałam się, że można do straży chodzić.
11: No marzenia na pewno, żeby potem iść tam wyżej gdzieś i żeby zostać strażakiem. No i żeby pomagać ludziom, to tak najbardziej chyba.
2: Rozmawiałam właśnie z Natalią o tym, że wy jeszcze nie wyjeżdżacie do pożarów, a czasami macie takie, że chcielibyście poczuć już tą adrenalinę.
11: Tak, bardzo. Jak widzimy na przykład, że jadą i w ogóle to nagrywamy na pewno. No i no widzimy, że to jest jakieś takie super satysfakcjonujące.
2: Czego uczy młodzieżowa drużyna pożarnicza oprócz odpowiedzialności?
12: No na pewno troszeczkę dyscypliny, no bo to jest najważniejsze, bo w straży, wiadomo, strażak jest osobą, która no, musi być zdyscyplinowana. Maciej Olszewski, prezes OSP Przylepcej. No na pewno uczy się tutaj zabawy przez naukę, bo uczą się tutaj rzeczy, które prawdopodobnie część z nich wykorzysta w przyszłości, tak? Bo zawsze liczymy na to, że chociaż te 10% z takiej drużyny młodzieżowej staje się później strażakami czynnymi.
0: Jednostka OSP. Odwiedziła dziś Monika Werc. 8 minut do 17. W tej części magazynu to już wszystko. W kolejnej między innymi mówić będziemy o trwających w Archidiecezji Gdańskiej przygotowaniach do wyjątkowego święta.
13: Zgodnie z kilkuletnim już zwyczajem, druga niedziela maja to w naszej archidiecezji uroczystość odpustowe ku czci świętego Wojciecha, który jest głównym patronem Polski i też głównym patronem naszej archidiecezji.
0: W archidiecezji trwają intensywne przygotowania do Triduum Wojciechowego. O idei tego święta po 17 w magazynie, a za chwilę Michał Konopiński przedstawi najświeższe wiadomości.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus.

0: Reklama.
1: Wiosna. Dłuższe dni. Więcej tras przed tobą. Po zimie widoczność nie zawsze jest idealna. A na drodze to właśnie ona robi różnicę. Dlatego w Volvo Car Plichta Gdynia przy każdej wizycie serwisowej pióra wycieraczek masz za 99 zł. Lepsza widoczność, większy komfort jazdy. Pełna gotowość na sezon. A terminy? Nawet z dnia na dzień. Zanim ruszysz w trasę, zadbaj o widoczność. Umów wizytę na volvokarplichtagdynia.pl.
0: Po reklamie.
2: Radio Plus.
3: Grozi mu 20 lat więzienia. Ruszył proces w sprawie śmiertelnego wypadku w Ostrowie w sylwestrową noc. Kapitanem wycieczkowca, na którym wykryto groźnego wirusa, jest Polak. Powiemy o ustaleniach naszego reportera. Nowe kierunki studiów na Kulu. Ruszyła rekrutacja. Jest 17. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Grozi mu nawet 20 lat więzienia. Przed sądem w Ostrowie Wielkopolskim ruszył proces w sprawie tragicznego wypadku w sylwestrową noc. Oskarżony Daniel Z., mając 2 promile, wsiadł do BMW, śmiertelnie potrącił 37-latkę i uciekł. Dziś w sądzie płakał i przepraszał. Na miejscu była nasza reporterka Barbara Źródlewska-Olejnik.
4: To była rozprawa pełna łez i emocji. Płakał oskarżony, który po raz pierwszy przeprosił rodzinę Anity.
5: Ale chciałbym, żeby rodzina poszkodowała. Ona wiedziała, że codziennie mierzę się z konsekwencjami swojego zachowania, że to przeze mnie. Pani Anity już nie ma tutaj z nami.
4: Płakali także jej najbliżsi, którzy licznie stawili się w sądzie, trzymając w rękach jej zdjęcie.
6: Sprawił pan ból, który nie jest w stanie nic znieść, a tym bardziej matka.
4: Przed sądem stanęła też pasażerka BMW, która odpowiada za nieudzielenie pomocy. Dziś nie przyznała się do winy. Jej grożą 3 lata więzienia.
3: O czym informowała Barbara Źródlewska-Olejnik. Polak Jan Dobrogowski jest kapitanem wycieczkowca, na którym wykryto hantawirusa. Dowiedział się nieoficjalnie nasz reporter. W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania, na którym ogłasza informację o zgonie na pokładzie. To mój smutny obowiązek poinformować państwa, że jeden z pasażerów niestety zmarł ostatniej nocy. Choć to tragiczne, naszym zdaniem stało się to z przyczyn naturalnych. Lekarz powiedział mi, że problemy, z którymi się zmagał, nie są zakaźne. Z tego punktu widzenia statek jest więc bezpieczny. Kapitan to jedyny polski obywatel na pokładzie. Jak dotąd na statku stwierdzono 3 zakażenia i 3 zgony. Światowa Organizacja Zdrowia monitoruje sytuację, zapewniał o tym szef WHO Tedros Adhanom. Regularnie kontaktowałem się z kapitanem statku, również dziś rano. Powiedział mi, że morale znacznie się poprawiło, odkąd statek znów zaczął się poruszać. Statek miesiąc temu wyruszył z Argentyny w rejs przez Atlantyk. Obecnie kieruje się w stronę Wysp Kanaryjskich. Ewakuacja pasażerów ma rozpocząć się w poniedziałek. Teraz susza, wcześniej mroźna zima. Rząd prosi Brukselę o pomoc dla polskich rolników. Minister Stefan Krajewski uważa, że to może być najgorszy rolniczo rok od nawet 40 lat. W siedzibie resortu był nasz reporter Michał Rawa.
7: Surowa zima, długi czas przymrozków, a teraz susza. To katastrofalne połączenie dla tegorocznych upraw. Rolnicy i sadownicy obawiają się potężnych strat. Dlatego minister rolnictwa zapewnia, że robi wszystko, by temu zapobiec.
8: Zwróciłem się z pismem do komisarza Hansena o wsparcie w ramach pomocy nadzwyczajnej dla polskich sadowników. Mamy wstępne zapewnienie, że taka pomoc się pojawi.
7: Mówi Stefan Krajewski. Susza dotyka nie tylko rolników. Była też jednym z powodów szybkiego rozwoju pożarów w Puszczy Solskiej.
3: Przypomnijmy, ogień strawił około 300 hektarów lasu na Roztoczu.
2: Wiadomości Radia Plus.
3: Biomedycyna i środowisko, biotechnologia medyczna czy polityka, gospodarka, transformacja cyfrowa. To nowe kierunki, które pojawiły się w ofercie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
9: Zapraszamy na ponad 100 kierunków studiów. To są kierunki z zakresu nauk, oczywiście tych takich bardzo charakterystycznych dla Kulu, czyli teologia, filozofia, ale także nauki humanistyczne, nauki prawnicze, społeczne, techniczne, no i oczywiście jak już od kilku lat nauki medyczne.
3: Mówi Magda Pranagal z Biura Rekrutacji Kul. Kandydaci mogą się rejestrować do 13 lipca.

Na Pomorzu na ogół zachmurzenie duże do całkowitego, gdzieniegdzie jeszcze opady deszczu, ale pojawiają się przejaśnienia, większe teraz na północy regionu. Termometry pokazują od 7 do 10 stopni, wiatr umiarkowany północny, ciśnienie 1015 hektopaskali. W nocy temperatura w okolicach 6 kreski. Jutro chmur całkiem sporo, ale będą też przejaśnienia, miejscami słońca. Termometry pokażą w piątek do 12 stopni.

0: Radio Plus, 8 minut po godzinie 17. Marek Dmuchewicz, zapraszam na drugą część magazynu reporterów. Sprawdźmy, co się będzie działo.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus.
0: W archidiecezji gdańskiej trwają intensywne przygotowania do odpustu ku czci świętego Wojciecha. Zapytamy, jaka jest idea tego święta i co się będzie działo.
2: Na 3 dni przed właśnie tą uroczystością niedzielną we wszystkich kościołach naszej archidiecezji są odprawiane takie nabożeństwa ku czci i przez wstawiennictwo świętego Wojciecha. 2 parafie tę modlitwę już rozpoczęły 9 dni przed uroczystością.
0: Z kolei w Krakowie w najbliższą niedzielę odbędą się uroczystości ku czci biskupa, męczennika, patrona Polski i archidiecezji krakowskiej, świętego Stanisława.
3: Procesja rozpoczyna się w katedrze na Wawelu przy dźwięku dzwonu Zygmunta. Zejdziemy ze wzgórza Wawelskiego, a w procesji tradycyjnie idą delegacje z relikwiami, ale też delegacje cechów rzemiosł, różnych bractw.
0: Dzisiejszy magazyn zakończą aktualności z Watykanu. Zapraszam.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus.

0: Radio Plus, 16 minut po 17. W archidiecezji gdańskiej trwają intensywne przygotowania do majowego święta.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus.
0: Od dzisiaj do 9 maja we wszystkich kościołach archidiecezji odbywa się Triduum Wojciechowe, specjalne nabożeństwa przed odpustem ku czci świętego Wojciecha. Szczegóły w rozmowie Ignacego Motylińskiego.
2: W całej archidiecezji gdańskiej trwają przygotowania do odpustu ku czci świętego Wojciecha. W tym roku będą miały szczególny charakter. O tym, co czeka wiernych, rozmawiam z księdzem Krzysztofem Borysiewiczem z archidiecezji gdańskiej.
3: Dzień dobry, szczęść Boże.
4: Zgodnie z kilkuletnim już zwyczajem, druga niedziela maja to w naszej archidiecezji uroczystość odpustowa ku czci świętego Wojciecha, który jest głównym patronem Polski i też głównym patronem naszej archidiecezji. Uroczystość sama przypada 23 kwietnia, ale my obchodzimy ją właśnie w drugą niedzielę maja.
2: Czym jest ten dzień? Dlaczego jest taki ważny?
4: Każdego roku ten dzień jest okazją do tego, by dziękować Panu Bogu za tego naszego patrona, za to, że przyniósł on nam wiarę. I wyrazem tej wdzięczności jest uroczysta Eucharystia, którą w tym roku sprawować będzie nuncjusz apostolski w Polsce, arcybiskup Guido Antonio Filipazzi.
2: A co się będzie działo przed tymi uroczystościami? Jak można się tam dostać?
4: Tę uroczystość poprzedzą cztery pielgrzymki piesze, które wyruszają też rokrocznie z różnych zakątków naszej archidiecezji. Ta główna pielgrzymka wyruszy o godzinie 9 z Bazyliki Mariackiej w Gdańsku. W tej pielgrzymce będą też brały udział relikwie świętego Wojciecha i też wyjątkową pielgrzymką będzie pielgrzymka młodzieży. Ona wyrusza z domu propedeutycznego na Starych Szkodach przy kościele świętego Ignacego, to o 9:30, i jeszcze są pielgrzymki z Łęgowa, wychodzi o 9:00 z kościoła świętego Mikołaja i do niej dołącza się o 10:00 grupa też pielgrzymów w Pruszczu Gdańskim.
2: Przed chwilą rozmawialiśmy o tym, co będzie się działo w niedzielę 10 maja, czyli o głównych uroczystościach. Jednak trzeba wspomnieć o Triduum Wojciechowym, które rozpoczyna się dzisiaj. O co tutaj chodzi?
4: To jest pewna nowość w naszej archidiecezji. Po raz pierwszy w tym roku, na 3 dni przed właśnie tą uroczystością niedzielną, we wszystkich kościołach naszej archidiecezji są odprawiane takie nabożeństwa ku czci i przez wstawiennictwo świętego Wojciecha. Dwie parafie tę modlitwę już rozpoczęły 9 dni przed uroczystością. To nowenna przed świętem, przed tym odpustem. Ona jest w Bazylice Mariackiej i w Kościele Chrystusa Króla w Gdyni Małym Kacku. Tam w czasie tych nabożeństw też są obecne relikwie naszego patrona.
2: A jeżeli chodzi o parafię, czy każda z nich przygotowuje się do tego tak samo?
4: Mamy nadzieję.
2: I wspomniał ksiądz o relikwiach świętego Wojciecha. One są teraz w Bazylice, prawda?
4: Tak, na co dzień swoje miejsce mają w katedrze, natomiast na czas nowenny zostały przeniesione do Bazyliki Mariackiej, bo stamtąd właśnie wyruszy ta pielgrzymka już w dniu odpustu. Dodam, że w tej pielgrzymce też zapowiedział swój udział ksiądz arcybiskup.
2: Dla kogo są te obchody? Kto może dołączyć do księdza arcybiskupa w pielgrzymce i odpuście na wzgórzu świętego Wojciecha?
4: Do udziału w odpuście zapraszamy wszystkich diecezjan, począwszy od Półwyspu Helskiego poprzez, prawda, Pusk, Wejherowo, Gdynię, Rumię, Sopot, aż po same południe, Żławy i wszystkich Kaszubów zapraszamy do wzięcia udziału w tej uroczystości.
2: Czyli wszyscy mogą czuć się zaproszeni. Moim gościem był ksiądz Krzysztof Borysiewicz. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: O szczegóły pytał Ignacy Motyliński, ale w najbliższą niedzielę, z tym, że w Krakowie, odbędą się też uroczystości ku czci innego patrona Polski, patrona archidiecezji krakowskiej, świętego Stanisława, i o tym za chwilę.
5: Co do relikwii, które idą w procesji, jest ich rokrocznie kilkanaście, ale oczywiście gromadzi nas tutaj osoba świętego Stanisława, biskupa i męczennika, którego relikwia głowy będzie niesiona uroczyście na samym końcu procesji.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus.
6: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz.
7: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
8: Oszczędzam.
7: O, a ile?
8: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
9: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: bo w Media Ekspert taniej masz.
10: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
11: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do sierpnia nie płacisz. RRSO 0%.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Po reklamie.
14: Autopromocja.
15: Człowiek z bliska. Radości, problemy, zmiany.
16: Hantawirus w ocenie głównego inspektora sanitarnego Pawła Grzesiowskiego. Najnowsze informacje o pożarze w Puszczy Solskiej od rzeczników komendantów wojewódzkich policji i strażaków. Wakacje w cudzym domu ze Związkiem Dużych Rodzin 3+, i co udało się wywalczyć niepełnosprawnym. Od Ludmiły Bogalskiej z Aktywnych w Białymstoku.
15: Człowiek z bliska. Dziś po 20 w Radiu Plus.

0: popołudniowy program Radia Plus do 18:28 minut. W najbliższą niedzielę w Krakowie odbędą się uroczystości ku czci świętego Stanisława, biskupa i męczennika, patrona Polski, ale też archidiecezji krakowskiej.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus.
0: Mszy świętej przewodniczyć będzie kardynał Grzegorz Ryś, metropolita krakowski, a ulicami miasta tradycyjnie przejdzie kilka tysięcy osób. Szczegóły w materiale Karoliny Suder.
2: Ksiądz Paweł Baran, proboszcz katedry na Wawelu. Procesja rozpoczyna się w katedrze na Wawelu przy dźwięku dzwonu Zygmunta. Zejdziemy ze wzgórza Wawelskiego, a w procesji tradycyjnie idą delegacje z relikwiami, ale też delegacje cechów rzemiosł, różnych bractw, stowarzyszeń, przedstawiciele władz samorządowych i wszyscy, którym miła jest i bliska jest osoba świętego Stanisława. Co do relikwii, które idą w procesji, jest ich rokrocznie kilkanaście, ale oczywiście gromadzi nas tutaj osoba świętego Stanisława, biskupa i męczennika, którego relikwia głowy będzie niesiona uroczyście na samym końcu procesji. Dlaczego jest to dzień wyjątkowy? Bo szczerozłoty relikwiarz na głowę świętego Stanisława to relikwia, która wystawiana jest na widok publiczny tylko dwa razy w roku, w uroczystość świętego Stanisława, czyli w czasie odpustu naszego katedralnego i właśnie w czasie procesji na skałkę, która jest tradycyjnie organizowana zawsze w pierwszą niedzielę po uroczystości świętego Stanisława. Dlaczego święto patriotyczne? Bo należy cofnąć się do XI wieku, do momentu śmierci i podań czy legendy o cudownych wydarzeniach, które towarzyszyły śmierci świętego Stanisława. Jak dobrze wiemy, 11 kwietnia 1079 roku święty Stanisław ginie podczas odprawiania mszy świętej w sanktuarium na Skałce. Zostaje według podań zabity, bezpośrednio pozbawiony życia przez króla Bolesława. Potem z jego rozkazu ciało świętego Stanisława ma zostać poćwiartowane. Legendy podają, że ciało świętego Stanisława w cudowny sposób się zrosło i tego ciała pilnowały orły, które nie pozwalały w żaden sposób zbezcześcić ciała świętego Stanisława. I tutaj symbol scalenia cudownego, rozczłonkowanego ciała Stanisława stał się symbolem jedności narodowej. W tym roku intencje są ogólne. Oczywiście modlimy się jak zawsze za naszą ojczyznę, o jedność, o to, abyśmy żyli w pomyślności w niepodległej, wolnej Polsce. W tym roku to nowość. Nie będziemy mieli gościa żadnego spoza Krakowa, gdyż ksiądz kardynał Grzegorz Ryś, metropolita krakowski, sam będzie sprawował mszę świętą na Skałce i wygłosi do nas pasterskie słowo. Należy również wspomnieć o pierwszej procesji, czyli kiedy według podań historycznych zorganizowano pierwszą z procesji na Skałkę. Otóż był to 8 maja 1254 roku. 8 września 1253 roku święty Stanisław, biskup męczennik, jest kanonizowany w Asyżu przez Ojca Świętego, a zaraz potem, właściwie w pierwszą nadarzającą się okazją, była data 8 maja 1254 roku i wtedy ówczesny biskup krakowski decyduje o tym, aby po raz pierwszy przejść z Wawelu na Skałkę. Było to nawiązanie do sytuacji, gdzie trasa tej procesji była odwrotna, bo w 1088 roku ciało świętego Stanisława zostało przeniesione ze Skałki na Wawel. Biskup krakowski w 1254 roku po kanonizacji chciał ten kierunek odwrócić i tym sposobem raz w roku idziemy z Wawelu na Skałkę z relikwiami Stanisława.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus.

0: Enigma w Radiu Plus, 21 minut do 18, a w magazynie jeszcze pojawią się już za chwilę aktualności z Watykanu.
1: Reklama.
2: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 4 do 9 maja. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
3: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
4: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł.
1: Po reklamie.
6: Autopromocja.
7: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
8: Dzisiaj wieczorem w Nocnych Światłach w cyklu Dookoła Świata Japonia, jakiej nie znamy z folderów turystycznych. Gościem Nocnych Świateł będzie Piotr Milewski, pisarz, dziennikarz, wykładowca akademicki, znawca kraju kwitnącej wiśni. Paweł Krzemiński. Zapraszam na 23. Do usłyszenia.
7: Nocne Światła. Radio Plus. Nocne Światła.
6: Autopromocja.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Wizytę w Watykanie złożył Donald Tusk. Zaprosił papieża do odwiedzenia Polski w 2028 roku.
2: Jestem pod wielkim wrażeniem spotkania z Ojcem Świętym.
1: Leon XIV przyjął również amerykańskiego sekretarza stanu. Rozmawiano przede wszystkim o kwestiach międzynarodowych. Książka to antidotum na zamknięcie umysłu, powiedział papież na audiencji dla watykańskiego wydawnictwa. Krzysztof Bronk, aktualności z Watykanu. Leon XIV przyjął na audiencji Donalda Tuska. Premier powiedział dziennikarzom, że zaprosił papieża do odwiedzenia Polski w 2028 roku. Rozmawiano o polaryzacji sceny politycznej w Polsce, ładzie międzynarodowym, wojnie na Ukrainie, zbrojeniu się Polski i Europy, a także o zbrojeniu Niemiec.
2: Jestem pod wielkim wrażeniem spotkania z Ojcem Świętym i nie są to słowa takie kurtuazyjne. Wszyscy pamiętamy słowa papieża o potrzebie pokoju, ponownego zjednoczenia ludzi dobrej woli na całym świecie, pojednania, ale wtedy, kiedy ma się okazję rozmawiać w cztery oczy, to takie słowa i argumenty brzmią o wiele, wiele mocniej. Jestem przekonany, że tak jak kiedyś w przeszłości, nasz papież, przed chwilą składaliśmy na grobie Jana Pawła II kwiaty i wspominaliśmy chyba wszyscy te chwile, kiedy nasz papież zmieniał świat. Bo dobre słowa, mądre słowa, moralne zachowania czasami mogą zmienić świat. I tak było w przypadku Jana Pawła II. Byliśmy wszyscy tego beneficjentami. Powiedziałem Ojcu Świętemu Leonowi, że jego słowa też mogą bardzo poprawić ten świat, który zmierza przecież w nie najlepszym kierunku. I że słowa i działania Ojca Świętego mogą przywracać taki ład moralny.
1: W południe papież przyjął też amerykańskiego sekretarza stanu Marka Rubio. Rozmowy dotyczyły przede wszystkim kwestii międzynarodowych, Ameryki Łacińskiej, Kuby, Libanu, Strefy Gazy, a także równowagi geopolitycznej. Książka pomaga myśleć, spotkać się i głosić Chrystusa, mówił Leon XIV do kierownictwa i pracowników Libreria Editrice Watykana. Papież przyjął ich z okazji setnej rocznicy powstania watykańskiego wydawnictwa, które zostało wyodrębnione w 1926 roku z mającej znacznie dłuższą historię drukarni watykańskiej założonej już w XVI wieku. Z okazji jubileuszu papież wskazał na znaczenie książki w życiu człowieka i Kościoła.
3: Il libro è un'occasione per
4: Leon XIV podkreślił, że książka jest okazją do myślenia. W epoce cyfrowej jej fizyczność przypomina o roli refleksji, studium i dojrzewania intelektualnego. Jak zaznaczył, czytać to karmić umysł, a lektura pomaga rozwijać świadomy i uformowany zmysł krytyczny oraz chroni przed fundamentalizmami i ideologicznymi skrótami. Papież zaapelował, by sięgać po książki jako antidotum na zamknięcie umysłu, które wyraża się w sztywnych postawach i zawężonym spojrzeniu na rzeczywistość.
1: Papież wskazał też, że dla chrześcijan książka jest okazją do głoszenia Chrystusa. Lektura biografii świętego czy dobrze przedstawionej refleksji duchowej może dotknąć serca.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
5: Aktualności z Watykanu kończą dzisiejszy magazyn, a już za chwilę wieści z kraju i zagranicy, które przedstawi Michał Konopiński.

0: Reklama.
1: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Po reklamie.
6: Radio Plus. Radio
7: Plus. Objął 800 metrów kwadratowych pożar hostelu w Żukowie na Pomorzu. Daniel Obajtek może stracić immunitet, jest ruch prokuratury. Kościół w zasięgu kliknięcia, specjalna aplikacja dla wiernych w Bydgoszczy. Jest 18, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Akcja może potrwać jeszcze kilka godzin. Strażacy walczą z pożarem hostelu w Żukowie na Pomorzu. Ogień objął powierzchnię około 800 metrów kwadratowych.
8: Na miejscu pracuje wciąż 16 zastępów straży pożarnej. Działania strażaków koncentrują się przede wszystkim na rozbiórce poszycia dachowego w celu dogaszenia zarzewi ognia. Trudno jest określić czas trwania akcji. Działania mogą potrwać jeszcze do kilku godzin.
7: Relacjonuje Dawid Westrych ze straży pożarnej w Gdańsku. Z budynku jeszcze przed przyjazdem służb ewakuowało się 46 osób, 3 zostały ranne. Pseudoafera. Tak Daniel Obajtek skomentował wniosek prokuratora generalnego do Parlamentu Europejskiego o uchylenie mu immunitetu. Śledczy uważają, że były prezes Orlenu, a dziś europoseł, zataił kilkumilionowy przychód w swoim zeznaniu podatkowym i że powinien za to odpowiedzieć. O szczegółach Mateusz Chłystun, o co chodzi w tej sprawie?
9: O to, że gdy wynajął Fundacji Kresy swój dwór na Pomorzu, ta wyremontowała go, płacąc za to ponad 3 miliony złotych. Najem następnie wygasł, a były szef Orlenu, jak mówią śledczy, nie płacąc za remont, de facto wzbogacił się o taką kwotę, ale nie odprowadził od niej podatku.
10: Nie nazywamy tego aferą. Ktoś uzyskał dochód w kwocie 3 milionów złotych, nie zrealizował podstawowego obowiązku, jaki ma każdy z nas, zapłaty z tego daniny publicznej, czyli podatku. Nie oceniamy tego z punktu widzenia karnego. Widzimy, co się wydarzyło, powinien być z tego zapłacony podatek.
9: Mówił rzecznik prokuratury krajowej prokurator Przemysław Nowak. Śledczy zarzucają też Danielowi Obajtkowi, że kiedy kierował Orlenem, korzystał na koszt firmy z opieki medycznej, na czym zaoszczędził spore sumy, od których także nie zapłacił podatku. Grozi mu za to do 5 lat więzienia oraz grzywna. Sprzed prokuratury krajowej Mateusz Chłystun.
7: Dodajmy, że to już trzeci wniosek kierowany do Parlamentu Europejskiego o uchylenie immunitetu byłemu prezesowi Orlenu. Nowe procedury alarmowe, szkolenia dla ochroniarzy i zwiększony zakres opieki psychologicznej. Uniwersytet Warszawski podsumowuje działania wprowadzone po ubiegłorocznym ataku na kampusie przy krakowskim Przedmieściu. Tuż po tragedii uczelnia powołała Biuro do Spraw Bezpieczeństwa. Podpisała też porozumienie o wymianie informacji i szkoleniach z Komendą Stołeczną Policji.
11: Wprowadziliśmy też przyciski alarmowe z wykorzystaniem telefonów stacjonarnych, które łączą się w razie zagrożenia ze strażą uczelni.
7: Mówi rzeczniczka UW Anna Modzelewska. Strażnicy zostali wyposażeni m.in. w paralizatory oraz kamery nasobne. Przeszli też odpowiednie szkolenie.
12: Potrafią w sposób świadomy, z przewidywaniem skutków, używać tych środków przymusu bezpośredniego, które są w ich posiadaniu. To są pałki teleskopowe, to są miotacze gazu.
7: Mówi Zygmunt Lalak, zastępca rektora Uniwersytetu Warszawskiego. Przypomnijmy, równo rok temu 22-letni student prawa zabił pracownicę UW. Śledczy potwierdzili, że mężczyzna w chwili ataku był niepoczytalny.
6: Wiadomości Radia Plus.
7: W zasięgu kliknięcia. W Bydgoszczy wierni mają już dostęp do specjalnej aplikacji. Mogą sprawdzić wydarzenia religijne w okolicznych parafiach. Kościół musi iść z duchem czasu, tłumaczy rzecznik diecezji bydgoskiej Marcin Jarzębowski.
13: No nie ma innej możliwości, żeby nie iść z duchem czasu. Media w ogóle społecznościowe, media elektroniczne to jest przyszłość. One są obecne wszędzie i w Watykanie i we wszystkich diecezjach i nie uciekniemy od tego i musimy również za tym nadążać, jeśli nie chcemy zostać z tyłu.
7: Z aplikacji Drogowskaz korzystają też już inne diecezje w kraju.

Na Pomorzu zachmurzenie duże do całkowitego. Gdzie niegdzie jeszcze niewielkie opady deszczu się pojawiają, przejaśnienia. Na północy regionu termometry pokazują teraz od 7 do 9 stopni. Wiatr umiarkowany północny, ciśnienie 1015 hektopaskali. Nocą temperatura w okolicach 6 kreski. Jutro dużo chmur, ale będą też przejaśnienia, a miejscami nawet sporo słońca. Termometry pokażą w piątek do 12 stopni.

Jennifer Lopez w Radiu Plus do 19 jeszcze między innymi Enya, Savage, Chris Isaac, Barbara Streisand, Marek Mochewicz. Zapraszam na kolejną godzinę z przebojami z nutą nostalgii. Będziemy też w tej godzinie w Lublinie, bo na tamtejszym katolickim Uniwersytecie Lubelskim pojawiło się kilka nowych kierunków, no i już można składać aplikacje do tej uczelni, co czeka na kandydatów w nowym roku akademickim. O tym za mniej więcej 20 minut, a za chwilę zajrzymy do kalendarium. Teraz Rod Stewart.

0: Barbara Streisand w Radiu Plus. Pora zajrzeć do naszego kalendarium. 7 dzień maja. Posłuchajmy, co się działo dawno temu u nas.
1: Rok 1701. Paryż opuściła gdańska delegacja, którą w grudniu poprzedniego roku przyjął w Wersalu król Francji Ludwik XIV. Gdańszczanie nie godzili się z żądaniami króla do pokrycia kosztów wyprawy do Gdańska w 1697 roku księcia Contiego, pretendenta do polskiego tronu, o który to tron również konkurowała dla swojego syna Jakuba Maria Kazimiera, wdowa po Janie III Sobieskim. Z kolei Ludwik XIV nie zgodził się wypłacić odszkodowania za zagarnięcie w tym czasie przez Francuzów 5 gdańskich statków z towarami. Rok 1734. Oblegające Gdańsk wojska rosyjskie zdobyły, broniony przez kapitana Fischera i 150 żołnierzy, szaniec letni na cyplu wyspy Ostrów. 108 obrońców poległo, a 30 dostało się do niewoli. Gdańsk został odcięty od twierdzy w Wisłoujściu. Rok 1793. Delegacje władz Gdańska i Torunia złożyły w ratuszu głównego miasta hołd i przysięgę wierności królowi Prus, Fryderykowi Wilhelmowi II. W 1808 roku decyzją Senatu Wolnego Miasta Gdańska nastąpiła dewaluacja 3-groszowych monet pruskich do wartości 2 groszy, czyli 8 groszy gdańskich. Rok 1852. W nocy z 6 na 7 maja przy Targu Siennym nad kanałem Raduni spaliła się drewniana stacja pomp miejskiego wodociągu, tzw. kunszt wodny, działający od końca XVI wieku. Stacja tłoczyła wodę pobieraną z Raduni i z jeziora w Jasieniu do miejskich wodociągów. W krótkim czasie została jednak odbudowana. Rok 1920. Konferencja ambasadorów przy Lidze Narodów podjęła rezolucję zakazującą Polsce posiadania w Gdańsku bazy wojennej lub morskiej. Rok 1964. W gdańskiej Letnicy i we Wrzeszczu 302 osoby zatruły się lodami pochodzącymi od jednego z producentów. Na leczenie szpitalne skierowano 232 chorych, z czego 30% miało przetaczaną krew, a 7 osób przez 3 dni walczyło o życie.
0: I takie rzeczy działy się 7 maja u nas, ale i też trochę dalej. Kończymy kalendarium, a za chwilę w Radio Plus wszystko o rekrutacji na nowy rok akademicki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
2: Reklama.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Dom to więcej przestrzeni do życia. Zamieszkaj w inwestycji DE Concept Lisia Bojano. Bliźniaki z poddaszem użytkowym na dużej działce przy ulicy Lisiej w Bojano. Funkcjonalny projekt domu i atrakcyjna lokalizacja. Znajdź inwestycje Lisia Bojano na perum.pl lub zadzwoń po szczegóły. Biuro sprzedaży Barbara Pryczkowska 662 790 541 662 790 541. Lisia Bojano. Przestrzeń dla twoich marzeń.
2: Po reklamie.

0: Zaglądamy teraz do Lublina, a konkretnie na tamtejszy katolicki Uniwersytet Lubelski. Uczelnia rozpoczęła rejestrację kandydatów na nowy rok akademicki. Biomedycyna i środowisko, biotechnologia medyczna w języku polskim i angielskim, prawo europejskie i międzynarodowe w języku angielskim. To nowości w ofercie kierunków. Co jeszcze czeka na studentów? O tym w rozmowie Małgorzaty Oroń z Magdą Pranagal z Biura Rekrutacji KUL.
1: Wiosna buchnęła majem, za nami matury, a zatem nadchodzi też czas rekrutacji na studia i podjęcia tej ważnej decyzji przez młodych ludzi, co robić z życiem dalej. Katolicki Uniwersytet Lubelski po raz kolejny zaprasza na swoje wydziały, na swoje kierunki. Co w tym roku przygotowaliście dla potencjalnych kandydatów na studia? Ile jest tych kierunków? Na ilu wydziałach?
2: Zapraszamy na ponad 100 kierunków studiów. Pierwszego stopnia jednolitych, ale też drugiego stopnia dla tych, którzy skończą w tym roku licencjat lub mają dyplom magistra. Jest w czym wybierać i to są kierunki z zakresu nauk, oczywiście tych takich bardzo charakterystycznych dla KUL-u, czyli teologia, filozofia, ale także nauki humanistyczne, nauki prawnicze, społeczne, techniczne, no i oczywiście jak już od kilku lat nauki medyczne, czyli Wydział Medyczny, który też z roku na rok poszerza tę swoją ofertę i również w ramach właśnie Wydziału Medycznego mamy w tym roku nowości. Na Wydziale Medycznym pojawi się taki kierunek jak biomedycyna i środowisko. To jest kierunek, który odpowiada na te najważniejsze właśnie pytanie o zdrowie, o powiązanie środowiska, ochrony środowiska. Natomiast na drugim stopniu dla absolwentów biotechnologii oraz kierunków pokrewnych otwieramy biotechnologię medyczną. Będą to studia zarówno w języku polskim, jak i w języku angielskim. Do kafeterii tych nowości dołączamy także kierunki z zakresu nauk społecznych i stosunków międzynarodowych. W ofercie pojawia się kierunek, którego nazwa złożona jest z trzech członów: polityka, gospodarka i transformacja cyfrowa, czyli też zagadnienia, które są szeroko teraz komentowane, ważne, w związku z tym studia też interdyscyplinarne, rzec by można, więc myślę, że maturzyści, bo to są studia pierwszego stopnia, którzy zechcą właśnie połączyć te swoje zainteresowania tych zagadnień, zarówno właśnie tej transformacji cyfrowej, gospodarki i polityki, mogą interesować się tą ofertą i tutaj zapraszamy do zapoznania się z zasadami rekrutacji na stronie kandydatkul.pl. Też tam jest szerszy opis tego, co będzie mógł robić absolwent. W naszym uniwersytecie pojawiają się także kierunki, które są interdyscyplinarne i do tej grupy należy również interdyscyplinarne studia nad małżeństwem i rodziną. I to też jest kierunek pierwszego stopnia. To są studia hybrydowe, czyli z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zresztą dopowiem, że w tej grupie kierunków, ponad 100 kierunków, mamy kierunki stacjonarne, w których właśnie wykorzystujemy te metody kształcenia na odległość. W związku z tym kandydaci kształcą się zarówno w siedzibie uczelni tutaj na miejscu, jak i mogą to robić częściowo właśnie przez internet. Natomiast dyplom jest absolutnie jak najbardziej studiów stacjonarnych.
1: W jaki sposób na kandydatkul.pl można się zarejestrować, jakie dokumenty trzeba wgrywać, no i też przede wszystkim jakich terminów należy dopilnować, żeby później nie było płaczu.
2: Rejestracja dla maturzystów trwa do 13 lipca do godziny 15:30. Już teraz zapraszamy oczywiście maturzystów do rejestracji, do zakładania konta elektronicznego, bo to jest jakby pierwszy warunek, czyli założenie konta w systemie naszej elektronicznej rejestracji za pośrednictwem strony kandydatkul.pl. Kolejny krok to jest oczywiście wpisanie ocen. No, tegoroczni maturzyści będą te oceny mieli dopiero 8 lipca, więc jakby ten kolejny krok będą mogli wykonać dopiero między 8 i 13 lipca, czyli wpisać wyniki, które mają i załączyć skan świadectwa maturalnego. Także to są te ważne elementy. Maturzyści z ubiegłych lat, ale też osoby ze starą maturą, maturą zagraniczną, bo jakby tutaj wszystkich kandydatów zapraszamy. Zasady rekrutacji na studia pierwszego stopnia dostosowane są do każdego typu matury. Tutaj rocznik absolutnie nie ma znaczenia. Wyniki ogłosimy, proszę Państwa, 15 lipca po południu. Wyniki są ogłaszane indywidualnie na kontach kandydata. Tych, którzy otrzymają wynik pozytywny, zapraszamy do siedziby naszej uczelni ze świadectwem między 16 a 20 lipca, Jeśli chodzi o drugi stopień, termin rejestracji jest nieco dłuższy, bo kandydaci mogą się rejestrować do 24 lipca.
1: Ponad 100 kierunków, a jeśli chodzi o liczbę, ile studentów od nowego roku akademickiego jesteście w stanie przyjąć? Na co się przygotowaliście?
2: Mówimy w naszym uniwersytecie o planowanej liczbie miejsc, także komisje też są gotowe na to, na niektórych kierunkach, żeby przyjąć większą liczbę kandydatów. My tradycyjnie to jest o ponad 3000 miejsc globalnie, tak, na wszystkich kierunkach. Natomiast mamy kierunki, gdzie te miejsca są bardzo mocno reglamentowane, tak jak na przykład na medycynę. Mamy 80 miejsc na kierunek lekarski i tutaj nie mamy możliwości przyjęcia osoby więcej lub mniej. Więc tutaj też w zależności od kierunku. Ta liczba miejsc planowana jest dostępna dla kandydata. Te liczby tutaj są dostępne dla kandydata, natomiast to one mogą się w przypadku niektórych kierunków zmniejszać, ponieważ to jest też kwestia decyzji rektora. W tym roku też zapraszamy, mówiłam o tych wynikach kandydatów, jak najbardziej z tymi najwyższymi wynikami.
3: Wy macie dla nich też prezent na powitanie.
2: Tak, mamy prezent na powitanie z uwagi na to, że jesteśmy wśród kandydatów do bycia uczelnią badawczą. Mamy możliwość właśnie doceniania tych, którzy robili coś więcej i kandydaci, którzy w naszych rankingach będą mieli powyżej 80 punktów, zapraszamy ich do potwierdzenia, ponieważ mają szansę właśnie na stypendium i to jest od 800 do 1000 zł przez 10 miesięcy na pierwszym roku studiów, co też pozwala na rozwój, na skupienie się na gdzieś tam rozwijaniu własnych pasji, a nie na tym, żeby tylko odpowiedzieć na pytanie, jak pogodzić studia z pracą.
0: Z Magdą Pranagal z Biura Rekrutacji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego rozmawiała Małgorzata Oroń. Przypomnę, wszystkie informacje dotyczące rekrutacji są dostępne pod adresem kandydatkul.pl. W Radiu Plus teraz Chris Isaak.

0: Reklama.
1: Hurtownia Szczepan. Dystrybutor artykułów gospodarstwa domowego, wyposażenie wnętrz, artykułów ogrodniczych, dywanów, pościeli, odzieży damskiej i męskiej, zaopatrzenie gastronomii, duży wybór porcelany stołowej, szkła i sztućców. Zapraszamy od 7 do 17 w soboty do 14. Hurtownia Szczepan. Gdańsk, ulica Tama Pędzichowska 3. Proszę pani, proszę pana, wszystko kupisz u Szczepana.
2: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na ciebie. Half Price. Great Brands.
3: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
4: Mamy to o w Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
3: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
7: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
0: Po reklamie.

Time w Radiu Plus, 9 minut do 19. Do 19 jeszcze Chris the Bark i Silent Circulars. Za chwilę Michał Konopiński przedstawi najświeższe wiadomości.

0: Reklama.
1: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99, a na empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
0: Po reklamie.
3: Radio Plus.
4: Był zaskoczony i nie stawiał oporu. Adwokat od trumny na kółkach zatrzymany. Po trzech dniach walki pożar lasu na Lubelszczyźnie został opanowany. Akcja strażaków wciąż jednak trwa. Będzie można zwiedzić na przykład wóz pancerny, noc muzeów z podlaską policją. Jest 19. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Adwokat od trumny na kółkach w rękach policji. Poszukiwany listem gończym Paweł K. został zatrzymany przez funkcjonariuszy z Łódzkiej Komendy Wojewódzkiej. 46-latek ukrywał się, by uniknąć odbycia kary 1,5 roku więzienia orzeczonej przez Sąd Rejonowy w Olsztynie. O szczegółach Łukasz Bogdan.
5: Mężczyzna został zatrzymany na terenie powiatu Chrubieszowskiego w województwie lubelskim. Jak podkreśla policja, 46-latek nie spodziewał się wizyty funkcjonariuszy, nie stawiał oporu podczas zatrzymania. Po wykonaniu niezbędnych czynności został przewieziony do jednostki policji, a następnie trafi do zakładu karnego, gdzie odbędzie zasądzoną karę.
4: Przypomnijmy, Paweł K. został prawomocnie skazany na 1,5 roku więzienia za spowodowanie śmiertelnego wypadku. Samochód ofiar nazwał potem trumną na kółkach. Do wypadku doszło... Opanowany, ale akcja strażaków trwa. Po trzech dniach dramatycznej walki służbom udało się powstrzymać rozprzestrzenianie ognia w Puszczy Solskiej.
6: Ten pożar już w żaden sposób się w tej chwili nie rozprzestrzenia. Mówimy w tej chwili już o takiej fazie, która poprzedza już taką typową fazę dogaszania pożaru.
4: Mówi Karol Kroć z Państwowej Straży Pożarnej. Zaznacza jednocześnie, że przed strażakami kolejna noc walki. Trwa żmudny etap dogaszania pojedynczych zarzewi.
6: Pożar został ograniczony na powierzchni około 300 hektarów. Jest to takie typowe, można powiedzieć, pożarzysko, które zostawił ogień, który strawił las. W tym momencie strażacy dogaszają już te pojedyncze zarzewia ognia, które jednak na tym dużym obszarze występują.
4: W akcji nadal jest około 600 osób. Strażacy, Wojska Obrony Terytorialnej i służby leśne. Prezes NBP nie pozostawia złudzeń. Obniżki stóp są mało prawdopodobne. Wzrosło ryzyko podwyżek, przekazał Adam Glapiński. Wczoraj Rada Polityki Pieniężnej utrzymała wskaźniki na niezmienionym poziomie. Kluczowe w kwestii ewentualnych podwyżek będą dane inflacyjne.
7: W tej chwili jesteśmy blisko górnego pułapu odchyleń. Oczywiście przekroczenie górnego pułapu z prognozą, że to się będzie utrzymywać, no to już jest bezpośrednia powód, żeby w tym kierunku iść.
4: Mówi Adam Glapiński i dodaje, że NBP, podobnie jak inne banki centralne, obserwuje sytuację i m.in. skutki dla gospodarki, które niesie konflikt na Bliskim Wschodzie.
7: Jest zdenerwowanie, bo się spodziewaliśmy, że ten rok będzie inaczej zupełnie wyglądał, prawda? Że będziemy jeszcze te stopy obniżać, nie wiadomo do jakiego pułapu. A tutaj niestety się okazało inaczej. Polityka psikusa nam wycięła, czy jak to się mówi.
4: Zgodnie ze wstępnymi danymi GUS, inflacja w kwietniu wyniosła 3,2% rok do roku wobec 3% w marcu.
3: Wiadomości Radia Plus.
4: Noc muzeów z podlaską policją. Komenda Wojewódzka w Białymstoku szykuje dla mieszkańców sporo atrakcji. Będzie można na przykład zwiedzić wóz pancerny.
8: Do tej pory nigdy nie był w przestrzeni publicznej pokazywany. Nasza jednostka specjalna, czyli samodzielny pododdział kontrterrorystyczny policji. Policjanci, nasi operatorzy pochwalą się, jaki jego sprzętu używają podczas swoich bardzo niebezpiecznych akcji, które na co dzień realizują.
4: Mówi Tomasz Krupa z podlaskiej policji. Udostępnione będą też radiowozy, motocykle, miasteczko ruchu drogowego czy symulator zdarzeń. Noce muzeów już 16 maja.

0: Na Pomorzu zachmurzenie duże do całkowitego, gdzieniegdzie przejaśnienia, głównie teraz na północy regionu. Termometry pokazują od 7 do 9 stopni. Wiatr umiarkowany północny, ciśnienie 1016 hektopaskali, nocą temperatura w okolicach 6 stopni. Jutro będzie sporo chmur, ale będą też przejaśnienia i słońce w regionie. Termometry pokażą w piątek do 12 stopni.
1: Radio Plus.

0: trudno ją włożyć w jakąkolwiek szufladę.
1: To prawda, to prawda. To nie jest na pewno taka typowa literatura drogi, to nie jest dziennik z podróży, to nie jest relacja z jakiejś wyprawy. To jest książka, w której autor jakby odnajduje swoją własną formułę, często opisując swoje doświadczenia, które jakby wydają się może w pierwszej chwili mało istotne, albo nawet nie powiązane jakby z tym głównym motywem wędrowania, ale tak naprawdę pokazuje nam pewien świat, który też zanika i chyba o to również tutaj Modowi chodziło. Ta japońska prowincja, która jest tym środowiskiem, w którym się porusza, to jest świat, który powoli, ale jednak się kurczy i prawdopodobnie za jakiś czas już go może nie być. I on, zapisując swoje wrażenia, zapisując swoje też przygody, jakby zostawia pewne świadectwo. Więc na pewno jest to pewien rodzaj eseju, tak jak pan wspomniał. Na pewno jest to też troszeczkę taki pamiętnik, tak, bo tutaj on nie ucieka od wspomnień, szczególnie kiedy powraca do lat młodzieńczych, czy nawet dziecinnych i do właśnie spotkań i czasu spędzanego z tym bardzo bliskim przyjacielem, który już, jak się później dowiadujemy, nie żyje. I tak naprawdę ta książka w pewnym sensie też jest taką elegią ku pamięci tego przyjaciela i też on tak dość wyraźnie i mocno tutaj mówi, że gdyby nie trafiła się Japonia w jego życiu, w której już mieszka, o ile dobrze pamiętam, ponad 20 lat, to być może jego życie skończyłoby się tak samo szybko i nagle, jak życie tego przyjaciela. Tak więc jest to też w drugą stronę pewien taki hymn dziękczynny, więc naprawdę trudno tę książkę tak bardzo skategoryzować i określić jednym słowem, tak? To każdy czytając znajdzie w niej coś innego i to jest, myślę, że no, naprawdę coś, co można uznać za naprawdę duże osiągnięcie tego autora.
0: Dzisiaj w cyklu Dookoła Świata przyglądamy się Japonii, jakiej nie poznamy z przewodników turystycznych. Państwa i mój gość Piotr Milewski, autor licznych książek, dziennikarz, publicysta, pisarz, znawca Japonii. Wracamy do Państwa za chwilkę. Krótka przerwa na muzykę. Po piosence ciąg dalszy naszej rozmowy.
2: Radio Plus. Nocne światło. Nocne światła.

0: Nocne światła.
1: W Nocnych światłach dzisiaj cykl dookoła świata. Japonia, jakiej nie poznamy z folderów turystycznych, z przewodników po tym kraju. Piotr Milewski jest z nami, pisarz, dziennikarz, wykładowca akademicki, znawca Japonii. Panie Piotrze, mówi pan, i nawiązujemy tutaj do książki Craiga Moda jeszcze, zanim przejdziemy do pana doświadczeń osobistych i pana książek. On opisuje, w jaki sposób można powiedzieć Japonię od środka. W jaki sposób można powiedzieć również pozostaje w pewnym sensie outsiderem. Gdzieś nie, jest tam trochę obok tej rzeczywistości, ale ją kontempluje. Więc jakoś nie odbieram tę opowieść jako jednak oglądanie tej rzeczywistości okiem gaijina, czyli człowieka, który jednak przychodzi z innej kultury i w gruncie rzeczy nie będzie nigdy w stanie zostać przyjęty przez tą lokalną społeczność, Japończyków, którzy zawsze będą widzieć w nim kogoś obcego. A więc tym bardziej jest to ciekawe, bo to jest jakby stąpanie po czymś, co bym nazwał takim współczesnym terra incognita. Niby jesteśmy w XXI wieku, mamy cały świat opisany, zmierzony i niewiele jest miejsc, w których jeszcze moglibyśmy powiedzieć, że coś tam jeszcze można z tej ziemi wydłubać i powiedzieć, o, zobaczyliśmy coś nowego. A tu jest jednak pewna linia demarkacyjna między autorem a tym środowiskiem, w którym on się porusza.
2: To na pewno, tak. On, mimo że długo mieszka w Japonii, posługuje się japońskim na pewno bardzo dobrze, natomiast myślę, że na pewno nie jest i nigdy nie będzie prawdopodobnie obywatelem tego kraju. A nawet jeśli, no to tam, gdzie trafia, jest przybyszem z zewnątrz i też kimś, kto przychodzi z gdzieś z oddali, bo dla mieszkańców Półwyspu Ki, to już nawet Tokio to jest troszeczkę inny świat, można powiedzieć, więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest też taka, że on chyba nie ukrywa też, że to jest kimś, kto przybywa i dopiero tam próbuje w jakiś sposób poznać ludzi. To mu się udaje, ale to są oczywiście krótkie spotkania, tak? I w czasie tych spotkań, gdzie dochodzi do jakiejś wymiany uprzejmości albo takiego przełamania tych pierwszych lodów, bardzo często na tym się kończy, tak? On co najwyżej słyszy też pewne historie, a potem następnego dnia, a czasami jeszcze szybciej, wyrusza w dalszą drogę. Ja myślę, że to jest też trochę, trochę taka cena, którą płacimy, kiedy wyruszamy w taką pieszą podróż, gdzie nie pisane jest nam pozostanie w jakimś miejscu długo i chyba jest na to gotowy i chyba też nie czuć w tej książce jakby takiego jakiegoś braku tego, że on czuje się odrzucany, tak? On, tam jest jedno czy dwa miejsca, w którym rzeczywiście coś takiego może sugerować, ale z drugiej strony chyba ma moc na tyle taką świadomość, że nie może zbyt dużo oczekiwać. Jest obcokrajowcem, wysokim człowiekiem, który nagle się pojawia w zupełnie innym świecie, w takim świecie, gdzie właściwie nie powinno go być.
1: Tak, to jest o tyle ciekawe, że przypomina mi to również spotkanie z Marcinem Bruczkowskim, który napisał znaną i wznawianą książkę Bezsenność w Tokio, kiedy tutaj kilka lat temu w Nocnych Światłach opowiadał o tych 10 latach spędzonych w Japonii. Oczywiście to był czas, w którym on pracował i mieszkał głównie w Tokio, ale czasami zdarzało mu się wyskoczyć, czy to na urlop, czy na jakieś tam wyprawy takie krajoznawcze, dajmy na to, w głąb Japonii, czy kolejnych innych wysp. I z tego, co pisał i opowiadał, to wynika, że nie jest łatwo w ogóle tam się przemieszczać, że jest wiele problemów związanych z taką kategoryzacją miejsc. Tu nie wolno, tam coś jest takiego, co jest związane z tradycją, więc raczej nie się nie powinno i tak dalej, i tak dalej. Już nie mówiąc o tym, że autostop w tym kraju, przynajmniej z doświadczenia Marcina Bruczkowskiego, jest formą praktycznie nieznaną i rzadko można tam się przemieszczać w ten sposób. I opowiadał, że z kempingami, na przykład z namiotem, jeżeli człowiek chce gdzieś się rozbić, to jest duże prawdopodobieństwo, że jeżeli nie natrafi na ewidentny kemping, który gdzieś tam w jakimś przewodniku jest umiejscowiony w jakimś miejscu, to będzie miał na pewno kłopoty, bo być może rozbije się w jakimś miejscu, które jest z jakiegoś powodu źle widziane, że tam ktoś w ogóle chodzi po tym obszarze. I kiedy tak zestawiam to z tą podróżą Craiga Moda, to on oczywiście idzie szlakiem pielgrzymkowym, więc jest to jakaś droga, która jest wyznaczona, ale pytanie, czy rzeczywiście, gdyby na przykład tak jak ja to bardzo lubię robić, szczególnie gdzieś wspólnie z moją córką podróżujemy, lubimy mieć jakiś plan, kierunek, jakiś wektor, ale to nie znaczy, że nagle nie skręcimy w prawo albo w lewo. Tak nawiązuje to w tym momencie do tego doświadczenia Craiga Moda. Gdyby on skręcił w prawo lub w lewo nagle z tej trasy, jak pan sądzi, jakie doświadczenia by go czekały?
2: No myślę, że akurat on by się odnalazł, tak? Już na tyle długo mieszka w Japonii i tutaj z tego, co pisze w swojej książce, to jest jego miejsce na ziemi, on już tam zostanie, więc myślę, że po pierwszym takim momencie, kiedy rzeczywiście napotkałby pewnie na co najmniej zaskoczenie, jeśli nie szok i pewien dystans, taki naturalny dystans, tak, lokalnych mieszkańców, przełamałby szybko lody, tak, i jakoś wytłumaczył im powód swojej obecności, ale na pewno byłoby to na początku takie dość duże zaskoczenie, chociaż tutaj też ze swoich doświadczeń mogę opowiedzieć, że właśnie często w tej prowincjonalnej Japonii, kiedy pojawiamy się my, czyli osoby z innego kręgu kulturowego i z innych części świata, to wzbudzamy zainteresowanie, które jest często silniejsze niż jakaś potencjalna nieśmiałość czy nawet niechęć, bo jesteśmy, czy możemy być źródłem jakiejś wiedzy, informacji, poszerzania horyzontów. Więc myślę, że Craig Mott ze swoim już wieloletnim doświadczeniem i też wielokrotnym doświadczeniem maszerowania tymi szlakami, bo tak naprawdę to nie jest jeden szlak, ich jest kilka, on z tego bardzo korzysta. On ma też swoje takie miejsca, które uwielbia odwiedzać, to są i łaźnie, tak, jedną z nich opisuje, to są gorące źródła, tak, czyli takie miejsca, gdzie zbierają się Japończycy po to, żeby troszeczkę odprężyć się, zrelaksować, często też posocjalizować, spotkać z sąsiadami, znajomymi, przyjaciółmi, ale też takie miejsca, które są bardzo charakterystyczne i w tej książce dość mocno wybrzmiewają, a które nie są kompletnie jakby obecne w przypadku zwykłych turystów, czyli odwiedza tak zwane kissa, czyli kawiarnie. Tak? To jest taki japoński wytwór powojenny, też częściowo wzorowany na pewnym wyobrażeniu kawiarni amerykańskiej czy europejskiej, gdzie serwowane jest zawsze takie jedzenie, które jest bliższe nam niż Japończykom, bo to jest bardzo często tostowe pieczywo z czymś albo naleśniki na przykład i do tego zwykle bardzo dobra kawa. I on odwiedza takie miejsca i w nich odnajduje właśnie tych swoich rozmówców, tak? I którzy oczywiście na początku są dość zdystansowani, traktują go tak może nieco chłodno albo z pewną taką ostrożnością, ale szybko okazuje się, że właśnie jest w stanie nawiązać taką no, bliską nić jakiegoś porozumienia i kiedy wraca w takie miejsce czasami później, to już nie jest anonimowym obcokrajowcem, zabłąkanym wędrowcem albo kimś, kogo nie powinno tam być, tylko jest już osobą, która jest jakoś znana i to jest, myślę, też bardzo takie japońskie w tej opowieści, że kiedy udaje nam się przełamać te pierwsze lody, kiedy w jakiś sposób przekonujemy nasze napotkane przez nas osoby, że mamy dobre intencje, że jesteśmy tutaj nie tylko jak ze względu na jakiś przypadek, ale że jesteśmy tutaj dlatego, że chcemy tutaj być i jesteśmy też ciekawi ich opowieści, to wtedy często te znajomości to są takie znajomości, które trwają. To znaczy, kiedy wrócimy na to miejsce, oni nas poznają i już nie będziemy tylko zwykłym klientem, kimś obcym na krótką chwilę, ale będziemy już kimś, kto pozostaje w pamięci i staje się w jakiś sposób członkiem też pewnej społeczności, tak? Może takim latającym Holendrem, ale jednak kimś, kto w tych sercach, umysłach też już jakieś miejsce ma. I ja też wielokrotnie tego doświadczyłem i bardzo to w Japonii lubię.
1: Tak, że nie jest się tylko anonimowym kupcem okonomiyaki czy dorajaki, prawda? Tych japońskich naleśników czy takich deserków z czerwoną fasolą, u nas raczej nieznanych. No, trudno sobie wyobrazić deser z czerwonej fasoli, no ale te japońskie słodycze to jest chyba w ogóle rozdział sam w sobie, który można rozpatrywać jako coś, co jest absolutną egzotyką.
2: Tak, oczywiście jest... Te tradycyjne, szczególnie słodycze, one są oczywiście zupełnie inne niż nasze, ale myślę, że jeśli przełamiemy ten może pierwszy pewien opór, tak, okazuje się, że one też są wspaniałe i mogę powiedzieć z autopsji, w Japonii smakują jeszcze lepiej, dlatego że w tym klimacie z zieloną herbatą, tak, one doskonale tutaj się uzupełniają, więc na pewno japońskie słodycze to jest też temat na długą rozmowę, bo już czasami w Polsce można spróbować pewnych rzeczy, ale na przykład taką słodkością, takim deserem, który Japończycy uwielbiają właśnie w czasie już tej ciepłej pory roku, tak, czyli mniej więcej od czerwca do października, jest kakigori. A kakigori to nic innego jak tak naprawdę drobno rzezany lód, czyli takie płatki lodu, które właściwie bardziej przypominają śnieg niż lód, które polewa się słodkimi syropami. Tradycyjnie to jest syrop, który zawiera tą sproszkowaną herbatę matcha, ale może być też o smaku owocowym. I to jest taki deser, który przynosi wytchnienie w te upalne, wilgotne dni. I jest takim ulubionym też deserem, kiedy podczas festiwali, świąt, festynów, tak? Więc kojarzy się z taką bardzo miłą okolicznością, z tłumem ludzi, z muzyką, z dźwiękiem, z tańcem często też.
1: Co pana najbardziej zaskoczyło w książce Craiga Moda, Gdzie rosną cedry?
2: Muszę powiedzieć, że zaskoczyło mnie to, jak ktoś z tego zupełnie innego kręgu kulturowego potrafił wejść w tą japońską rzeczywistość, odnaleźć takie miejsce, które nie jest typowym miejscem do odwiedzenia i wyruszyć tam i też odkrywać i rozumieć tą rzeczywistość, tak, i potrafić ją opisać. To jest naprawdę coś, co jest bardzo trudne, bo wydawałoby się, że tam nie ma nic ciekawego. Jakbyśmy pojechali i po prostu przejechali tamto miejsce, no to poza może ładnymi widokami, bo jak każdy półwysep jest tam i ocean, i są góry, to tak naprawdę to miejsce nie ma w sobie nic takiego wyjątkowego, jeśli chodzi o architekturę. Już musimy to odnaleźć. On potrafi w tych najprostszych rzeczach, w takich prostych spotkaniach, właśnie w odwiedzinach w kawiarniach, w wizytach w gorących źródłach, odnaleźć coś, co bardzo tak głęboko opisuje to miejsce i pozwala nam je zrozumieć, tak? I myślę, że to jest jego siła i też ta siła tej książki.
1: Kiedy czytałem Gdzie rosną cedry, to miałem przed oczami film, co prawda nie japoński, ale też dalekowschodni, koreański film Kidu Kima, Wiosna, lato, jesień, zima i wiosna. To taka enklawa, która jakby istnieje poza czasem i przestrzenią, chociaż oczywiście umiejscowiona na ziemi, ale tam dociera tylko świat, w którym jest jakaś emanacja ścierania się dobra i zła. W tej symbolice mnicha i jego ucznia, chłopca, który potem dorośleje, pokazuje ten film też przemianę człowieka. Bardzo poetycka opowieść i gdzieś znajduje również ślady tego w tej opowieści Craiga Moda. Jak pan myśli, czy rzeczywiście jest coś takiego w tej dalekowschodniej mentalności, która nam kojarzy się z jakąś taką, z jednej strony stonowaną emocjonalnością, zamkniętą, z drugiej hiperemocjonalnością w sytuacjach, kiedy dochodzi do jakiegoś większego napięcia, a w tym wszystkim pośrodku gdzieś jest taki aspekt, który wydaje się jest absolutnie nieprzystawalny do tych dwóch granic, mianowicie coś, co jest wypełnione z naszego punktu europejskiego widzenia pewną poezją rzeczywistości.
2: A ja bym jeszcze dodał do tego to, że japońska prowincja to jest takie miejsce, którym jeszcze inaczej funkcjonuje ten świat. Tam czas inaczej płynie, tam nie ma tak dużego napięcia na co dzień. Jest za to pewna taka ciągłość tradycji, przekazywanie wiedzy, doświadczeń, opowieści z pokolenia na pokolenie, przekazywanie zawodów, przekazywanie warsztatów, sklepów, zakładów pracy, czyli jest pewna taka przywiązanie do miejsca, do ziemi i jest też pewna taka duchowość, która jest niezwykle ważna, szczególnie właśnie na tym półwyspie Ki, który jest znany z tego, że tam pielgrzymuje bardzo wiele osób po to, żeby pokłonić się potężnym bóstwom, po to, żeby zdobyć ich błogosławieństwo, wsparcie, ale też po to, żeby czasami oczyścić się ze swoich pewnych przewin i grzechów i też, żeby to odnaleźć siebie. I ta prowincja, ona jest wbrew pozorom, chociaż wydaje się bardzo taka hermetyczna i zamknięta, ona jest chyba jeszcze bardziej niż te duże miasta japońskie gotowa na to, żeby przyjąć kogoś, kto jest zupełnie z zewnątrz, kogoś, kto trafił tam nie dlatego, że zamierza tam żyć, tylko dlatego, że po prostu to gdzieś znalazło się to miejsce na jego drodze. I tutaj jest taki na pewno duży kontrast między z jednej strony no, dość dużym takim zamknięciem, i które się wyraża często w tym, że wyczuwamy dystans, że rozmowa jest taka bardzo formalna i może mało jest w niej emocji, a dużo więcej takiego uważania na słowa, ale z drugiej strony z pewnym ciepłem, który w tych ludziach jest, dlatego że oni nie mają w sobie tak dużo pędu, jaki mają mieszkańcy dużych miast. Nie, tam jest ich po prostu mniej. Są bardziej na siebie zdani, muszą sobie nawzajem pomagać w pewnych sytuacjach, kiedy nadchodzi tajfun, kiedy jest trzęsienie ziemi, kiedy nadchodzi wielka fala tsunami, co też czasami się zdarza. Tam, zanim pomogą nam władze, zanim pomoże nam ktoś z zewnątrz, musimy dać radę sobie sami, a jako jednostka mamy na to małe szanse.
1: No to w taki bardzo wyrazisty sposób objawiło się po awarii elektrowni Fukushima, kiedy ta lokalna społeczność bardzo szybko i bardzo jakoś tak aktywnie zaangażowała się w cały ten, można powiedzieć, w usuwanie skutków tsunami, ale też zabezpieczanie terenu, będąc przekonanym, mając wiedzę, że jednak to jest działanie w takim bardzo niebezpiecznym środowisku, gdzie jest promieniowanie, gdzie są jakieś artefakty, które mogą być skażone i tak dalej, i tak dalej.
2: Tak, tak. I tutaj przytoczył pan ten przykład, który no, dla Japończyków jest bardzo ważny, bo to ta data 11 marca 2011 roku to jest taka data, która jest no, jedną z chyba z najistotniejszych dat takich w tej współczesnej historii Japonii. Ona też wywołała dość dużą zmianę w mentalności Japończyków, a na pewno było to wydarzenie, które no, według nich nie powinno się wydarzyć. Tak? To było coś niewyobrażalnego, co się stało. I ta solidarność, jakaś taka bliskość tam była oczywiście też na co dzień. Tak? To jest region Tohoku, czyli region północnej części tej głównej japońskiej wyspy, kilkaset kilometrów na północ od Tokio. Miejsce, gdzie no też bardzo już takie prowincjonalne miejsce, gdzie głównie żyli rybacy, ludzie związani z morzem. Troszeczkę też było tam osób, które się zajmowały rolnictwem, znacznie mniej przemysłu. Więc ludzie, którzy na co dzień są blisko siebie i też muszą sobie pomagać, a w tej takiej ekstremalnej sytuacji od pokoleń są uczeni tego, że muszą być razem, bo tylko w ten sposób mają szansę przetrwać. I to rzeczywiście jest niezwykła siła w takich właśnie nadzwyczajnych okolicznościach, kiedy się coś dzieje, nad czym człowiek nie ma żadnej władzy, żadnej kontroli i czemu musi się poddać, a potem jakoś sobie ze skutkami tego radzić, tak jak było właśnie w przypadku tego wielkiego trzęsienia ziemi i potem katastrofy w elektrowni w Fukushimie.
1: Dzisiaj rozmawiamy o Japonii. Japonii, której nie poznamy z przewodników turystycznych ani z folderów. Zaczęliśmy od nawiązania do książki Gdzie rosną cedry? Craiga Moda, ale jest z nami pan Piotr Milewski, dziennikarz, podróżnik, znawca Japonii. Więc za chwilkę będziemy także, mam nadzieję, rozmawiać o pana doświadczeniach z wielu lat spędzonych w kraju kwitnącej wiśni. Wracamy do państwa za chwilkę. Krótka przerwa na muzykę. Ponownie usłyszymy się za mniej więcej 3 minuty.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Tego wieczora w Nocnych Światłach cykl Dookoła Świata. Po raz kolejny podróżujemy po Japonii, ale takiej, jakiej nie poznamy z przewodników turystycznych. Pan Piotr Milewski jest z nami, dziennikarz, pisarz, wykładowca akademicki, podróżnik, autor licznych książek opisujących, no co najmniej powiedziałbym, egzotyczne, niekoniecznie dalekie, ale, ale egzotyczne z powodów kulturowych regiony świata. Ale dzisiaj jako znawca kraju kwitnącej wiśni pan z nami jest, bo spędził pan w tym kraju 9 lat. No to kawał czasu. Prawie dekada. Co pana rzuciło do Japonii? Czy to praca, czy ciekawość?
2: Ja myślę, że zwykle odpowiadam na to pytanie, że ludzie jednak. To już historia sprzed ponad 25 lat, kiedy miałem okazję poznać kilku Japończyków jeszcze jako student i poczuć pewną taką bliskość, która później no, zaprowadziła mnie do Japonii. I którą też mieszkając w Japonii odczuwałem, więc na pewno było to miejsce i dalej jest dla mnie, które nazywam takim swoim drugim domem.
1: Pamięta pan pierwszy dzień w Japonii?
2: Pamiętam pierwszy dzień w Japonii, tak, pamiętam go. Pamiętam go dość dobrze, pamiętam, kiedy przyjechałem do Japonii, to pierwsze wrażenie, one wcale nie było takie pozytywne, dlatego że troszeczkę spodziewałem się innego miejsca, innych wrażeń, a zobaczyłem, jadąc właśnie z takim przyjacielem, któremu dedykowałem też swoją pierwszą japońską książkę, Dzienniki japońskie, zobaczyłem miasto no takich mało atrakcyjnych architektonicznie budynków, tak mogę powiedzieć. I było to Tokio, tak? To były przedmieścia Tokio, ale potem było już tylko lepiej.
1: Co okazało się najtrudniejsze do oswojenia tam na miejscu?
2: Ja myślę, że dla mnie dość trudne było na początku wyczucie tego, co ludzie mogą o mnie myśleć, jakie mają oczekiwania, tak? Takich rzeczy się tam raczej nie wyraża wprost, nie wyraża się też słowami, to takie rzeczy się po prostu wie, tak? I Japończycy oczywiście w trakcie wychowywania nabierają takich umiejętności, natomiast dla mnie, czy myślę, że dla nas, osób, które są zupełnie w innej kulturze wychowane, jest to dość trudne, tak? A ja chciałem być tam nie taką osobą, która jest obca i chodzi wszędzie w butach i źle się zachowuje. Chciałem być takim kimś, kto potrafi też zrozumieć, co ten mój rozmówca tak naprawdę ma na myśli. I to na pewno zajęło dość długo. Mogę powiedzieć, że to zajęło wiele lat, bo to nie jest tylko kwestia znajomości języka, a tak naprawdę znacznie bardziej jest to kwestia czytania w myślach, czytania w intencjach, tak, domyślania się tego i takiej umiejętności no, nabiera się z czasem.
1: Czy był taki moment, w którym jakoś po raz pierwszy poczuł pan, że naprawdę jest w Japonii, a nie tylko ją odwiedza, nawet jeżeli to było już, jak pan wspomniał, po iluś latach?
2: To było kilka takich momentów. Dla mnie takim przełomowym momentem był taki moment, kiedy po raz pierwszy śniłem po japońsku.
1: O, to ciekawe.
2: Tak, i sam byłem zaskoczony, bo kiedy się obudziłem, no to stwierdziłem, że wydawało mi się, że jeszcze nie znam na tyle tego języka, by tak w pełni móc się wypowiadać ze spokojem i powiedzieć wszystko, wyrazić wszystko, co chcę, a w śnie posługiwałem się nim bardzo dobrze. Więc to był taki pierwszy moment. A drugim było już, kiedy mieszkałem w Tokio i mieszkałem w takiej części, która nazywa się Dolnym Miastem, czyli takiej, no powiedzmy, bardziej tradycyjnej części. Tak naprawdę była to nawet wyspa. I kiedy zaproszono mnie do udziału w takim lokalnym festiwalu, bo to nie było tylko kwestia zabawy tak naprawdę, ale to była kwestia takiego przyjęcia właśnie do pewnej społeczności. I tak jak przez ponad rok mieszkałem w tym miejscu i właściwie no mogę powiedzieć, że nikogo nie znałem. Kłaniałem się sąsiadom, ale nie wiedziałem, jak się nazywają, czym się zajmują. To po tym festiwalu nagle okazało się, że mam wśród nich wielu przyjaciół, tak? I ten świat się przede mną bardzo otworzył. Więc na pewno było to, no to już było po kilku latach mieszkania w Japonii, a po ponad roku mieszkania właśnie w tej jednej z dzielnic Tokio.
1: No, o samej Japonii napisał pan 3 książki, wspomniana już tutaj Dzienniki Japońskie, Zapiski z roku królika i roku konia, ale także właśnie to opisał pan to miejsce Tokio, opowieści z Dolnego Miasta, no i ostatnio ta najnowsza książka Planeta K, czyli 5 lat w japońskiej korporacji. Czy praca w Japonii to jest jednak inna rzeczywistość, mówię o miejscu pracy, niż to, co możemy sobie w najśmielszych wyobrażeniach tutaj snuć w naszej krainie?
2: Oczywiście, zachęcam do przeczytania, bo to, ta książka jest wprawdzie napisana w taki sfabularyzowany sposób, ale w 100% opiera się na faktach, czyli wszystko, co opisałem, miało miejsce. No jest to na pewno nieco inny system, tak? To jest system myślenia już na samym początku, bo ja pracowałem w bardzo tradycyjnej japońskiej firmie i do dziś pamiętam, kiedy podpisawszy umowę o pracę, czyli taką no z mojej strony deklarację, że będę wiernie i lojalnie pracować dla tej firmy, prezes przedsiębiorstwa przywitał mnie słowami: witaj w rodzinie K. K to była pierwsza litera nazwy tej firmy. Więc ja wszedłem w taki świat, który był inny niż u nas, dlatego że kategorie ja, kategorie takiego indywidualistycznego podejścia tam zupełnie się nie sprawdzały, tak? Każdy z nas, pracowników, był częścią tej rodziny i społeczności. I ja zawsze też to bardzo podkreślam, że to jest zupełnie inne podejście niż u nas. Japoński tradycyjny system zatrudnienia właściwie przewiduje to, że kiedy dołączymy do jakiegoś przedsiębiorstwa, to spędzimy w nim całe życie, aż do końca naszej kariery zawodowej. I my w pewien sposób, właśnie podpisując umowę o pracę, deklarujemy, że będziemy w tej firmie pracować no zwykle koło 40 lat. A z drugiej strony właśnie na przykład ten mój prezes, on też bardzo o tę swoją rodzinę dbał i tak prowadził przedsiębiorstwo, żeby zapewnić pracownikom to, że będą mogli w tej firmie tak długo pracować. I nie tylko pracownikom, tak naprawdę też ich rodzinom, bo on czuł się odpowiedzialny nie tylko za swój biznes, nie tylko za nas, pracowników, ale też za nasze rodziny, więc no, brał na swoje barki bardzo duży ciężar odpowiedzialności. I to jest taki wzajemny układ, który opiera się no, na zaufaniu, lojalności, ale też na takim bardzo grupowym podejściu. Tak? Tutaj zawsze ta grupa, zawsze ta społeczność jest ważniejsza niż jednostka. Tak? I nasz jakiś taki jednostkowy interes, to, że my chcemy dostać podwyżkę, czy szybko awansować, jest zawsze na dalszym miejscu. Ważniejsze jest to, jak funkcjonujemy jako grupa, jak co robimy, żeby ta nasza firma, czyli ta nasza rodzina jakby prosperowała, tak? I to jest coś, co z jednej strony brzmi bardzo atrakcyjnie, ale z drugiej strony jest dość trudne do zaakceptowania, no bo pociąga za sobą pewne konsekwencje, tak? My nie jesteśmy w tym wszystkim najważniejsi. My musimy znać swoje miejsce w szeregu. My musimy wiedzieć też, kto w tej firmie ma dłuższy staż, kto zaczynał, w którym momencie i w zależności od tego też w jakiejś sytuacji spotkania, rozmowy się odnaleźć, posługiwać się odpowiednim językiem, wyrażać nasz szacunek na przykład wobec osób, które są dłużej w tej firmie, nawet kiedy wydawałoby się nam, że może niewiele wnoszą, tak? Ale tak naprawdę ich zasługi są znacznie większe i to jest rozumieć hierarchię, rozumieć też system starszeństwa, tak? I umieć się temu podporządkować, tak? To jest i cały czas myśleć właśnie w takiej długoterminowej perspektywie. Czyli nie dziś, nie jutro, tylko za rok, 5, 10, 15 lat. Ja miałem też taką z dzisiejszej perspektywy zabawną sytuację, ale wtedy była dla mnie bardzo zaskakująca, kiedy mój przełożony w pewnym momencie zaczął mi tłumaczyć, że za 5 lat będę co nieco wiedział o swojej pracy, za 10 lat będę może już samodzielnym pracownikiem, ale tak naprawdę dopiero za 15 będę do końca rozumiał i wiedział, co robię, tak? Więc to jest też takie podejście, w którym ta perspektywa i czasowa jest zupełnie inna niż u nas.
1: No to wszystko brzmi nawet nie egzotycznie, ale ja powiedziałbym jak trochę bajka o żelaznym wilku, no bo przecież przez te wszystkie lata z komuny tutaj wiedzieliśmy, że jak mówi takie sparafrazowane przysłowie, jak nas widzą, to pracujmy, prawda? Że dopiero ta zmiana gospodarcza, społeczna, polityczna po roku 1989 zaczęła nam pokazywać, że etos pracy jednak wygląda inaczej niż to było za komuny. A ta druga Japonia, która też jest legendarna, no to było coś takiego mitycznego. Coś w gruncie rzeczy poza naszym zasięgiem z założenia, że jednak ta Japonia to jest czymś mitycznym. Ta kultura pracy i jednocześnie efekty tej pracy, no bo przecież Japonia jeszcze do niedawna była drugą gospodarką świata. No teraz Chiny już kilka lat temu ją wyprzedziły, ale to pokazywało, że kraj, który jest nie tak liczny jak Stany Zjednoczone ani nie tak powierzchniowo wielki, ale właśnie tą jakąś pracowitością i taką zwartością, bym powiedział, społeczną, kulturową, powoduje, że produkt jest naprawdę wysokiej jakości i że jest wytworem też takiego ducha, który mówi, że ja się w to angażuję i chcę, żeby to było dobre, a nie odwalam jakąś chałturę.
2: Ja bym powiedział nawet więcej, pewnej filozofii, tak? My wszyscy, myślę, że znamy takie pojęcie filozofii Kaizen, czyli takiego nieustannego doskonalenia się i najczęściej metodą małych i drobnych kroków. Ja do dzisiaj pamiętam w fabryce malutkie skrzynki, gdzie każdy pracownik, nie tylko zresztą w fabryce, bo w biurach też to było, mógł wrzucić swoją propozycję jakiejś poprawy i czasami były to bardzo, bardzo drobne sprawy, czy położymy śrubokręt wertykalnie czy horyzontalnie, tak? To, ale jakby wszystko było rozpatrywane na poważnie i z dużą uwagą, taką też bym powiedział życzliwością, tak? I czasami niektóre te drobne zmiany prowadziły do naprawdę bardzo dużych efektów takich, których nikt by się nie spodziewał. Więc tutaj na pewno tak. Ja też myślę, że my tę Japonię gonimy i być może kiedyś w jakiś sposób dogonimy, chociaż jednak u nas podejście jest nieco inne. Tak? W Japonii, tak jak chciałbym podkreślić, zawsze jest ta perspektywa my, zawsze jest ta perspektywa, jeśli już nawet ja, to w jakiejś grupie, tak, w jakiejś społeczności, czy to jest szkoła, czy to jest firma, czy to jest rodzina, tak, to jestem ja zawsze jako część czegoś, tak, i nie jestem do końca przekonany, czy my jesteśmy gotowi na pełne takie zaakceptowanie tego, bo to się wiąże z pewnymi konsekwencjami, tak? W Japonii dużo rzadziej zmienia się miejsce pracy po to, żeby poprawić swoje warunki płacowe na przykład, czy znaleźć ciekawszą pracę, tak? W Japonii jednak do dziś bardzo często wiążemy się z naszym pracodawcą na całe życie, tak? I na dobre i na złe.
1: No tak, to jest rzeczywiście inna perspektywa. Lata temu tak bywało, że mieliśmy stachanowców, którzy byli przywiązani do swoich miejsc pracy, no ale to były sztuczne twory. Tam jednak to wygląda na twór kulturowy, który jest wartością, a nie jakimś sztucznym obrazem, który ma służyć propagandzie. To jest wręcz coś przeciwnego. To jest coś, co, nie ukrywam, bardzo mi imponuje. Ale z drugiej strony ma jakiś walor trochę egzotycznego obrazka, który mówi, no tak, oni tam tak potrafią, a my może kiedyś też. Dzisiaj rozmawiamy, proszę Państwa, w cyklu Dookoła Świata o Japonii, jakiej nie poznamy z przewodników turystycznych. Pan Piotr Milewski jest z nami, pisarz, dziennikarz, podróżnik, autor licznych książek i znawca kraju kwitnącej wiśni. Wrócimy do Państwa za chwilkę, półmetek następny świata już minął przed momentem, to też krótka przerwa, jak zwykle. Po piosence spotkamy się na ciąg dalszy.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Nocne światła.
1: Od 11 minut mamy piątek, 8 maja. Nocne światła trwają od ponad godziny, około 50 minut nam pozostało jeszcze dzisiejszego spotkania. Przypomnę, że tego wieczora w cyklu Dookoła Świata podróżujemy po Japonii, jakiej nie znamy z przewodników turystycznych. A towarzyszy nam Państwa i mój gość Piotr Milewski, pisarz, dziennikarz, ekonomista, podróżnik, autor licznych książek nie tylko o Japonii, znawca kraju kwitnącej wiśni, choćby z racji 5 lat pracy w tym kraju, a także 9 lat spędzonych na terenie Japonii. To, co może najbardziej nas w jakiś sposób fascynować u Japończyków, to porządek i dyscyplina. Ale tak naprawdę, jak oni to rozumieją? Czy to jest po prostu takie wychowanie, taka skłonność, czy to, że mają tam jakieś konkretne warunki klimatyczne, czy może jakiekolwiek inne wpływy historyczne to jakoś narzuciły? Czy to jest jednak coś takiego, co ma związek, no nie wiem, no nie pan tutaj coś doda, bo może zabrakło mi już pomysłu na to, jak to dalej usadowić.
2: To na pewno nie jest taka prosta sprawa i na pewno nie jest, jest to wynik wielu, wielu różnych czynników. Możemy zacząć pewnie od myśli konfucjańskiej, tak, która też w Japonii odgrywała dużą rolę, potem też neokonfucjańskiej, tak, czyli szacunek dla starszych, szacunek dla urzędów, szacunek do pewnej dyscypliny. Tak, to na pewno były takie mocne podwaliny tego, ale ja zawsze też myślę, że za taką dużą dyscypliną społeczną, umiejętnością podporządkowania się interesowi grupy, rezygnacji właśnie też z jakiegoś takiego swojego indywidualnego interesu w wielu sytuacjach, stoi też taki czynnik naturalny, czyli to, że Japonia jest krajem, który właśnie doświadcza tych potężnych kataklizmów, tak? Czy to są trzęsienia ziemi, czy erupcje wulkanów, czy też wielkie fale tsunami, czy zjawiska pogodowe typu tajfuny, tak? To wszystko sprawia, że jednostka w obliczu tych wydarzeń właściwie jest niczym, tak? Nie mamy szans jako, czy dawniej, może w dawnych czasach nie mieliśmy szans przetrwać i tylko jako grupa mogliśmy jakoś próbować, jeśli nie przeciwstawić się, to chociaż jakoś zabezpieczyć przed takimi okolicznościami, tak? Więc to na pewno był bardzo duży czynnik. Mówi się też, i to w literaturze i naukowej jest wielokrotnie przywoływane, że uprawa ryżu jest też takim bardzo ważnym czynnikiem, dlatego że uprawa ryżu jest uprawą niezwykle skomplikowaną, wymagającą dobrej organizacji i stworzenia całego takiego systemu związanego z nawadnianiem. Tak, ryż rośnie w wodzie, ta woda też musi przepływać, nie może jej być za dużo, nie może jej zabraknąć i tutaj nikt w pojedynkę nie jest w stanie tego stworzyć i utrzymać. I od dawien dawna w Japonii, szczególnie w rejonach górskich, tak, no, całe przysiłki, całe wioski były odpowiedzialne właśnie za udrażnianie tych kanałów, kiedy topniały śniegi, potem za utrzymywanie wody na odpowiednim poziomie, za to, żeby ona dopływała do wszystkich pól, szczególnie tych pól tarasowych, i też później za to, żeby ją zatrzymać w odpowiednim momencie i kiedy przychodzi czas zbiorów. Więc tego nikt pojedynkę nie mógł zrobić. Trzeba było to robić wspólnie, trzeba było się zorganizować, trzeba było też się jakoś podzielić zadaniami i trzeba było sobie ufać, tak? Tutaj nie było miejsca na to, żeby ktoś zawiódł. I myślę, że te wszystkie czynniki, one doprowadziły do tego, co mamy dzisiaj, czyli społeczeństwo, które jest bardzo i zorganizowane i też bardzo, przynajmniej z naszej perspektywy, jakoś posłuszne, tak? I też myślę ufne, tak? Ufne wobec władz, ufne wobec instytucji. I to jest z mojej perspektywy też olbrzymia siła Japończyków, która pozwoliła im osiągnąć ten rozwój, który obserwujemy już od wielu dziesiątków lat, tak? Tego nikt w pojedynkę nie byłby w stanie osiągnąć.
1: Czyli ten słynny japoński perfekcjonizm istnieje naprawdę. Ale co pana najbardziej...
2: Ale tutaj, jeśli mogę wejść w słowo, bardzo przepraszam, ale on jest też oczywiście czasami troszeczkę zbyt mocno eksponowany. To znaczy Japonia nie jest krajem perfekcjonistów i Japonia moim zdaniem nie jest krajem, gdzie wszystko jest idealne, tak? To nawet w takich dużych miastach jak Tokio zawsze polecam, żeby zejść z tego głównego szlaku i zagłębić się gdzieś w bocznych uliczkach i zobaczymy obrazy, które dla nas mogą być czasami nawet szokujące, czyli w tym wielkim mieście

Macieja kota, fascynujący z niego facet. Całymi dniami tkwi w fotelu i lekceważy każdą pracę. Lecz niewątpliwą ma zaletę, gdy spływa wieczór granatowy. On słodko mruczy wprost do ucha.